0: Cześć, tu Janusz Panasewicz, Lady Punk.
1: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
2: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Polskie Radio. Najlepszy rok na świecie.
1: Mieszkam w teczce tekturowej. Mole chodzą mi po głowie. Czyjeś gumowe rękawiczki otwierają do mnie drzwiczki, ścierają kurz z moich ust. Czyściciele warg zajęczych odkurzają mnie z pajęczyn, więc się pytam ich,

0: Premier Tusk zapowiada konsekwencje po awanturze w Trybunale. Zarzuty za znęcanie się nad zwierzętami w Zoo Łączna. Śląskie powietrze pod lupą i nie wygląda to dobrze.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 6, Joanna Obuchowska. Premier Tusk zapowiada stanowcze działania w sprawie awantury o Trybunał Konstytucyjny. Maciej Berek złożył w gabinecie marszałka ślubowanie, po czym pojechał do Trybunału. Tam nie został dopuszczony do orzekania. Według Karola Nawrockiego nie jest sędzią, ponieważ nie złożył przysięgi wobec prezydenta. Donald Tusk krytycznie ocenia jego zachowanie.
2: Prezydent Karol Nawrocki odmawia przyjęcia ślubowania. Zawiesza sam siebie, abdykuje z obowiązków, które nakłada na niego konstytucja.
0: Premier zapowiedział, że prokuratura coś zrobi, żeby nowo wybrani sędziowie mogli zacząć orzekać. Przed samym budynkiem Trybunału zebrali się politycy PiSu i Ruchu Obrony Granic. Były zatrzymania.
1: Prawda Antyradia.
0: 5 osób z zarzutami w sprawie znęcania się nad zwierzętami w prywatnym zoo Łączna w dolnośląskim Mieroszowie. Według prokuratury zaniedbywanych było ponad 550 zwierząt. Nie miały odpowiednich warunków żywienia i opieki weterynaryjnej. Jak na razie zabranych stamtąd zostało kilkadziesiąt okazów. Sprawa ciągnie się od ponad pół roku po zawiadomieniu od aktywistów. Właściciel ogrodu Marcin Nowaczyk przekonuje w oświadczeniu, że ogród jest zatwierdzony przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska i przechodzi cykl liczne kontrole.
1: Prawda Antyradia.
0: Ministerstwo Energii zapewnia, magazyny gazu w Polsce są zapełnione w 99%. Tymczasem średnia unijna wynosi około 70%. To pozwala nam myśleć o bezpieczeństwie dostaw nie tylko w najbliższym sezonie, ale także w kolejnych latach, mówi.
1: Prawda Antyradia.
0: To, co dziś mieści się w normie, za 3 lata będzie syfem. Według aktywistów ponad 700 tysięcy mieszkańców Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii jest narażonych na oddychanie powietrzem, którego zanieczyszczenie przekracza nieobecne, a przyszłe, bardziej restrykcyjne unijne normy. Problemem jest tlenek azotu pochodzący ze spalin, mówi filmik Filip Jarmakowski z Polskiego Alarmu Smogowego.
3: Jako Polski Alarm Smogowy w 2025 roku wykonaliśmy pomiary stężeń dwutlenku azotu dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Byliśmy tu w 700 lokalizacjach, w 500 z nich nie były spełnione normy, które zaczną obowiązywać w 2030 roku, czyli te nowe.
1: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
0: Nie jest najcieplej. Na termometrach od 3 stopni w Rzeszowie do 7 w Gdańsku. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do maksymalnie 15-16 stopni. Na zachodzie i w centrum raczej pogodnie. Na wschodzie może dzisiaj padać.

0: prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
2: Jak reagować na różne kryzysy? Tego będą uczyć w Katowicach. W mieście ruszyły bezpłatne szkolenia dla mieszkańców. O szczegółach opowie Krzysztof Hołyński ze Stowarzyszenia MOST.
3: Jako Stowarzyszenie MOST wspólnie z partnerami z innych organizacji, w tym takimi mocno doświadczonymi też w kwestiach wojskowych, chcemy przygotować się na to, co najgorsze. I nie mówię tutaj tylko i wyłącznie o wojnie, ale o tym, że wiemy jako społeczeństwo, że tak naprawdę obecnie co 2-3 lata mamy jakieś sytuacje kryzysowe. Był COVID, był kryzys związane z wojną na Ukrainie. Na szczęście w województwie śląskim powódź nie była aż tak widoczna jak w opolskim czy dolnośląskim, ale tutaj też były miejsca, które były mocno zagrożone i zalane. A potem, jak przez lata trochę zaniedbaliśmy tą obronę cywilną, wydaje nam się, że jest potrzeba porozmawiania i przekazania nawet tych podstawowych informacji. My w naszym projekcie chcemy dać taką pigułkę wiedzy. To są 3-godzinne szkolenia, gdzie są część rzeczy takich, wydaje się, trywialnych, ale dalej jak wyją syreny, to często nie wiemy, co to oznacza i zazwyczaj przyjęliśmy, że jest uroczystość państwowa, a już w województwie lubelskim one wyją z zupełnie innych powodów i musimy mieć tutaj świadomość, wprawę i wiedzę, czy to dotyczących sygnałów alarmowych, czy to gdzie sprawdzać te informacje tak, abyśmy mieli je wiarygodne, bo fake newsów związanych z właśnie bezpieczeństwem jest chyba najwięcej w polskiej sieci. Również jak przygotować się do ewakuacji, gdzie takie miejsca ewakuacji w dzielnicach powinny się znajdować, do kogo zwracać się o pomoc, jeśli my czegoś nie pamiętamy. Więc zarówno kwestie informacyjne dotyczące tych zagrożeń, też kwestie ewakuacji i przede wszystkim jaka jest nasza w tym rola i jak my powinniśmy się zachowywać.
2: Modnym hasłem jest plecak ewakuacyjny. Czy też będziecie go państwo pakować?
3: Podczas tych szkoleń na pewno będziemy informować o tym właśnie, jakie rzeczy trzeba mieć pod ręką. Najlepiej, jak one są spakowane w plecaku ewakuacyjnym. Ja lubię chodzić po górach, więc taki plecak mam akurat w swoim łóżku schowany, ale to, co jest istotne, to jest kwestia tego, żeby to było gdzieś obok i żeby byśmy w panice, bo to jest naturalne, że wtedy rodzi się panika, nie biegali po mieszkaniu, nie szukali tych najważniejszych dla nas dokumentów czy rzeczy. Za to coś, co też jest przede wszystkim istotne, to jak się zachować i zadbać o tych, którzy zostają, bo często mamy starszych rodziców, opiekujemy się kimś i nie da się ukryć, że te osoby będą wymagały wsparcia, nawet jeśli nie przy ewakuacji, to tak jak przy tych kryzysach, które były, to opieki na miejscu, bo nie wszyscy, mam nadzieję, wyjadą.
2: Jestem mieszkańcem, który chce wziąć udział w tym szkoleniu i co mam zrobić, żeby faktycznie tak się stało?
3: Zapraszamy przede wszystkim na naszą stronę internetową www.mostkatowice.pl, gdzie w aktualnościach są zaproszenia na te szkolenia. Oczywiście też w profilach na social mediach też te informacje są również dostępne i do kontaktu z lokalnymi organizacjami, bo naszymi partnerami są te organizacje, które działają lokalnie. Część z nich ma już skompletowane grupy, jak Stowarzyszenie Wspólnie Razem na Osiedlu Tysiąclecia czy Fabryka Inicjatyw Lokalnych na Nikiszowcu, ale w praktycznie każdej dzielnicy Katowic działa jakaś organizacja i tam są zazwyczaj ci liderzy, którzy wiedzą, co w takich sytuacjach robić, też są w kontakcie, czy to z Radą Dzielnicy, czy z Urzędem Miasta. My takie szkolenia planujemy zarówno na Ochojcu, w klubie Sygryzjanka, czy w klubie osiedlowym, na Ligocie, w Centrum Bezpieczna Twierdza, bo takie centra już od lat działają ze Stowarzyszeniem Mocni Razem, na Szopienicach, praktycznie w większości dzielnic Katowic, więc warto też pytać się tam, ponieważ nie my jedyni takie szkolenia robimy i one też są coraz częściej dostępne, a uważam, że każdy z nas powinien przejść chociaż jedno takie podstawowe.
2: No właśnie, czy można się wciąż zapisać?
3: Tak, zapisy trwają. Na niektóre miejsca, lokalizacje mamy je już zamknięte, ale formularz zgłoszeniowy dalej jest aktywny tam, gdzie te miejsca są i tych terminów jeszcze jest dużo. Przez końcówkę września i praktycznie cały październik takie szkolenia są dostępne. Zachęcamy, żeby korzystać tam, gdzie się mieszka, bo tam zazwyczaj wtedy zostajemy w takich sytuacjach, ale można zapisać się w którymkolwiek miejscu Katowic. Projekt Odporne Katowice jest finansowane ze środków miasta Katowice i jak najbardziej chcemy takie kontynuować działania. My jako Stowarzyszenie MOST jesteśmy jedną z kilku organizacji, która to robi i wiem, że robią to inne organizacje. Wiem, że te projekty będą też w przyszłości. W tym tygodniu odbyło się posiedzenie Komitetu Monitorującego i z funduszy europejskich będziemy mieć setki milionów euro na szkolenia z tego zakresu realizowanego przez różne podmioty. To dotyczy nie tylko jak się zachować w trudnej sytuacji, ale też zdobywania takich kompetencji, dual use, które są przydatne dotyczące kursa pierwszej pomocy, opieki medycznej, niekiedy nawet kursów koparko-ładowarki, bo to przy powodzi było takie szczególnie istotne i to też przydaje się w wielu akcjach, które na szczególnie ochotnicze straże pożarne dalej realizują na tym terenie. Coś, co jest istotne szczególnie dla nas jako Stowarzyszenia MOST, to wsparcie i współpraca organizacji pozarządowych, bo widzieliśmy, że przy wszystkich tych kryzysach to właśnie aktywni ludzie i mieszkańcy, oni stawali w pierwszym szeregu. Administracja ma gigantyczny potencjał i potrafi realizować bardzo duże zadania. Za to kwestia procedur powoduje to, że niekiedy te wsparcie musi się zorganizować. I nawet samo państwo polskie mówi o tej zasadzie 72 godzin, że wtedy musimy sobie poradzić sami. I wydaje nam się, że to organizacje pozarządowe pokazały już, że nie zostajemy sami, tylko zostajemy właśnie w społeczności. Dlatego w ramach tego projektu my też robimy takie cykle, jak zawiązać tą współpracę lokalną, tak żeby każdy z nas wiedział, do kogo kierować się o tą pomoc i żebyśmy wspólnie w sąsiedztwie, w organizacjach, nawet z ludźmi, których nie znamy, ale byli w stanie reagować i współpracować w takich sytuacjach.
2: To, o czym informuje Urząd Miasta, brzmi: Katowice uczą się reagować na kryzysy. Jak reagować na te kryzysy, skoro mamy się już tego nauczyć?
3: Zarówno spokojnie, jak i szybko, bo to są te dwie kwestie. Coś, co dla mnie, chyba dla większości ludzi z organizacji pozarządowych jest szczególnie ważne, elastycznie. To, co wydarzyło się w ostatnich 6 latach, pokazuje nam, że to są zazwyczaj te rzeczy, o których nie myśleliśmy i do których nie byliśmy przygotowani. COVID, czyli ta pandemia, to jest pierwsza taka pandemia od setek lat, czy kwestia tego, że za naszymi granicami wybuchła wojna i chyba najlepiej na świecie poradziliśmy się z ponad milionem uchodźców, którzy wtedy do nas przyjechali. Nawet jeśli mówimy o powodziach, które wydaje nam się, że to jest coś, co działa od wielu, wielu lat, to mamy nowych ludzi, mamy nowe instytucje, mamy nowe narzędzia. My musimy się po prostu tego non-stop uczyć i dostosowywać. Ale jeśli nie będziemy mieli przepracowanych procedur, jeśli nie nauczymy się tej współpracy, jeśli nie będziemy mieć wiedzy, jak zareagować, to zawsze będzie wkradać się panika, która prowadzi do bardzo wielu nerwowych, złych sytuacji, a w najgorszym przypadku do zapominania o tych, którzy są najsłabsi. A o nich w takich sytuacjach powinniśmy zadbać najbardziej, bo jeśli ktoś jest silny i sprawny, to w większości sobie poradzi. Problem jest z tymi, którzy potrzebują naszej pomocy.
2: Wrócę jeszcze do tych szkoleń. Czy to jest tak, że jeden zapisany mieszkaniec może wziąć udział w jednym tym 3-godzinnym szkoleniu w tej pierwszej edycji? Jak to wygląda?
3: W tej pierwszej edycji zachęcamy do tego, ponieważ to są takie same szkolenia. Mamy nadzieję, że uczymy na tyle dobrze, żeby drugie nie było potrzebne, ale zdajemy sobie sprawę też, że czy to ZHP, czy to kawalerzy maltańscy też prowadzą szkolenia bardziej specjalistyczne, czy to w terenie, czy to z zaawansowanej pierwszej pomocy, więc tam jak najbardziej możecie się Państwo również zapisywać. Wzięliśmy do realizacji praktyków, więc ta praktyczna wiedza to przynajmniej połowa tak naprawdę szkolenia i zajęć. Jasne, że ona trochę będzie miała też format dyskusji czy warsztatów różnego rodzaju, za to wiemy, że wykład nie przynosi efektów. Jeśli ktoś byłby zainteresowany wiedzą, to sprawdziłbym to w internecie albo skorzystał z poradnika bezpieczeństwa, który mam nadzieję wszyscy mamy w domu i uzupełniliśmy, ale wiemy, że tak nie jest, bo część tej wiedzy tam jest. Po to są szkolenia i spotkania, żeby faktycznie to przepracować i móc porozmawiać z ludźmi, którzy zajmowali się tym tematem od lat.
2: Temat jest dosyć obszerny. 3 godziny wydaje się niewiele. Ciężkie zadanie przed Państwem, tak wszystko włożyć ludziom do głów w 3 godziny.
3: W tych szkoleniach dla organizacji pozarządowych, gdzie wiemy, że musimy wypracować pewnego rodzaju procedury, to jest 2 razy po 6 godzin. Ale też ze względu na wspomniany COVID bardzo zmieniła się sposób zdobywania wiedzy przez ludzi. My to obserwujemy od dłuższego czasu, że jeśli szkolenie trwa powyżej już nawet 2 godzin, to ciężko jest, żeby ludzie wytrzymali. To sądzę, że zmieniło się też nasze życie. Ten pęd jest coraz większy i w standardzie już powoli są różnego rodzaju formy, które są krótsze, po to, żeby były interesujące i po to, żeby też nie nudzić się przez te pozostałych kilka godzin, bo wiemy, że ten temat da się w podstawach wtedy zrealizować, a do kwestii zaawansowanych zachęcamy do innych działań czy projektów, które również są dostępne.
2: To tak na koniec. Bardzo bym poprosiła o kilka podpunktów właśnie tego, czego możemy się dowiedzieć w ciągu 3-godzinnego szkolenia.
3: Na początek coś, co wydaje się może trochę najbardziej nudne, ale też jest potrzebne. System ochrony ludności i jaką my w tym mamy rolę jako mieszkańcy, bo często nie wiemy, za co odpowiada gmina, za co odpowiada powiat, za co odpowiadają poszczególne służby, a w sytuacji kryzysu te linie są przeciążone i powinniśmy wiedzieć, z czym się do kogo wracać. Inną ważną rzeczą, którą wspominaliśmy, to jest kwestia sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych i nauczenia się, jak na to reagować. Tak, żebyśmy nie za każdym razem sprawdzali, czy coś się dzieje w okolicy w Google, bo prawdopodobnie jeśli będzie kryzys, to nie mówię, że nie będzie komunikacji, ale te sieci zazwyczaj są wtedy przeciążone, a te oficjalne źródła informacji gdzie weryfikować. To jest coś najbardziej potrzebne, bo widzimy, jak ta wojna hybrydowa, nie bójmy się użyć tego słowa, ona trwa właśnie bazując na naszych lękach. Więc tutaj postaramy się dowiedzieć, jakie te oficjalne źródła informacji, do których szybko możemy dotrzeć też. No i to, co jest najbardziej chyba istotne dla mieszkańców, to jest zarówno kwestia indywidualnego przygotowania zapasu, plecaku ewakuacyjnego i ewakuacji. Tak, żebyśmy wiedzieli, gdzie i jak, w jaki sposób się ewakuować.
2: Ile osób w tym rzucie pierwszym zamierzacie Państwo przeszkolić?
3: W tym pierwszym rzucie chcemy przeszkolić 400 mieszkańców i 50 organizacji pozarządowych. To i tak jak na 2 miesiące jest gigantyczny proces, ale wydaje nam się, że jest duża potrzeba, żeby właśnie nasycić trochę społeczeństwo tą prawdziwą wiedzą, informacjami, a nie fake newsami, które w tym zakresie są rozpowszechniane.
2: O projekcie Odporne Katowice mówił Krzysztof Hołyński ze Stowarzyszenia Most. Dla Antyradia Magda Poddańczyk.
1: Cała prawda i wiesz wszystko.
4: Odkleić dzieci od telefonu, chociaż na kilka godzin. Takie założenie przyświecało urzędnikom przy wprowadzaniu zakazu używania telefonów w szkołach podstawowych. O tym, co to da, psycholog Hubert Szymczak z Enelmed.
5: Myślę, że ograniczenie telefonu w szkołach ma sens, ale nie dlatego, że telefon sam w sobie jest czymś złym i trzeba go po prostu zabrać. Dla mnie najciekawsze jest to, co może się wydarzyć nie tyle na lekcji, co na przerwach. Bo szkoła to przecież nie tylko miejsce, gdzie dziecko ma siedzieć i się uczyć. To też jedno z miejsc, gdzie uczy się funkcjonować z innymi ludźmi. Trzeba do kogoś podejść, zacząć rozmowę, czasem się ponudzić, czasem pokłócić. No, to też jest ważne rozwojowo. Czasem zostać przez chwilę samemu i też sobie z tym poradzić. A telefon daje bardzo prostą drogę wyjścia praktycznie z każdej takiej sytuacji. Nudzę się, wyciągam telefon. Nie wiem, z kim pogadać, wyciągam telefon. Jest mi niezręcznie, schowam się za telefonem. Pokłóciłem się z kolegą, no i znowu mogę wyciągnąć telefon z kieszeni. Sam telefon nie jest tutaj problemem. Problem pojawia się, kiedy staje się pierwszą odpowiedzią na każdą nudę, napięcie czy dyskomfort. Bo wtedy dziecko zwyczajnie nie ma okazji, żeby nauczyć się radzić sobie z tym inaczej. Dlatego te kilka godzin dziennie bez telefonu może być naprawdę wartościowe. Nie tylko dla koncentracji, ale też dla relacji, samokontroli i zwykłego funkcjonowania bez ciągłej stymulacji. Oczywiście, no telefon potrafi też przeszkadzać w skupieniu i nie chodzi nawet o sytuację, kiedy ktoś będzie siedział na TikToku podczas lekcji. Czasem wystarczy powiadomienie, podświetlony ekran albo świadomość, że telefon leży obok i można go w każdej chwili sprawdzić. Wtedy część uwagi może iść na pilnowanie siebie, ale nie wierzyłbym w to, że samo schowanie smartfonów w szkołach automatycznie poprawi wyniki w nauce czy skupienie na lekcji. Przecież na to wpływa mnóstwo rzeczy. Sen, stres, motywacja, trudności konkretnego dziecka albo nawet sposób prowadzenia lekcji. Telefon jest jednym z elementów tej układanki, ale nie jest magicznym sposobem na naprawienie szkoły. Warto też zauważyć, że reakcje po zabraniu telefonu mogą być zupełnie różne. Nie nazwałbym tego uzależnieniem. Uzależnienie jest zupełnie inną rzeczą, a w żadnej klasyfikacji nie ma określonego uzależnienia od telefonu. To jest taka, myślę, ważna informacja, która gdzieś tam być może w popkulturze przenikła, że ten telefon jest uzależnieniem. Ale jeśli odbieramy komuś coś, co jest przyjemne, znajome i praktycznie cały czas dostępne, to frustracja jest dość naturalna. Dla mnie najciekawszym pytaniem jest, po co dziecku właściwie ten telefon? Czy to jest sposób na rozrywkę, kontakt z znajomymi? Czy może telefon jest podstawowym sposobem radzenia sobie z nudą, samotnością albo napięciem czy innymi emocjami? Dlatego nie robiłbym wojny z telefonami. Dużo rozsądniejsze wydają mi się jasne i przewidywalne zasady w szkole. No i tak naprawdę przydałaby się edukacja cyfrowa, bo po wyjściu ze szkoły telefon znów będzie w rękach ucznia. A sam zakaz niczego tych dzieciaków nie nauczy. Nie nauczy przede wszystkim tego, jak telefonu używać i jak żyć w nim w zgodzie. Dobrze wprowadzona zasada może natomiast dać dzieciom coś znacznie cenniejszego. Trochę mniej bodźców, trochę więcej przestrzeni na skupienie, rozmowę, no i na bycie z ludźmi. A szkoła, myślę, jest idealnym miejscem, żeby uczyć się funkcjonować z innymi.
4: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był psycholog Hubert Szymczak z NLMED.

0: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
1: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
2: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antaradio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Pierwsza zasada makakofonii. Nie mówimy o makakofonii. Druga zasada makakofonii. Jeśli to twoja pierwsza noc w makakofonii, na

0: nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Auto Group Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Effecta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
4: Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 20 października Rzeszów, 21 Warszawa, 22 Katowice, 23 października Poznań, 24 Lublin, 26 Gdańsk, 27 października Toruń, 28 Wrocław. Pink Floyd History na koncertach w Polsce. Europejska trasa Animal Farm. Więcej na klubkuźnia.pl.
5: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: tylko do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Po reklamie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Schronów w Polsce jest za mało. Krakowskie meble miejskie w katalogu. Halloweenowy wypad do Strasznego Zamku? Czemu nie?
2: Prawda Antyradia.
3: 6:30. Joanna Obuchowska. Ochrona ludności przed bombardowaniem to w Polsce fikcja. W całym kraju mamy tylko około 2000 prawdziwych schronów. Takich miejsc w ogóle nie ma, na przykład w szkołach, mówi wiceszefowa MSWiA Magdalena Roguska.
4: Jeśli mówimy o schronach, które dzisiaj miałyby być tą budowlą, którą określamy ustawowo jako schron, to nie mamy takich obiektów. My nie mamy wprost danych, ale będziemy je gromadzić, które pomieszczenia w szkołach nadają się do przystosowania jako schron.
3: Resort przekazał do Ministerstwa Edukacji instrukcje dotyczące przygotowania bezpiecznych miejsc w szkołach.
2: Prawda Antyradia.
3: Bułgaria chciałaby dołączyć do inicjatywy antydronowej NATO do końca października. Ich minister obrony ogłosił to po ataku dronów u bułgarskiego wybrzeża Morza Czarnego po raz drugi w ciągu tygodnia. Po ostatnim ataku zatonął statek handlowy.
2: Prawda Antyradia.
3: Katalogu miejskich mebli doczekał się Kraków. Dokument zawiera m.in. wzory ławek, stolików oraz słupków drogowych. Ma pomóc w uporządkowaniu przestrzeni w mieście i obniżyć koszty, mówi Katarzyna Opałka, miejska ogrodniczka.
5: Mamy nadzieję, że za przykładem innych miast, bo tutaj nie wyważamy drzwi, że absolutnie, że wprowadzanie jakby otwartego katalogu, gdzie każdy może wykonać te meble, spowoduje, że te ceny będą bardzo konkurencyjne.
3: Katalog można znaleźć w sieci na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
2: Prawda Antyradia.
3: Zoo w Łodzi ma nową mieszkankę. To 19-letnia samica słonia indyjskiego Maha Kumari. Przyjechała z Kopenhagi. Pracownicy ogrodu mają nadzieję, że Maha zostanie mamą. Na narodziny słonia w Polsce czekamy już od blisko 90 lat.
2: Prawda Antyradia.
3: Impreza cukierek albo psikus i straszne dynie. Ale Halloween może być też pretekstem do wyjazdu takiego z nutą grozy, mówi Katarzyna Houghton ze Sky.pl.
6: Od europejskich miast i zamków jak Edynburg, Paryż czy duchy w Pałacu Wenecji, poprzez Meksyk oraz amerykańskie lokalizacje związane z literaturą grozy i procesami czarownic jak Salem, aż po japońską wyspę Widmo.
3: Zamek Drakuli wypadnie najtaniej.
7: Mieszko Drescher, zapraszam. Twórca Gęsi i Skórki znów będzie straszyć. Jest zapowiedź filmu The Babysitter na podstawie powieści Roberta Steina. Tego samego, który w latach 90. straszył dzieci gęsią skórką. Fabuła skupi się wokół 16-letniej opiekunki do dzieci, która przyjmuje pracę, pomimo że w okolicy ktoś prześladuje nastolatki. Wkrótce sama zaczyna odbierać telefony z pogróżkami. Premiera w 2027 roku. Jest zwiastun horroru River. To film o rodzeństwie, które płynie rozsypać

0: prochy ojca, ale łódź się psuje, znika zasięg, a na brzegu czeka zamaskowany zabójca. To pełnometrażowy debiut Joshua Giuliano, który rozkręcił licytację w Toronto. Po premierze na tamtejszym festiwalu Universal i Blumhouse zapłaciły ponad 10 milionów dolarów za prawa do dystrybucji. Premiera w styczniu.
1: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
2: Na razie nie jest najcieplej. Na termometrach od 3 stopni w Rzeszowie do 7 w Gdańsku. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do maksymalnie 15-16 stopni. Na zachodzie i w centrum ma być raczej pogodnie, na wschodzie może padać.

0: prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Hi-Fi w Antyradiu. Program prowadzi Michał Figurski.
2: Sponsorem programu są militaria.pl.

0: Antyradium.
1: No, są takie momenty w życiu mężczyzny, kiedy zostaje sam i samotny mężczyzna ma naprawdę głupie różne pomysły, co może robić samemu. Od na przykład audycję poprowadzić w Antyradiu. Proszę Państwa, dzisiaj Fi bez haj. Sandra gdzieś tam w odmętach TVN-owskich się rozpływa. My dzisiaj z Radziem sami na pokładzie, to znaczy wróć, nie sami. Wszak wszyscy jesteśmy w jednym komplecie, dlatego cieszymy się bardzo, że my dzisiaj z Wami w Hi-Fi w Antyradiu do 10.
0: Hi-Fi w Antyradiu. Radio.

0: Radio.
1: Nie musicie spoglądać na kalendarz, zrobimy to za was. Dzisiaj 15 dzień października. Dzisiaj tak, jeżeli chodzi o te głupie święta, którymi radiowcy tak bardzo lubią się posługiwać, to dzisiaj jest na przykład dzień białej laski. Radek, nie o to chodziło. Dzisiaj też jest dzień na przykład wiejskiej kobiety. I proszę cię, Radek, też nie o to chodziło. Te święta się nie łączą. Tak w ogóle, to wszystkiego dobrego.

0: sponsorem programu były Militaria.pl.
1: Mówi dla Państwa Lech Janerka.
2: Hey guys, this is Sharon from Williams Station.
3: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age and you're listening to Anti-Radio, the best rock station in Poland.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: Nie mamy już papieru do drukarki, kończą się tonery i jeszcze zabrakło kawy.
9: Typowy poniedziałek, ale spokojnie, już zamówiłem.
8: Super, to ja dokupię jeszcze segregatory i zszywki.
9: Nie trzeba, zamówiłem już wszystko na raz2trzydrukuj.pl. Wziąłem też mydło i worki na śmieci.
8: Ale w jednym miejscu, na jednej fakturze?
9: Dokładnie, bo na raz2trzydrukuj.pl liczy się twoje biuro.
10: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
11: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
13: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
13: 15 zł.
10: Lepiej.
13: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
13: Ciepło.
10: Z kuponami?
13: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
14: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
15: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
16: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
17: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
16: Wiejskie życie ma smak!
17: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
18: Na niektóre rzeczy warto czekać. Na BMW X3 już dłużej nie musisz. BMW X3 to SUV, który łączy ponadczasowy styl, komfort i technologię, dające prawdziwą radość z jazdy. Wybierz model dostępny od ręki i skorzystaj z promocyjnego leasingu 100%. Lub zamów BMW X3 w wymarzonej konfiguracji już za 2000 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
19: Wszystko, czego dziś chcę,
20: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi, tylko złoty 49, kupując 6 sztuk. A kalafior drugi gratis.
21: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
22: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
23: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
24: Z Lady tradycyjnej Biedronki do soboty łopatka wieprzowa. 10,99 za kilogram, a także szynka doskonała w smaku Duda. 3,89 za 100 gramów.
23: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
0: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
1: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
2: Tak, a co?
1: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
2: Już robię drugą.
1: Na komputer.
2: Już biorę pożyczkę.
1: Na co?
2: Na komputer. Moje ty szczęście.
24: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
3: Aliorbank albo nic.
24: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od Twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
4: Ladies and gentlemen, szykuje się prawdziwa metalowa rebelia. Acid Drinker w trasie Old Iron Biceps Tour, Are You a Rebel, Pump the Plastic Heart czy Poplin Twist w nowych odsłonach. Katowice, Gdynia, Wrocław, Warszawa. Widzimy się pod sceną? Bilety na visualproduction.pl. Poleca Antyradio.
25: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
26: Po reklamie.
27: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
28: Oskarżony o próbę zamachu na premiera spędzi 2 miesiące w areszcie. Będzie nowy system powiadamiania o zagrożeniach. Zimą z katowickiego lotniska 70 połączeń.
27: Prawda Antyradia.
28: Minęła 7, Joanna Obuchowska. Jest areszt dla niedoszłego zamachowca. 66-latek podejrzany o przygotowywanie zamachu na premiera i ministra obrony najbliższe 2 miesiące spędzi za kratkami. W niedzielę MSWiA podało, że do policji wpłynęła informacja dotycząca możliwego zamachu. Po południu poinformowano o zatrzymaniu mężczyzny. We wtorek usłyszał 9 zarzutów, w tym najpoważniejsze: planowania obalenia siłą władz państwowych. Grozi mu za to od 2 do 15 lat więzienia.
27: Prawda Antyradia.
28: Nowy system powiadamiania o zagrożeniach od przyszłego roku. Polacy mają być ostrzegani bezpośrednio przez nadajniki sieci komórkowych bez konieczności rozsyłania milionów SMS-ów. Podpisano porozumienie z operatorami komórkowymi dotyczące wdrożenia technologii Cell Broadcast, zapowiada wiceszefowa MSWiA Magdalena Roguska.
29: To jest kolejny element, który będziemy mieli jako ten, który będzie służył alarmowaniu, powiadamianiu wrześniu przyszłego roku, więc to jest bardzo ambitne, bardzo szybki czas, niecały rok, a rzeczywiście zadań jest bardzo dużo.
28: Koszty systemu w przeważającej części poniesie państwo.
27: Prawda Antyradia.
28: Turcja prowadzi negocjacje z Ukrainą i Rosją w sprawie częściowego rozejmu na Morzu Czarnym. Miałoby to zapobiec atakom na statki handlowe, a one są celem obu stron, mówi ambasador Turcji przy NATO.
27: Prawda Antyradia.
28: Ponad 70 połączeń do 34 państw. Tak ma wyglądać zimowy rozkład lotów w Katowice Airport. Wśród nich nowości, mówi prezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego Artur Tomasik.
30: Pojawiają się nowe kierunki do Meksyku czy do Portugalii. Takim fajnym kierunkiem, jeżeli śniegu w Beskidach zabraknie, będzie można na narty do Turynu polecieć. Uruchamiają przewoźnicy też low-costowi bezpośrednie, regularne połączenia do Egiptu.
28: Zimowy rozkład wleci do Katowice Airport w ostatnią niedzielę października.
27: Prawda Antyradia.
28: Meta usuwa z Facebooka i Instagrama ponad 3 700 000 kont, stron i grup, których twórcy wyłudzali pieniądze od użytkowników, między innymi z USA, Wielkiej Brytanii i Polski. To efekt gigantycznej operacji prowadzonej z udziałem FBI.
31: Sponsorem programu jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.
28: Na zachodzie i w centrum raczej słonecznie, na wschodzie więcej chmur. Maksymalnie termometry pokażą dzisiaj 15-16 stopni. Tyle ma być na zachodzie. Teraz mamy 3 stopnie w Rzeszowie, 5 w Łodzi i 7 w Gdańsku.
31: Sponsorem programu był właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.
27: Hi-Fi w Antyradiu. Program prowadzi Michał Figurski. Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Wi-Fi w Antyradiu.
1: 10 minut po siódmej, dzisiaj mamy czwartek, no siodo rozpłynęło się już w niepamięć totalną, natomiast będzie to dzień na pewno, który zapamiętamy wszyscy na długo, ponieważ dzisiaj, szanowny Radziu, mój wydawco, zostaliśmy sami, bez taty, bez mamy. Dzisiaj wiele ważnych wydarzeń w Hi-Fi, no między innymi zapraszamy was na mongoły do stodoły, ale to szczegóły już wkrótce, chodzi oczywiście o zespół The Who, ale oczywiście nie ten The Who, co wam się wydaje, tylko ten, co przyjechał do nas z Mongolii, to jest naprawdę kawał dobrego metalu. To jeżeli chodzi o prezenty, jeżeli chodzi o sprawy bieżące, to mini Hi-Fi, czyli zajrzymy dzisiaj, co tam u najmłodszych słychać i jak widzą świat, który wy usłyszycie. A poza tym dzisiaj usłyszycie, jak robi się mężczyznę bez kobiety, czyli Radziu dzisiaj debiutuje w roli prowadzącego.
2: Niechaj mężowie i niewiasty przygotują swe płaszcze, albowiem dziś wilgoć ogarnie tę ziemię. Lecz w sercu kraju waszego duch mój rozgoni mroki, a słońce wzejdzie w pełnej swej chwale. Będzie to dzień jasności i wesela dla oczu, choć wszędzie zawieje wicher. Dziś ani upału, ani mrozu, bo daję wam od 10 do 16 tych waszych kreseczek. A komu mało, niechaj drży, bo nie ma miejsca dla marud w królestwie moim.
1: No to jest nas mężczyzn trzech. Radosław, Figur oraz Pan Bóg. Dziękujemy za pogodę, do której dzisiaj jeszcze wrócimy. Witajcie we czwartek.

0: w Antyradiu.
1: Nasze spotkanie już trochę trwa w Antyradiu. Państwo zauważyli pewnie, że dzisiaj bez haj, tylko fi. Chociaż nie do końca, bo jeszcze Radziu Skorowskim ze mną, czyli nasz wydawca, proszę Państwa, który do tej pory troszeczkę milczał. Radziu, daj głos.
2: Dzień dobry.
1: Słyszycie ten wspaniały męski głos, który zastępować dzisiaj będzie Sandrę. I tutaj pytanie do was, proszę państwa. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, gdzież jest nasza koleżanka. Dzisiaj nie rolnik, a radiowiec szuka swojej radiowej żony. 321-321-600 hifimaupa.antyradio.pl. Mamy też od jakiegoś czasu swojego WhatsAppa. Nasz numer WhatsAppa, Radziu, to
2: 797-40-30-20.
1: Czy pan mógłby przypomnieć?
2: 797-40-30-20.
1: Gdzie podziała się ta ładna, sympatyczna, ostra blondyneczka? Jeżeli ktoś widział, to ja bardzo proszę. Będziemy sobie umilać dzisiaj czas po męsku zdecydowanie. Słuchaj, w ogóle jest tak, że tak, po pierwsze dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich, ustalony przez ONZ, to nie tak, że sobie wymyślili producenci rolnik szuka żony. One mają niebywały wkład w rozwój ludzkości, nie da się ukryć, ale miejsko babo też. I naszej miejskiej baby dzisiaj szukać się będziemy. Przypominam, jeżeli ktokolwiek wie, gdzie jest Sandra, to prosimy się do nas zgłosić. Za chwilę pytamy wszechmogącego, a tak w ogóle, tak faceci we dwóch jak zostają, to ulgę chyba czują, co? 3-4.

0: Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
1: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
2: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters, and you are listening to Anti-Radio.
3: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
4: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika już od 690 zł netto miesięcznie.

0: Się PRL-u. Zagrają Ira, Big Cyc, Sztywny Pal Azji, Chłopcy z Placu Broni, Róże Europy oraz Wanda i Banda. Największe gwiazdy rocka w towarzystwie unikalnych filmów i zdjęć z tamtych lat. Zadzwońcie po milicję w 7 miastach. Katowice, Łódź, Opole, Gorzów Wielkopolski, Wałbrzych, Wrocław i Warszawa. Bilety na visualproduction.pl.
1: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: 28 lat MediaMarkt. Łap urodzinowe okazje. Ekspres ciśnieniowy Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za 1249 zł. MediaMarkt.
4: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w Devitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. Devitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. Devitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
5: Chcesz skompletować podręczną apteczkę?

0: Bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
2: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
3: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu.
4: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Da Grasso na pyszny.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
5: By ktoś powiedział pyszne.pl.
6: Znowu sezon przeziębieniowy, a ty jak zawsze w super formie?
7: Poznaj mój sekret. Czarno

0: 7. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
1: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z aplikacją Lidl Plus jeszcze taniej. 6,99 za kilogram. Maliny 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz imponującego i komfortowego SUV-a Audi Q5 z ratą już od 990 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Po reklamie.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
6: Trzy osoby zatrzymane wczoraj przed Trybunałem Konstytucyjnym. Kraków rusza z budową ronda. Polacy wzięli na wstrzymanie z alkoholem.
5: Prawda Antyradia.
6: 7:30. Joanna Obuchowska. Wczoraj przed Trybunałem Konstytucyjnym zatrzymano trzy osoby, poinformował szef MSWiA. Jak przekazał Marcin Kierwiński, wobec wielu będą wnioski do prokuratury za skandaliczne zachowanie wobec policjantów i sędziów Trybunału. Z kolei dwóch sędziów otrzymało ochronę SOP.
5: Prawda Antyradia.
6: Podejrzani o podpalenie stacji Sternik na Mazowszu posiedzą w areszcie. Niemiecki sąd zdecydował, że to tam poczekają na ekstradycję do Polski. W związku z tą sprawą aresztowano też 25-letnią kobietę. Do pożaru stacji bazowej, kluczowej dla przesyłu internetu do Polski i Ukrainy, doszło 3 tygodnie temu. Według szefa MSWiA podejrzani działali na zlecenie Rosji.
5: Prawda Antyradia.
6: Ruszyły prace nad budową ronda u zbiegu ulic Kotlarskiej, Podgórskiej i Stachowskiego w Krakowie. Prace zostały podzielone na 3 etapy. Pierwszy potrwa do 13 grudnia, mówi Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg.
7: Będzie możliwy przejazd przez to rondo od strony ulicy Gęsiej, czyli od strony galerii do ulicy Kotlarskiej. Natomiast jeżeli ktoś chce zjechać z mostu Kotlarskiego w tamten rejon, to tutaj objazd wyznaczono generalnie przez rondo Grzegorzeckie.
6: Prace potrwają w sumie do połowy marca przyszłego roku. Na budowę miasto nie wyda ani złotówki, bo inwestycje przeprowadzi budujący w sąsiedztwie deweloper.
5: Prawda Antyradia.
6: Ponad połowa Polaków w ciągu ostatniego roku albo ograniczyła picie alkoholu, albo w ogóle z niego zrezygnowała. Najczęściej dla zdrowia, ale odpowiedzi kobiet i mężczyzn trochę się różnią, mówi Maja Raczyńska z Rankomat.pl.
8: Kobiety deklarowały częściej, że ważne jest dla nich zdrowie. Tymczasem mężczyźni wskazywali na kwestie finansowe, powoływali się także na inne obowiązki i prowadzenie samochodu.
6: Najmłodsi między 18 a 39 rokiem życia coraz częściej mówią o stylu życia bez alkoholu.
9: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe marki Herman.
5: Sport w Antyradiu.
10: Piotr Frank Marciniak. Dzień dobry. W czwartej kolejce Ligi Mistrzów piłkarze ręczni Industrii Kielce przegrali na wyjeździe z Magdeburgiem 27-30. Mistrzowie Polski chcieli się zrewanżować za porażkę na swoim terenie. Tydzień temu przegrali 30-35, ale i tym razem mistrzowie Niemiec nie dali się zaskoczyć. W trzeciej serii gier Eurocup Śląsk Wrocław przegrał z Napoli Basket 82-86. FIBA Eurocup grały dwie polskie drużyny. Nie powiodło się za Stalowi Zielona Góra, który przegrał z Patrioty Lewice 71-74. Tylko Dziki Warszawa na plusie pokonali AEK Larnaka 94-80. Panie również miały smutny wieczór. W pierwszej kolejce fazy grupowej Euroligi koszykarki AZS-u UMCS Lublin przegrały na wyjeździe z Ebla Konut 61-85.
9: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe marki Herman.
11: Sponsorem programu jest właściciel portalu sklepopon.com.

0: Dystrybutor opon marki Auston.
1: Na zachodzie i w centrum raczej słonecznie, na wschodzie więcej chmur. Maksymalnie termometry pokażą dzisiaj 15-16 stopni. Tyle ma być na zachodzie. Teraz mamy 3 stopnie w Rzeszowie, 5 w Łodzi, a 7 w Gdańsku.
0: Sponsorem programu był właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.
2: Hi-Fi w Antyradiu. Program prowadzi Michał Figurski.

0: Hi-Fi w Antyradiu.
1: No bez hi, zapodziała nam się gdzieś koleżanka. Chłopa to wiadomo gdzie szukać, bo to można w kantynie, na sorze, na izbie. A gdzie się szuka kobiety z Antyradia? O, to jest pytanie do was tak naprawdę. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, gdzie jest Sandra Hajduk, proszę państwa, prosimy pisać do nas i dzwonić. Mamy kilka adresów kontaktowych, prawda, Radziu?
2: Tak jest. Mamy
1: czyli
2: maila hi-fi@antyradio.pl. Mamy też WhatsAppa 797 40 30 20 i 321 321 600.
1: I bardzo słusznie. I ktokolwiek udzieli nam odpowiedzi, gdzie jest koleżanka Sandra Hajduk, może liczyć na bardzo dobre zaproszenie na rewelacyjny mongolski metal, który pojawił się w Stodole w Warszawie już 19 października. Mamy podwójne zaproszenie. Także piszcie do nas i dzwońcie do nas, gdzie podziała się nasza koleżanka. Ja się pytam, Radziu, ciebie, gdzie my powinniśmy zadzwonić?
2: No, ja myślę, że z racji tego, że mamy dostęp do najwyższego, to po prostu zadzwonić do Boga.
1: I tak zrobimy za chwilę na antenie. Bądźcie z nami w Antyradiu 7.42.

0: IT w Antyradiu.
1: Figor szuka żony radiowej, żony razem z Radiem. Zapodziała nam się gdzieś Sandra. Pytamy was, jesteście w końcu najlepszym źródłem informacji. Gdzie podziała się dzisiaj Sandra Hajduk, proszę państwa? 321-321-600.
2: Właśnie przejeżdżam przez las i widzę osobę podobną do koleżanki Hajduk.
3: No to może być Sandra.

0: zupełnie niewysoka, bardzo atrakcyjna blondynka nie podchodzić, bo gryzie i szczeka. Przepraszam, naprawdę jest bardzo agresywna, kiedy taka niespokojna. Zasugerowałeś, żebyśmy zadzwonili do najwyższego. W końcu, proszę Państwa, kto jak to, ale my w Hi-Fi mamy numer. Panie Boże, gdzież ona?
1: Weź mi głowy nie zawracaj, do wbora zapytaj.
0: Aha. Dobrze, proszę Państwa, mamy numer telefonu do Maćka Dowbora, ekspartnera Sandry Hajduk, oczywiście tym razem tego telewizyjnego. No i co, nie zawahamy się użyć, co, Radziu?
2: Nie, ale wiesz co, z tym lasem to jest jeszcze tak, że ktoś na WhatsAppie napisał, że możliwe, że poszło na grzyby, a tutaj las, grzyby, to by się mogło zgadzać, że ona jednak chyba gdzieś tam grasuje.
0: Poza tym w lesie przecież nie tylko grzyby. Proszę Państwa, no, szukamy dzisiaj Sandry Hajduk. Maciuś może coś wiedzieć, zaraz będziemy do niego dzwonić. Tymczasem w Hi-Fi i w Antyradiu gramy jak zawsze. Dobrze, bądźcie z nami.

0: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
1: Hey yo, this is Måneskin.
2: Cześć, tu Grabasze, Piżama Porno. Słuchajcie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Reklama.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszynę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
11: Bo nie mam żadnych objawów.
12: Bo nie mam czasu.
13: Bo boję się diagnozy.
14: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
15: Ja też nie miałam objawów, byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
10: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
16: Muzyka i głos AI.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
1: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
4: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
5: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
4: Twoja definicja dobrego snu.
6: Mamo, ten bohater jest dziwny.
7: Nie lubisz go?
6: Lubię i to jest najdziwniejsze.
8: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
9: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk. A lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
11: Adamet. Z pasji do rozwoju.
12: Neonet, Neonet.
13: To korzyści pełen sklep.
12: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
14: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz. Niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
15: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w Devitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. Devitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. Devitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
16: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej.

0: zniżką 5699 zł. Teraz za 5399 zł. Odkurzacz bezprzewodowy Bosch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999 zł. Teraz za 499 zł. MediaMarkt.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Po reklamie.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
4: Inflacja była wyższa niż przewidywania GUS-u. Aplikacja namierzy defibrylator i wezwie pomoc. Komunikacja dowiezie na targi książki w Krakowie.
3: Prawda Antyradia.
4: Minęła 18, minęła 8, Joanna Obuchowska. Inflacja we wrześniu była wyższa niż przewidywał to Główny Urząd Statystyczny. Wynosiła 4,1% w porównaniu rok do roku, a napędzały ją ceny paliw. Wrzesień to był miesiąc bez programu ceny paliw niżej. Dlatego w tym miesiącu najbardziej podrożał transport. Wyższe też były opłaty za wodę, gaz i prąd. Więcej trzeba było zapłacić też za alkohol i wyroby tytoniowe. Staniały za to warzywa, wieprzowina, mięso drobiowe, jabłka i masło.
3: Prawda Antyradia.
4: Szybsza pomoc na Politechnice Wrocławskiej. Aplikacja Tower of Life namierza najbliższy dostępny defibrylator. Prowadzi do niego. Wysyła też wiadomość SMS do znajdujących się najbliżej ratowników medycznych. Obejmuje ona na razie teren kampusu uczelni, na którym znajduje się blisko 30 defibrylatorów. Tłumaczy pomysłodawca systemu Jarosław Sawis-Draniuk z Politechniki Wrocławskiej.
5: Jesteśmy najbezpieczniejszym miejscem na świecie chyba. Nigdzie tyle defibrylatorów nie ma.
6: Założyliśmy, że do każdego defibrylatora mamy nie więcej niż 250 metrów. Dlatego, że kluczem do sukcesu w ratowaniu drugiego człowieka są 4 minuty. W tym okienku musimy się zmieścić z wykonaniem defibrylacji, więc biegając po kampusie liczyliśmy, gdzie możemy dobiec.
4: Są plany, by system swoim zasięgiem objął całą aglomerację wrocławską, a nawet kraj.
3: Prawda Antyradia.
4: Międzynarodowe Targi Książki wrócą po raz 29 w przyszłym tygodniu do Krakowa. Będzie wzmocnienie komunikacji miejskiej, która dojeżdża w rejon Hale Expo, zapowiada Sebastian Kowal z Zarządu Transportu Publicznego.
7: Ze zwiększoną częstotliwością pojadą takie linie jak 148, 174, 178, 183 czy 578. Dodatkowo 148 będzie jeździła taborem wielkopojemnym.
4: Zmiany będą wprowadzone także w targowy weekend.
3: Prawda Antyradia.
4: Skarby z dna morza u wybrzeży tureckiej wysepki Kakowa. Znaleziono tam najstarszy wrak statku na świecie. Może mieć nawet 4700 lat, a więc pochodzi z czasów Wielkiej Piramidy w Gizie. Na dnie morza leżało ponad 30 wielkich ceramicznych amfor. W niektórych zachowały się pozostałości towarów.
3: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
4: Trochę deszczu to na wschodzie i sporo słońca to dziś na zachodzie i w centrum. Na termometrach od 4 stopni w Rzeszowie, przez 5 w Poznaniu i Łodzi do 7 w Gdańsku i Koszalinie. Maksymalnie termometry pokażą dzisiaj 15-16 stopni.
3: Prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Hi-Fi w Antyradiu. Program prowadzi Michał Figurski.
8: Sponsorem programu są militaria.pl.
9: 1,72 m wzrostu, wagi nie zna nawet internet. Urodzona na Śląsku, mieszkająca w Warszawie, wyjeździana ostatnio na robocie w Sopocie. Gdzie jest Sandra Hajduk? Podobno w Dowborwie. Zaraz dzwonimy.

0: To jest nowość w Antyradiu.
1: Jest tutaj ze mną jakaś pani. Właśnie wstała, kawę pije. Pozdrawiam was, trzymajcie się.

0: w Antyradium.
1: 8:11. Proszę Państwa, to jest ten moment. Poszukiwana Sandra Hajduk, 1,72 m. No ładna blondynka ze Śląska. 2 lata na antenie TVN z tym człowiekiem. Halo, halo, dzwonimy do Dowbora.
2: Halo?
1: Halo?
2: Halo?
1: Dowbor?
2: Tak, to ja.
1: Maciej?
2: Tak.
1: Słuchaj, ty, 20 lat bezbożnie żyłeś z Aśką Koroniewską, bez ślubu.
2: To bez prawda, ślub. Bez ślubu, no nie 20, dzieci, ale wielnaście, no. Dzieci spłodzone bez ślubu.
1: Dzieci ty zostawiasz na lotnisku, sam widziałem w telewizji. Słuchaj, ale wiesz, co kazał mi do ciebie zadzwonić?
2: To.
1: Sam Pan Bóg, słuchaj, on ci się przygląda, mój drogi.
2: Ale jakie nawet mam on wnioski?
1: Nie, słuchaj, wiesz co, jakie, wiesz jakie? Pytam go, gdzie jest Sandra? On do mnie mówi, odwoł się Figulski, dzwoń do Dowbora. To dzwoni, gdzie Sandra?
2: A co, Sandra zniknęła?
1: No nie ma, no stary, no szukamy po całym mieście.
2: Znowu.
1: No prawda, właśnie.
2: Cała Sandra.
1: Słuchaj, a ona ma jakieś zaniki pamięci, zdarza się?
2: Nie, wiesz co, ona czasem tak znika, słuchaj. Czasem tak znika i powiem ci, że no to nic takiego, no ludzie ją szukają, no z mężem możesz pogadać, on też ma, co chwila dzwoni do mnie, ty Dowbor, wiesz gdzie jest Sandra? Ja mówię, no nie wiem, ale podobno, można ją znaleźć zazwyczaj w jednym takim miejscu. Wiesz co, to są Rodosy, nie?
1: Rodosy, działka?
2: No. Ona w Zabrzu ma Rodosa. Ona ma w Zabrzu Rodosa i tam się dzieją różne dziwne rzeczy. Słuchaj, ja nie zostałem zaproszony, to tylko taki najbliższy krąg, taki śląski krąg. Aha. Wiesz, jak nie mówisz po śląsku, to się tam nie zapraszają, ale ja bym sprawdził tego Rodosa w Zabrzu.
1: Mhm. To powiedz mi jeszcze tak między nami. To, słuchaj, to już tak naprawdę, to zostaje tylko między nami, tylko ja, ty i internet. No. Lubi wypić?
2: Słuchaj, no pomidor.
1: No tak, myślałem, dlatego chyba na izbę będzie trzeba.
2: Ale ja na tego Rodosa, ja trzeba by sprawdzić, ile może być Rodosów w Zabrzu, no to nie jest duże miasto. No,
1: to prawda, w ogóle Śląsk fajny region, ludzie mili
2: fajny,
1: to powiedzą.
2: Fajny region, tylko pamiętaj, nie na Zagłębiu, bo jak zaczniesz szukać na Zagłębiu, to kapita.
1: Ja wiem, to się źle może skończyć. Mordo, no dziękuję ci bardzo. To dobrze jest wreszcie jakiś trop w naszych
2: poszukiwaniach. Jak ją znajdziesz, to pozdrów ją ode mnie, nie? Wiesz, ja już byłem w tym miejscu, co ty, też jej szukałem parę razy w życiu. Na tym Rodosie też jej szukałem, ale no nie znalazłem.
1: No ale wiesz co, ta izba to jest chyba całkiem niezły trop. Dobra, to ja ci dziękuję w takim razie. To,
2: proszę cię bardzo.
1: Kochany mój, to ja ci dobrego dnia życzę i na nowej drodze życia z Aśką też ci życzę. No, stary,
2: też jej szukam czasem na Rodosie, ale mamy na Saskiej Kępie obok siebie, więc łatwiej znaleźć.
1: Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, gdzie jest Sandra Hajduk, mamy do oddania zaproszenie podwójne na The Hun do Stodoły. Dzwońcie, piszcie do nas. Dzięki Maciuś, pa!
0: Hi-Fi w Antyradiu. Audycja jest dla beki. Nie łykaj wszystko.

0: w Antyradiu.
1: Ja myślę, że wasza koleżanka po prostu odpoczywa sobie w domu, pije poranną kawkę i słucha Antyradia. Pozdrawiam.
2: No, żeby to była poranna kawka. Maciek Dobor przed chwilą sugerował coś, co no niestety podejrzewaliśmy wszyscy. Proszę Państwa, mamy trop w poszukiwaniu Sandry Hajduk. Nie zawahamy się go za chwilę wykorzystać.

0: Corey Taylor here from Slipknot.
1: This is Brandon Flowers.
2: Hi, everybody. This is Dexter.
3: And I'm Noodles. We're from The Offspring. And you're listening to Antiradio.
4: Gwiazdy Rocka w Antiradio.
5: Sponsorem programu były Militaria.pl.
4: Antiradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
6: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
7: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
6: Pieskie życie ma smak!
7: Wiejska zagroda dla psa, który wie co do.

0: Chłopcy z Placu Broni, Róże Europy oraz Wanda i Banda. Największe gwiazdy rocka w towarzystwie unikalnych filmów i zdjęć z tamtych lat. Zadzwońcie po milicję w 7 miastach: Katowice, Łódź, Opole, Gorzów Wielkopolski, Wałbrzych, Wrocław i Warszawa. Bilety na visualproduction.pl.
1: Znowu sezon przeziębieniowy, a ty jak zawsze w super formie?
2: Poznaj mój sekret, czarnuszka CCD.
1: A co to znaczy CCD?
2: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio: czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
1: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
2: Od Oleofarm.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
5: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole. A gdzie tak jest? Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
8: Muzyka i głos AI.
9: Co

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Zapytaliśmy panią Cylinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
2: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland

0: Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D Vitum. Witamina D codziennie przez cały rok.
1: Czyta lektor AI.

0: Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,44 za kilogram. Przy zakupach za minimum 25 zł. A ogórki szklarniowe? Cena sprzed obniżki 6,99. Teraz jedynie 4,99 za kilogram. Stokrotka.
1: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
2: 28 lat MediaMarkt. Łap urodzinowe okazje. Smartfon Motorola G17 Power. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999. Teraz za 899 zł. MediaMarkt.
3: Po reklamie.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
5: Przez awanturę przed Trybunałem prezydent odwołał wyjazd. Najem krótkoterminowy z ograniczeniami. Nowe mieszkania komunalne w Świętochłowicach po raz pierwszy od 60 lat.
4: Prawda Antyradia.
5: 8.31. Joanna Obuchowska. Spór o Trybunał Konstytucyjny stanął niemal na ostrzu noża. Prezydent Karol Nawrocki w związku z tym odwołał nawet swój wyjazd na spotkanie prezydentów w Słowenii. Przed Trybunałem doszło do przepychanek policji z osobami, które chciały uniemożliwić wjazd Maciejowi Berkowi, sędziemu wybranemu we wrześniu, który wczoraj rano złożył ślubowanie nie przed prezydentem, a w gabinecie marszałka Sejmu.
4: Prawda Antyradia.
5: Sejm uchwalił przepisy, które mają ułatwić regulowanie kwestii najmu krótkoterminowego. Samorządy będą mogły uchwalić strefy bez mieszkań dla turystów. Zakazać ich na swoim terenie będą mogły też wspólnoty i spółdzielnie. Teoretycznie, bo w praktyce trzeba będzie połowy głosów, mówi Barbara Bugaj z Sonor Home.
6: W praktyce spółdzielczej, gdzie frekwencja na walnych zgromadzeniach wynosi często od kilku do kilkunastu procent, zdobycie głosów bez względnej większości wszystkich członków spółdzielni graniczy z cudem.
5: Ustawa musi jeszcze przejść przez Senat i zostać podpisana przez prezydenta.
4: Prawda Antyradia.
5: Po 60 latach powstały nowe mieszkania komunalne w Świętochłowicach. Budowa się zakończyła, pierwsi lokatorzy odebrali klucze.
7: Na nowym osiedlu przy ulicy Śląskiej w Świętochłowicach powstało ponad 70 mieszkań. Praktycznie wszystkie mają już swoich najemców. Są to lokale urządzone pod klucz. Każdy posiada balkon lub taras oraz komórkę lokatorską. Zostały wybudowane w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej Śląsk. Dlatego też uprawnieni najemcy mogą ubiegać się o dopłaty do czynszów w ramach programu Mieszkanie na start. W kolejnym etapie inwestycji wybudowanych zostanie kolejnych 38 mieszkań. Paulina Kozioł, Antyradio.
4: Prawda Antyradia.
5: Benzyna taniej, diesel drożej. Maksymalne ceny paliw na dziś to 7 zł 1 groszy za litr 95, za litr oleju napędowego 8 zł 5 groszy.
8: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe marki Herman.
4: Sport w Antyradiu.
9: Piotr Frank Marciniak. Dzień dobry. Zaczynamy od Wuhan, gdzie na kortach twardych Iga Świątek sprawdzi się z Ashlyn Kruger w trzeciej rundzie turnieju WTA. Amerykanka to 68. rakieta świata. Polka zagra z nią po raz pierwszy. Początek spotkania, godzina 13. Jest czwartek, czas na Ligę Europy. W drugiej kolejce ponownie zaprezentują się polskie drużyny. Pierwsza seria nie poszła nam jak po maśle, raczej jak po ściernisku. Nie udało się zdobyć punktów. Czy tym razem będzie lepiej? Przekonamy się o godzinie 18.45, kiedy Lech Poznań powalczy z Bayerem Leverkusen. Wieczorem Jagiellonia Białystok podejmie Ararat Erewań. Start 21. W pierwszej kolejce fazy grupowej EuroCup koszykarki Ślęzy Wrocław zagrają na wyjeździe z CBK Mersin. Start 19.

0: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe marki Hyrman.
1: Sponsorem programu jest producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
2: Trochę deszczu to dziś na wschodzie, a na zachodzie i w centrum ma być sporo słońca. Na termometrach od 4 stopni w Rzeszowie, przez 5 w Poznaniu i Łodzi, do 7 w Gdańsku i Koszalinie. Maksymalnie termometry pokażą dzisiaj 16 stopni.
1: Sponsorem programu był producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
3: Hi-Fi w Antyradiu. Program prowadzi Michał Figurski.

0: świecie.
1: W przypadku rozłąki ponoć kobieta płacze od razu, mężczyzna dopiero z opóźnieniem zaczyna przeżywać. Dzisiaj nasza koleżanka Sandra Hajduk nieobecna. Płaczemy razem z Radziem. Państwo podobno wiedzą, gdzie jej szukać.
2: Cześć Figur, słuchaj, poszła zbadać sobie piersi, bo październik jest miesiącem świadomości raka piersi. Żeby móc ciebie dłużej dręczyć, nie tylko na antenie.
1: I to jest jakiś trop. Dzwonimy za chwilę.

0: Anteradium.
1: Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, gdzie jest nasza koleżanka Sandra Hajduk-Popińska. Dzwoniliśmy już do Maćka Dowbora. Zasugerowałby dzwonić na działki w Zabrzu, bo dziewczyna stamtąd. Ale jednak, proszę Państwa, innego rodzaju tropy nam podsuwacie. Do wygrania dzisiaj jest zaproszenie na
2: Dzień
1: koncert
2: dobry.
1: The Hun.
2: Doktor Szczyt, chirurgia plastyczna.
1: No właśnie.
2: Press one. Prosimy czekać
1: może...
2: na połączenie z konsultantem.
1: A może tam, ty
2: że
1: radzio.
2: Rozmowa będzie rejestrowana. Pozostanie na linii
3: no i zgodę
2: na przetwarzanie danych osobowych, jakie mogą zostać...
3: No ona coś mówiła o tych badaniach tam.
2: Administratorem państwa danych osobowych jest dr Szczyt, chirurgia plastyczna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
3: Czy my dobrze wykrzyczyliśmy numer telefonu?
1: Dobrze,
2: więcej
1: bardzo
2: informacji
1: dobrze.
2: O celach, sposobach i zakresie przetwarzania danych osobowych oraz prawach...
1: No dobra, wiemy.
2: Znajduje się na stronie internetowej www.doktorszczyt.pl.
3: I te wszystkie kobiety tyle czekają, żeby się...
4: Dzień dobry, klinika doktora Szczyta, czy mogę pomóc?
1: Dzień dobry pani. Proszę pani, ja pierwsze pytanie, jakie chciałem zapytać. Małe, takie bardzo, bardzo nieduży biust, to jest rozmiar jaki? To jest B, A, C, D, bo ja się nie do końca znam.
4: No rozmiary piersi, jeżeli chodzi o miseczki, zaczynają się od A.
1: Aha, okej. Okay. Bo koleżanka, wie pani, narzeka cały czas, że jakby no tutaj nie za dużo chcieliśmy tutaj pomóc troszeczkę. Oprócz tego, że szukamy, bo do państwa to te celebrytki przychodzą, nie?
4: Tak, zdarzy się, że przyjdzie też ktoś bardziej taki znany do nas, do kliniki, tak?
1: No pani kojarzy tą Sandrę Hajduk, tą z TVN, no, dzień dobry.
4: Tak, kojarzę. Kojarzę.
1: Proszę pani, bo ja szukam i chciałem zapytać, czy ona może była dzisiaj u państwa już?
4: Nie, jeszcze u nas dziś nie było takiej pacjentki.
1: Okej. Okay. Dobrze, a pani mi powie, ile by kosztowało tak powiększyć, nie wiem, chociaż do C?
4: A to by miało być klasyczne powiększenie piersi?

0: A są jakieś inne?
1: Tak, no jeżeli na przykład mamy taką metodę harmonizacji piersi, to jest taka innowacyjna metoda powiększania piersi troszkę innymi implantami w inny sposób, mniej inwazyjny, przez czas rekonwalescencji jest krótszy, tylko że tutaj właśnie warunkiem jest odpowiednia anatomia i można właśnie powiększyć
0: biust. Nieduża, nieduża, drobna, 1,70 m.
1: Tak, do poszczególnego rozmiaru. Ja już mogę przedstawić, jak to wygląda u nas cenowo, jeżeli chodzi o implanty. Takimi klasycznymi implantami powiększenie u nas kosztuje orientacyjnie od 27 do 35 tysięcy, plus koszt znieczulenia 3,5 tysiąca. No, cena jest dość w dużym przestrzale ze względu na lekarza, jak i też rodzaj oraz rozmiar implantów.
0: O rany,
2: dobrze. To nie na nasze głowy, chyba Michał.
0: Nie, chwileczkę, ale wiemy, że nie była, ale cennik znamy. Dobrze, proszę pani, to my się będziemy jeszcze odzywać w takim razie. Jakąś zrzutkę tu w antyradiu zrobimy, dobrze? Dziękuję pani.
3: Hi-Fi w antyradiu. Ta audycja jest dla Beki. Nie

0: VIP w Antyradiu.
1: Patrz, z doborem...
2: Nie stać, bo kot na niej leży. Pozdrawiam.
1: Z doborem nie leży, piersi nie powiększa. Szukamy dzisiaj Sandry Hajduk-Popińskiej, koleżanki, żony radiowej. Szukam, proszę Państwa. A ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, gdzie jest Sandra, proszę dzwonić 321-321-600 lub pisać hifimaupa.antyradio.pl.
3: I jeszcze WhatsApp 797-403020.

0: Jovi.
1: Hey everybody, this is Lizzie Hale from Hailstorm, and right now you're listening to Antiradio.
2: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama. Niektóre firmy chcą robić świetne pierwsze wrażenie, inne potrzebują przewieźć cały biznes. Dla jednych i drugich mamy rozwiązanie z gamy Ford Pro. Ford Transit Custom. Gotowy, by reprezentować Twój biznes każdego dnia. Teraz z rabatem do 40 tysięcy złotych i 5-letnim pakietem ochrony gwarancyjnej. Potrzebujesz więcej przestrzeni i możliwości? Jest legenda. Ford Transit. Teraz od 99 tysięcy 900 złotych i w leasingu 102%. Ford Pro. Stworzone z pasji do działania. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl.
3: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Muzyka i głos AI.

0: i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: MediaExpert, taniej masz.
2: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
3: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
4: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
3: Twoja definicja dobrego snu.
5: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
6: Znowu sezon przeziębieniowy, a ty jak zawsze w super formie?
7: Poznaj mój sekret, czarnuszka CCD.
6: A co to znaczy CCD?
7: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio, czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
6: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
7: Od Oleofarm.
8: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
9: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
11: Skoda.
12: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
13: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
12: Pewne zwycięstwo.
13: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
14: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
15: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
16: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

0: Porozumienie energetyczne ogłoszone przez Trumpa nie działa. Lekcje religii dla kilku szkół, tego chce Łódź. Nowe rondo powstanie w Krakowie, startują prace.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 9, Joanna Obuchowska. Rosja robi sobie żarty z porozumienia energetycznego, które ogłosił Donald Trump. Jak przekazał rzecznik Kremla, ostrzały ukraińskich elektrowni trwają w najlepsze, bo USA nie określiły szczegółowo ram tego porozumienia. USA tymczasem w nocy ograniczyły działania Starlinku w Ukrainie, przez co kraj ma ograniczone możliwości obrony, na przykład przed dronami odrzutowymi. Tylko w ciągu ostatnich kilku dni, odkąd prezydent USA ogłosił, że Rosja z Ukrainą mają powstrzymać się od wzajemnych ostrzałów infrastruktury energetycznej, Rosja zniszczyła elektrownię w Charkowie i kilka mniejszych zakładów w Kijowie.
1: Prawda Antyradia.
0: Jest reakcja Ukrainy, wznowienie ataków na rosyjskie rafinerie. Zakaz takich uderzeń zniesiono w związku z problemami z danymi wywiadowczymi od USA i zakłóceniami w działaniu Starlinka, powiedział prezydent Wołodymyr Zełański.
1: Prawda Antyradia.
0: Łódź chciałaby móc łączyć zajęcia religii, tak by w jednej lekcji mogli brać uczniowie z kilku pobliskich szkół, bo w niektórych szkołach na lekcje chodzi kilka osób, a to jest nieopłacalne. Liczba uczniów biorących udział w lekcjach religii od lat maleje, mówi Piotr Bors z łódzkiego magistratu.
2: Widzimy pewien problem i musimy ten problem wspólnie ze stroną kościelną rozwiązać. No ja rozumiem, że Kościół prowadzi szeroko zakrojoną akcję nam podczas mszy, żeby dzieci chodziły na lekcje religii, natomiast to nie przynosi efektu i mamy do czynienia ze szkołami, gdzie chodzi 2-3 osoby.
0: W Łodzi w szkołach ponadpodstawowych na lekcje religii wchodzi w tym roku szkolnym tylko nieco ponad 2,5 tysiąca uczniów na ponad 24 tysiące.
1: Prawda Antyradia.
0: Ruszyły prace nad budową ronda u zbiegu ulic Kotlarskiej, Podgórskiej i Stachowskiego w Krakowie. Zostały podzielone na 3 etapy. Pierwszy potrwa do 13 grudnia. Zapowiada Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg.
3: Będzie możliwy przejazd przez to rondo od strony ulicy Gęsiej, czyli od strony galerii do ulicy Kotlarskiej. Natomiast jeżeli ktoś chce zjechać z mostu Kotlarskiego w tamten rejon, to tutaj objazd wyznaczono generalnie przez rondo Grzegorzeckie.
0: Prace potrwają do połowy marca przyszłego roku. Na budowę miasto nie wyda ani złotówki, bo inwestycje przeprowadzi budujący w sąsiedztwie deweloper. 2:02. To była Prawda Antyradia, a już za chwilę prognoza pogody.

Na termometrach od 6 stopni w Rzeszowie do 10 w Warszawie. Najcieplej ma być dzisiaj na zachodzie do 16 stopni. Na wschodzie może dzisiaj popadać, na zachodzie i w centrum dzień powinien być raczej słoneczny.

0: Lifey w Antyradiu. Program prowadzi Michał Figurski.
1: Sponsorem programu jest Streamsoft, producent systemów ERP dla firm. Streamsoft.pl.

0: w Antyradiu.
1: Dziś w Hi-Fi, szanowny Radosławie, tylko ja, ty i Wszechmogący, ale jej brak. Stąd też do was pytanie. Ktokolwiek widział Sandrę, ktokolwiek wie, gdzie jest, proszę piszcie do nas i dzwońcie. A jeżeli chodzi o Pana Boga, to on dzisiaj w takim razie bohaterem naszego mini Hi-Fi.
0: Mini Hi-Fi, czyli dzieci i ryby głos mają.
2: Kim jest Pan Bóg?
3: Jest człowiek, który stworzył świat według mnie.
4: Bóg to była pierwsza osoba, która stworzyła dwóch pierwszych ludzi i stworzyła wszystko.
5: Bóg to taki Pan, który nad nami czuwa i tak nam pomaga.
6: Bóg jest osobą, który stworzył na przykład naturę, pierwszych ludzi na świecie, zwierzęta i tak szczerze to bardzo dużo na tym świecie.
7: To taki Pan, który żyje w niebie i jak ktoś się zgubi, to chce bardzo, żeby nas odszukać.
2: A skąd się wziął Bóg?
4: Właśnie na to nie ma odpowiedzi. Wszyscy mówią, że Bóg po prostu jest.
8: No, może się wziął z nieba.
7: Z drzew?
5: Ja nie wiem, skąd się wziął.
8: Z ziemi. Z Polski może?
7: Z kraju? Z Polski.
1: Dokładnie tak. Jeśli Pan Bóg to tylko z Polski. Stworzył dwóch pierwszych ludzi. Radzie, co powiesz na to, że będziemy ostatni?
9: Ostatni będą pierwszymi.

0: pusty, mały, lecz cieszę z tego się i ćwiczę góra, dół, a później chętnie jem.
1: Zawsze. Jak to dobrze chmurką być, nic nie robić, tylko tyć. Dzisiaj tak naprawdę szukamy Sandry, ale mamy bardzo ważne wydarzenie, panie Radek.
2: No oczywiście. Kubuś Puchatek wczoraj skończył 100 lat.
1: Słucham, to on mi już 100 lat towarzyszy, Matko Boska. Nie wiedziałem, że ja się tak strasznie zestarzałem. Wychowałeś się na Kubusiu?
2: Oj, bardzo, na książeczkach. Teraz mam przyjemność czytać dzieciom Kubusia Puchatka, więc cały czas w rodzinie.
1: A byłeś kubusiem, prosiaczkiem, czy tygryskiem, czy osiołkiem?
2: Kłapouchem.
1: ale przysięgam sobie. Czy ty wiesz, że ty naprawdę pasujesz? Jak Boga kocham, pasujesz.
2: Jak tak sobie myślę o tym, to tak myślę, że...
1: No, mój ulubiony cytat z Kubusia to jest, wiesz, wspomagam się tutaj literaturą, oczywiście z internetu. Szukamy domu, ale ciągle znajdujemy tę dziurę w ziemi. Może jeśli zaczniemy szukać tej dziury w ziemi, prosiaczku, to znajdziemy dom.
3: Taka głęboka jest dziura Donalda Tuska.

0: is Mike from Royal Blood.
1: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
2: Hi, I'm Jack White.
3: And I'm Brendan Benson.
2: We're the Raconteurs, and you're listening to Anti Radio.
4: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Sponsorem programu był Streamsoft, producent systemów ERP dla firm. Streamsoft.pl. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama. Teraz w RTV Eura AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2%, Mleczna Dolina 1 litr. Złoty 95 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Oraz wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie paczkowane kawanosy. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 10 sztuk, maksymalnie 5 za złotówkę na kartę. Biedronka.
12: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
13: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
12: A gdzie tak jest?
13: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
12: O, już zatrudniam.
13: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
14: Netto przedstawia.
15: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
16: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
15: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
16: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
15: To może zapraszamy?
16: Dobre!
17: Z okazji urodzin Netto kaczka Pekin, sztuka mięsa, jedynie 9,99 za kilogram, aż o 45% taniej. A kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, tylko 27,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 27,99. Netto dużo dobrego.
18: Za mniej!
19: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.

0: Europejskie mleczko 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
1: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę Omoda 7 i Jayku 7. Szczegóły w salonach i na omodajayku.pl.
2: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i odbierz prezent. Jedną ratę gratis w miesiącu Twoich urodzin. Oferta ważna tylko do 25 października. RRSO 0%. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Z myślą o bliskich teraz w Biedronce wszystko na 1 listopada. Tradycyjnie w niskich cenach. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka.

0: niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Wiejskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
3: Od czwartku w Kauflandzie parówki pakowane, kup dwa opakowania, trzecie najtańsze gratis. Nie dotyczy parówek naturalnie tarczyński. A napój jogurtowy Actimel 5,39 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Po reklamie.

0: Kolejne alerty RCB, tym razem zapowiadają testy systemów alarmowych. Prawie 130 km na godzinę w terenie zabudowanym. Śląskie powietrze nie jest okej.
1: Prawda Antyradia.
0: 9.31, Joanna Obuchowska. Alert RCB w Lubelskiem, ale teraz to tylko ćwiczenia. Mieszkańcy powiatu tomaszowskiego dostali alert informujący o zaplanowanych na czwartek ćwiczeniach z wykorzystaniem syren. Mogą być do 12.
1: Prawda Antyradia.
0: 129 km na godzinę w terenie zabudowanym, ale prawa jazdy nie stracił, bo już go nie miał. Pirata drogowego zatrzymali policjanci ze słupskiej komendy. Tym razem dostał 5000 zł mandatu i 15 punktów karnych. Dodatkowo stanie przed sądem.
1: Prawda Antyradia.
0: Pracownicy poznańskiego zoo proszą o orzechy. Dla kogo takie przysmaki, mówi Remigiusz Koziński z Nowego Zoo.
2: Dlaczego zbieramy orzechy? Ponieważ to jest bardzo dobry, kaloryczny element diety niedźwiedzi brunatnych. Niedźwiedzie brunatne przed snem zimowym muszą nagromadzić dużo kalorii w organizmie, nagromadzić w takim specjalnym rodzaju tłuszczu zwanym tłuszczem brązowym.
0: To ostatni moment na przyniesienie orzechów z biurka, kończy się dziś.
1: Prawda Antyradia.
0: To, co dziś jest okej, za ponad 3 lata już takie nie będzie. Mowa o jakości powietrza w Śląskiem i nowych normach unijnych, które wejdą w życie w 2030 roku.
3: Z raportu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska za ubiegły rok wynika, że w aglomeracji śląskiej stężenie dwutlenku azotu jest w normie. Mówi Marek Zaleski z GIOŚ.
4: Nie stwierdziliśmy przekroczeń obowiązujących norm dla dwutlenku azotu.
3: Jednak to, co dziś mieści się w normie, za ponad 3 lata nową unijną normę przekroczy, tłumaczy Miłosz Jakubowski z Fundacji Frank Bold.
5: Jest ogromna skala przekroczeń tych nowych poziomów dopuszczalnych. Występują właściwie na całym obszarze aglomeracji górnośląskiej. Obszar przekroczeń zamieszkuje ponad 700 tysięcy ludzi. Jeżeli śląskie miasta nie zaczną działać już teraz, w 2030 roku będą występowały przekroczenia.
3: Magda Poddańczyk, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Kolejna trzeźwość w Niemczech. Od dzisiaj wchodzi tam całkowity zakaz picia alkoholu na dworcach kolejowych, bo do tej pory było można.
6: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
0: Na termometrach od 6 stopni w Rzeszowie do 10 w Warszawie. Najcieplej ma być dzisiaj na zachodzie do 16 stopni. Na wschodzie może dzisiaj popadać. Na zachodzie i w centrum powinno być raczej pogodnie.

0: Wody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Hi-Fi w Antyradiu. Program prowadzi Michał Figurski.
2: Dziewiąta 34 tu Antyradio. Dzisiaj fi jak Figurski, bez haj jak hajduk. Gdzie jest Sandra Konia z rzędem temu, kto wymyślił? Ludzie, a może byście po prostu do niej zadzwonili? Tak zrobimy za chwilę.
3: Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny, osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Miewam nieczyste intencje. Łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gada.

0: Life w Anteradiu.
1: Gdy kobieta odchodzi, decyduje się odejść w jedno z trzech miejsc: bezpiecznego schronienia, rodzina, przyjaciele, do własnej niezależnej przestrzeni lub w sensie emocjonalnym w kierunku odbudowania samej siebie. Gdzie jest Sandra, się pytamy?
2: A może tak po prostu zadzwonić do Sandry i zapytać, gdzie jest?
3: Powiem ci, że nie wpadłem na to.
1: Przepraszam, ja przez 3 godziny też nie. Dobra, nadrobimy, za chwileczkę.
3: Ale jeszcze mamy wiadomości od was tutaj na WhatsAppie. Pan jeden napisał, że faktycznie może na molo w Sopocie i troszeczkę się bałem, że Sandrę może zwiać wiatr, ale tam dzisiaj nie wieje. Ale jeden z panów też napisał, że jeżeli w rogu nie stoi wędka u nas w studiu, to może ona po prostu poszła na ryby.
1: Przypominam ci, co powiedział Maciek Dowbor, do którego dzisiaj dzwoniliśmy. Ona zdecydowanie może być zawiana.
0: Bez względu na poranne zakłócenia, słuchaj najczystszych dźwięków w technologii Hi-Fi. Hajduk Figurski.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Dzień dobry. Sandra jest na statku Nostromo i walczy z obcym. Pozdrawiam się.
2: Cześć, kochani, tego was. Słucham. Las, grzyby. Nic bardziej mylnego. Wiecie co, też jeżdżę po mieście, szukam jej dla was, ale oświeciło mnie. Po prostu z rańca coś jej za tapczan wpadło, jeszcze się na zakładkę przycięło. Biedna uwięziona siedzi, więc może ją odwieźcie w domu. Trzeba ją uwolnić. Dobrego dnia, na razie.

0: Fi w Antyradiu.
1: Na świecie dwie gwiazdy rocka urodziły się, które potrafią śpiewać. Jedna z nich to oczywiście Robert Plant, a druga to Chris Cornell, który za nami w Hi-Fi i w Antyradiu. A jak Hi-Fi, to nie tylko przecież ja, ale też i koleżanka od rana poszukiwana, nieobecna. Dzwonimy do Sandry. Radziu, kręcisz?
2: No kręcę.
1: No, mam dwie ręce, nimi kręcę. Halo, koleżanko, ocknij ty się wreszcie. Ty patrz, mieliśmy w tyle miejsc dzisiaj zadzwonić, a wystarczyło po prostu do niej. No i?
2: No i powiem ci jedno, no jest zajęta, z nami nie chce rozmawiać, ale wiem, kto chce z nami rozmawiać, wiesz?
1: Mów.
2: Pan Bóg, gdyż jest z nami tutaj z pogodą.
1: Nie z pogodą, z bogodą.
3: Niechaj mężowie i niewiasty przygotują swe płaszcze, albowiem dziś wilgoć ogarnie tę ziemię. Lecz w sercu kraju waszego duch mój rozgoni mroki, a słońce wzejdzie w pełnej swej chwale. Będzie to dzień jasności i wesele dla oczu, choć wszędzie zawieje wicher. Dziś ani upału, ani mrozu, bo daję wam od 10 do 16 tych waszych kreseczek. A komu mało, niechaj drży, bo nie ma miejsca dla marud w królestwie moim.
0: Hi-Fi w Antyradiu. Ta audycja jest dla beki. Nie łykaj wszystko.

0: Polskie Radio. Najlepszy rok na świecie.
1: Najlepszy rok na świecie w waszych radioodbiornikach i stacjonarnie. I chciałem powiedzieć, że the who, to nie tylko Pete Townshend, ale też chuligani z Mongolii, którzy przyjeżdżają do Polski już 19 października. I mamy dla was podwójne zaproszenie.
2: Tak jest, a wygrywa pan, który napisał: Sandra jest wielbicielką kiszonek, a wiadomo, że teraz sezon na kiszenie kapusty. Na pewno kisi kapustę i depta w beczce. Będziemy się odzywać.

0: autopromocja. Nie hańbi. Gdy zapada zmrok, włączamy prawdziwą wolność. W każdy poniedziałek i sobotę po 20:00 Jurek Owsiak serwuje dawkę potężnego rocka, autentycznych emocji i festiwalowego ducha. Zapomnij o szarości dnia i daj się wciągnąć w klimat najpiękniejszego festiwalu świata. Zaraz będzie ciemno w Antyradiu. Dla tych, co nie boją się ciemności. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
5: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej.

0: zniżką 5699 zł. Teraz za 5399 zł. Odkurzacz bezprzewodowy Bosch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999 zł. Teraz za 499 zł. MediaMarkt.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką.

0: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz wyraziste i stylowe Audi A5 z ratą już od 920 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj. Sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: Po reklamie.
7: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
8: Tu 87 zatrzymanych po kontrolach szkół. Zaczyna się proces w sprawie Collegium Humanum. Opolanie dowiedzą się, jak uchronić się przed porwaniem.
7: Prawda Antyradia.
8: Minęła 10. Joanna Obuchowska. Najnowsze dane od policji. Było już ponad 160 tysięcy kontroli szkół. Zatrzymano 187 osób. Do 6 rano odnotowano ponad 480 zdarzeń związanych z podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego.
7: Prawda Antyradia.
8: Co najmniej 17 uczniów i jeden nauczyciel zginęli w wyniku zawalenia się dachu szkoły w mieście Peszawar w północnym Pakistanie. Według służb ratunkowych pod gruzami uwięzionych jest kilkoro dzieci. Trwa akcja ratunkowa.
7: Prawda Antyradia.
8: Zaczyna się proces w sprawie Collegium Humanum w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Przed sądem odpowie 29 osób, którym prokuratura zarzuciła popełnienie 67 przestępstw. Wśród oskarżonych politycy, rektorzy wyższych uczelni, profesorowie i wykładowcy.
7: Prawda Antyradia.
8: Jak uchronić się przed porwaniem? Tego Opolanie będą mogli dowiedzieć się w najbliższą niedzielę. Na kampusie Uniwersytetu Opolskiego zaparkuje Escape Track, w którym poprzez zabawę uczestnicy poznają metody porywaczy, mówi Przemysław Kędzior z opolskiej policji.
9: Chcemy właśnie trafiać do studentów, do osób, które gdzieś w przerwie wakacyjnej planują zarobek za granicą. Na co zwracać uwagę? Jak tak naprawdę z takich prostych historii, że ktoś kogoś poznał za granicą, czy ktoś wyjechał do pracy, może się to przerodzić w poważną sytuację.
8: To już druga edycja akcji z Escape Trackiem.
7: Prawda Antyradia.
8: Zaczyna się remont na autostradzie A4. W nocy zaczną się utrudnienia. Na jezdnię w kierunku Rzeszowa drogowcy wejdą między węzłami Kraków Skawina, a Kraków Południe. Pracować będą od 20 do 6 rano. W tym czasie będzie zwężenie do jednego pasa i ograniczenie do 80 km na godzinę.
7: Prawda Antyradia.
8: Koniec taniego latania. W związku z rosnącymi kosztami paliwa ceny biletów lotniczych mogą pójść w górę, mówi prezes linii lotniczej BAS z grupy Ryanair Michał Kaczmarczyk.
10: Jednym z głównych składników ceny biletu jest paliwo. Nie ma zbyt dużo optymizmu w prognozach. Pomimo nadchodzącego niskiego sezonu ceny paliwa lotniczego nie drgnęły. Nadal są na rekordowych poziomach. Także jeżeli nic się nie zmieni, to na przyszły rok należy się spodziewać, że ceny biletów będą wyższe.
11: Sponsorem programu jest producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
8: Zrobiło się cieplej. Na termometrach aktualnie 8 stopni w Rzeszowie, 9 w Katowicach, 10 w Olsztynie i 11 w Gdańsku. Maksymalnie termometry pokażą 16 stopni. Tyle ma być na zachodzie. Dzień ma być raczej pogodny, tylko na wschodzie może popadać.
11: Sponsorem programu był producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
7: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski. Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Antyradio.
1: Jak to zwykle, po 10 jest 11 minut po 10, tak dokładnie. Będzie hardkorowo na początku, ponieważ to będzie dowód na to, że lepiej się nie spieszyć. Pewien facet w Gwatemali zauważył, że córka źle się czuje, straciła przytomność, no i tata ruszył z nią autem do pobliskiego szpitala. W czasie jazdy mężczyzna doszedł do wniosku, że córka zmarła. Nie wyczuwał u niej oddechu i pulsu, zdecydował zatem, że pojedzie prosto do zakładu pogrzebowego. No i w czasie szybko zorganizowanego pogrzebu córka nagle usiadła w trumnie i uświadomiła wszystkim, że czuje się dobrze. Nie należy się spieszyć, proszę Państwa. No dobrze, ale po tym hardkorze informacje od społecznego resertora pana Wojtka. Mamy dziś Światowy Dzień Mycia Rąk. Oby on był codziennością. Także Dzień Mopsa mamy, proszę Państwa. A 15 października 2005 roku w Emilcinie na Lubelszczyźnie odsłonięto jedyny w kraju pomnik UFO. To były wybrane przeze mnie informacje spośród tych, które przysłał mi społeczny resercer pan Wojciech. Rodaczki, rodacy, jedziemy dalej z Antyradiem. I bardzo dobrze.

Mexico City. Piękności wielkiej Rammsteinu dzieło. Proszę Państwa, dzień bez Donalda Trumpa, dniem straconym. Nie ukrywam, że dzieją się rzeczy dziwne. Oczywiście poza nazywaniem oceanów jego nazwiskiem, poza różnymi przemianowymi mianowaniami jeziorek czy innych większych akwenów wodnych, zajmuje się też kwestiami kadrowymi. Bodajże wczoraj, czy przedwczoraj zwolnił swoją ex ze stanowiska ambasadora w Grecji, potem przyjął rzeczniczkę prasową, no i okazało się, że pani rzeczniczka, nie wiem, czy na mocy castingu była wybierana, przedstawił panią rzeczniczkę jako prawnika, potem się okazało, że nie jest prawnikiem, no i pani rzeczniczka od razu miała wtopę na początku, najpierw pomyliła męża z prezydentem, a na pytanie, czy Stany Zjednoczone przestały dzielić się informacjami wojskowymi z Ukrainą, rzeczniczka odpowiedziała chwilą ciszy,

0: i stwierdzeniem, że musi to jeszcze sprawdzić. No i dobrze, dzieje się w państwie trumpowskim mocno.
1: Hey, it's Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
2: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
3: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antiradio.
4: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Antiradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Trwa grunge'owy tydzień w Antiradiu. Wyciągnij z szafy graciaste koszule, kardigany i przetarte dżinsy. A do tego słuchaj Antyradia i zgarnij płyty oraz kultowe grunge'owe koszulki. Szczegóły na antenie i w naszych mediach społecznościowych. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.pl.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
6: Czyta lektor AI.

0: Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,44 za kilogram przy zakupach za minimum 25 zł. A kawa mielona MK Cafe Premium. Drugie opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie kawy gratis.
1: Stokrotka.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
4: Z Lady tradycyjnej Biedronki do soboty łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. A także szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
3: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
9: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.

0: www.grzegrzonka.com. W nagraniu użyto SI. Delikatesy Centrum. Jesienny deszcz świątecznych prezentów.
1: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed

0: 1499 zł. Słuchawki bezprzewodowe Philips. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 339 zł. MediaMarkt. Klub Stodoła zaprasza na rokową jesień koncertową. Legendarne zespoły polskiej sceny muzycznej. 15 października Happy Set, 5 listopada Hołk i Waluś Kraksa Kryzys, 6 i 7 listopada Kult, 12 listopada John Porter, 20 i 21 listopada Kult, 27 listopada Ira, 28 listopada Tila, 29 listopada Kasia Kowalska, 4 i 5 grudnia Jam, 11 grudnia Mysłowic, 15 grudnia Robucki i Normalni Ludzie. Bilety dostępne na ticketclub.pl. Rokową jesień w klubie Stodoła. Poleca Antyradio.
1: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
2: Po reklamie.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

Nie tak daleko znowu, ale nieopodal informacja dotyczy tego, że kiedyś jak mówiono ile pensji trzeba wydać na jednego małego Fiata, a miał być takim samochodem dla ludu jak Volkswagen na przykład, to teraz znalazłem informację, że za pensję, przeciętną, stołeczną pensję można kupić 0,72 metra kwadratowego mieszkania. Ktoś sprawny w obliczeniach będzie w stanie z pewnością zbadać zagadnienie i dojść do wniosku, ileż lat musi pracować na taką 30-metrową kawalereczkę. Rodaczki, rodacy, i tak jest dobrze. 0,72 metra to brzmi dumnie, rodaczki, rodacy. A my jedziemy dalej z Antyradiem, oczywiście.

0: WhatsAppie Państwu wspominałem. Mam na myśli to, że można do nas tą drogą też dotrzeć. 797-403-020 to ten numer, pod którym jest WhatsApp Antyradia.
1: Hi everybody, this is Dave Grohl from the Foo Fighters.
2: Hey, what's up everybody, this is Danny Shula from Biohazard.
3: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa. Papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na raz, dwa, trzy, drukuj.pl liczy się Twoje biuro.
2: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt, aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl, to się opłaca.
4: 20 lat na scenie i nadal uderzają z pełną mocą. Five Finger Death Punch na żywo razem z Lamb of God i Bleed From Within. Five Finger Death Punch 29 stycznia 2027 Atlas Arena Łódź. 20 lat Five Finger Death Punch. Bilety dostępne na livenation.pl. Poleca Antyradio.

0: 28% taniej. 4,99 za 100 gramów.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
3: Po reklamie.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
5: Trzy osoby z zarzutami za awanturę przed Trybunałem. Dwie osoby zginęły na przejściu dla pieszych w Białymstoku. Katowicki Da Vinci zrobił już 600 operacji.
4: Prawda Antyradia.
5: Minęła 11. Joanna Obuchowska. Stołeczna policja wypuściła już trzech mężczyzn zatrzymanych po wczorajszych zajściach przed Trybunałem Konstytucyjnym. Usłyszeli zarzuty znieważenia funkcjonariuszy i naruszenia ich nietykalności cielesnej. Zwolennicy PiS-u okupują wejście do budynku kolejny dzień. Jeżeli będzie dochodzić do łamania prawa, to policja będzie reagować, zapowiada szef MSWiA Marcin Kierwiński.
6: Zgromadzenie w trybie uproszczonym, tak zwane spontaniczne. Dopóki nie jest łamane prawo, ludzie tam mają prawo się gromadzić. Wtedy, gdy jest łamane prawo, tak jak na przykład blokowanie tego wjazdu do Trybunału, policja zawsze będzie reagować.
5: Z kolei Maciej Berek złożył zawiadomienie na prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego, który miał go szarpać.
4: Prawda Antyradia.
5: Dwie starsze panie zginęły na przejściu dla pieszych w Białymstoku. Potrąciła je jadąca samochodem kobieta. Policja nie podaje szczegółów wypadku. Wiadomo, że przejście było oznakowane, a kobieta kierująca autem trzeźwa. Jedna z seniorek zginęła na miejscu. Drugą próbowano reanimować.
4: Prawda Antyradia.
5: Prawie 600 operacji wykonał już robot Da Vinci, którego od 3 lat ma Katowickie Centrum Onkologii. Urządzenie jest wykorzystywane m.in. do leczenia endometriozy, mówi Daniel Korczyński, kierownik bloku operacyjnego.
7: Jeżeli chodzi o kwestię operacji endometriozy, to przeskok jakościowej operacji jest kolosalny. Widzimy to przede wszystkim po czasie operacji, bo pacjentki wcześniej operowane laparoskopowo, te operacje trwały po 7-8 godzin niejednokrotnie, teraz aktualnie są skrócone do 3-4 godzin, co też wpływa na to, jak ta pacjentka się czuje po operacji, ile leków przeciwbólowych potrzebuje.
5: Robot Da Vinci jest używany także do leczenia nowotworów.
4: Prawda Antyradia.
5: Impreza, cukierek albo psikus i straszne dynie. Ale Halloween może być też pretekstem do wyjazdu, mówi Katarzyna Houghton z Sky.pl.
8: Od europejskich miast i zamków jak Edynburg, Paryż czy duchy w Pałacu Wenecji, poprzez Meksyk oraz amerykańskie lokalizacje związane z literaturą grozy i procesami czarownic jak Salem, aż po japońską wyspę Widmo.
5: Zamek Drakuli wypadnie raczej taniej niż amerykańskie Salem.
9: Mieszko Drescher, zapraszam. Jest pełny zwiastun The Mosquito Bowl Petera Berga. To prawdziwa historia czterech gwiazd futbolu, które po Pearl Harbor zmieniły koszulki na mundury piechoty morskiej. Tytuł nawiązuje do meczu rozegranego przez żołnierzy przed walkami o Okinawę. W obsadzie Bill Skarsgård i Nicolas Galitzin. Najpierw premiera kinowa 30 października. Na Netflixa film trafi 25 listopada. Antonio Banderas podbije Meksyk z pomocą sztucznej inteligencji. Zagra Hernana Cortesa w filmie Cortes o hiszpańskim podboju Imperium Azteków. Akcja ruszy w 1519 roku, kiedy to główny bohater poznaje Marinę, zniewoloną rdzenną tłumaczkę, która pomaga obcemu mordować swoich. Produkcja trwa w Paryżu. Według producentów technologia ma ograniczyć koszty i umożliwić realizację projektu, który przez dekady był za drogi. Premiera jest planowana na 2027 rok.
4: Sponsorem programu są Militaria.pl.
5: Na zachodzie i w centrum raczej słonecznie, na wschodzie więcej chmur. Maksymalnie termometry pokażą dzisiaj 15-16 stopni. Tyle ma być na zachodzie. Teraz mamy 11 stopni w Rzeszowie, 12 w Łodzi i 14 stopni w Gdańsku.
4: Sponsorem programu były Militaria.pl. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.
3: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Antyradio.
1: Tak jest, proszę państwa. 12, ja co ja gadam? 12 minut po godzinie 11. Kolejna godzina z Aleksandrem Ostrowskim. Podczas zakupów lepiej trzymać nerwy na wodze, tak napisano. W Obornikach Wielkopolskich pan w szale zrzucał butelki z alkoholem ze sklepowych półek. Kiedy zatrzymali go policjanci wezwani przez pracowników placówki, tłumaczył, że się zdenerwował. No i panu teraz grozi od 3 miesięcy do 5 lat za zniszczenie mienia o wartości blisko 3000 zł. Tak się zastanawiam, na co pan się zdenerwował. Czy na to, że ta prohibicja wchodzi, czy może na to, że ceny zbyt wysokie, mają czy wycofać małpki, może to był znak protestu w tej materii, niech to licho. Zdenerwował się pan i narobił strat w sklepie. Pewna forma szaleństwa w Obornikach Wielkopolskich nastąpiła.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu. Motoślad w Antyradiu.
1: Cóż tam w Motowizji? No właśnie, przed kierowcami NASCAR kolejny ważny etap walki o mistrzostwo sezonu 2026. Zmierzą się na milowym owalu Phoenix Raceway. Transmisja wyścigu w niedzielę 18 października o godzinie 21:00 oczywiście na antenie Motowizji. Po 11 miesiącach przerwy do jazdy po szutrze Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak wrócili do rywalizacji na luźnej nawierzchni. Stanęli na starcie finałowej rundy rajdowych mistrzostw świata. Sardynia to miejsce, z którym Kajto ma dobre wspomnienia. Tegoroczny występ przyniósł nawiązanie do wcześniejszych sukcesów. Obejrzeć to można dziś na antenie Motowizji o godzinie 19:20. Karpaty Południowe stały się areną pięciodniowej rywalizacji około 100 zawodników na motocyklowym Adventure. Na motocyklach Adventure, przepraszam, zmierzyli się z górskimi trasami, a zmagania rozpoczęły się od prologu w Sybinie, po którym przyszedł czas na 4 dni jazdy w terenie. Kolejną część podsumowania tej wymagającej imprezy obejrzycie Państwo na antenie Motowizji w piątek 16 października o godzinie 17. A dziś wieczorem o godzinie 21:00 także na antenie telewizji Motowizja premiera Motośladu. Pojawia się w niej dwójka zakochanych, których połączyły motocykle, w roli głównej między innymi różowy Speed Triple, ale też Daytona. Profesor Igor wziął w obroty Hondę CB1000 GT. Sprawdzimy sprzęt pod kątem długich dystansów. W poniedziałek o 21:00 premiera autoportretu Ostrego. Odwiedzamy bardzo elegancką imprezę, gdzie króluje styl, szyk i klasyczna motoryzacja. To Gentleman's Drive pojawiło się ponownie na ulicach Warszawy. Oprócz tego odpowiemy na pytanie, jak jeździć samochodami za darmo. Ceny benzyny dyktują nowe rozwiązania. Poprzednie odcinki Motośladu, jak i autoportretu Ostrego można obejrzeć na Facebooku Oczami Ostrego, kanale YouTube'owym Oczami Ostrego, a zdjęcia i rolki umieszczamy na Instagramie i TikToku Oczami Ostrego.
0: Motoślad w Antyradiu powróci już za tydzień. Audycja zawierała lokowanie produktu.
2: Hi, I'm Geddy Lee of Rush.
3: Alex Lifeson, also of Rush.
4: Hi, this is Steph from Placebo.
5: Hey, what's up, everybody? This is Joel Madden from the band Good Charlotte, and you are listening to Antyradio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
6: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.
0: Autopromocja. Nie hańbi.
7: Twój świat pełen jest chaosu i zakłóceń. Dlatego w Antyradiu stworzyliśmy unikalną technologię najczystszych intencji, rozrywki i dźwięków, zwaną Hi-Fi, którą codziennie w godzinach porannych prezentują Sandra Hajduk i Michał Figurski. Hi-Fi. Najczystsze brzmienie poranka. Codziennie w Antyradiu. Dla wszystkich radiofilii.
0: Autopromocja. Nie hańbi.
8: Reklama.
9: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.pl.
10: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
11: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
12: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
15: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
14: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
16: najniższe ceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Janie, skarpeta na pieniądze.
18: Się rozpadła.
17: Noż do 100.
18: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
19: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
20: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neurotypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
21: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0%. I do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert
22: taniej masz. Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
23: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
22: Pewne zwycięstwo.
23: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
24: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
25: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
26: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
27: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
28: Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 20 października Rzeszów, 21 Warszawa, 22 Katowice, 23 października Poznań, 24 Lublin, 26 Gdańsk, 27 października Toruń, 28 Wrocław. Pink Floyd History na koncertach w Polsce. Europejska trasa Animal Farm. Więcej na klubkuźnia.pl.
29: Po reklamie.

Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

Państwa. Trwa grunge'owy tydzień w Antyradio. No i ja będę miał dzisiaj dla Państwa po 12 płytę Soundgarden Echo of Miles i biografię Chrisa Cornella. Nie przytoczę tytułu, ponieważ zawiera słowo powszechnie uważane za mało eleganckie, ale piękności wielkiej biografia Chrisa Cornella. Rodaczki, rodacy, zajmę się tym, jak mówiłem, po godzinie 12 na antenie Antyradio.

0: kończy się ta godzina. Za chwileczkę spotkamy kolejną godzinę, a potem będzie rozdawnictwo.
1: Cześć, Janusz Panasewicz, Ladybug.
2: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
3: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Trwa granczowy tydzień w Antyradiu. Wyciągnij z szafy graciaste koszule, kardigany i przetarte dżinsy. A do tego słuchaj Antyradia i zgarnij płyty oraz kultowe granczowe koszulki. Szczegóły na antenie i w naszych mediach społecznościowych. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Nie mamy już papieru do drukarki, kończą się tonery i jeszcze zabrakło kawy.
6: Typowy poniedziałek, ale spokojnie, już zamówiłem.
5: Super, to ja dokupię jeszcze segregatory i zszywki.
6: Nie trzeba, zamówiłem już wszystko na raz2trzydrukuj.pl. Wziąłem też mydło i worki na śmieci.
5: Ale w jednym miejscu, na jednej fakturze?
6: Dokładnie, bo na raz2trzydrukuj.pl liczy się Twoje biuro.
7: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
8: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
9: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
11: Na niektóre rzeczy warto czekać. Na BMW X3 już dłużej nie musisz. BMW X3 to SUV, który łączy ponadczasowy styl, komfort i technologię, dające prawdziwą radość z jazdy. Wybierz model dostępny od ręki i skorzystaj z promocyjnego leasingu 100%. Lub zamów BMW X3 w wymarzonej konfiguracji już za 2000 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
12: Bank Zaradniaków zaprasza do Biedronki po ekstra naklejki. Tylko teraz. Kup dowolne produkty Kraina Wędlin za minimum 10 zł i zyskaj dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Tak, od czwartku 15 do soboty 17 października zgarniasz dodatkową naklejkę Gangu Zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
13: Klub Stodoła zaprasza na rokową jesień koncertową. Legendarne zespoły polskiej sceny muzycznej. 15 października Happy Set, 5 listopada Hołk i Waluś Kraksa Kryzys, 6 i 7 listopada Kult, 12 listopada John Porter, 20 i 21 listopada Kult, 27 listopada Ira, 28 listopada T-Law, 29 listopada Kasia Kowalska, 4 i 5 grudnia Jam, 11 grudnia Mysłowic, 15 grudnia Rogucki i Normalni Ludzie. Bilety dostępne na ticketclub.pl. Rokową jesień w klubie Stodoła. Poleca Antyradio.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
14: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Muzyka z gry Wiedźmin 3 Dziki Gon zabrzmi na żywo w widowisku Wiedźmin Muzyka Kontynentu. Koncertowa podróż przez świat Geralta z muzyką z kultowej gry, fragmentami rozgrywki, specjalną oprawą wizualną i brzmieniem, które znają miliony graczy. 5 listopada Ergo Arena Gdańsk-Sopot, 6 listopada Tauron Arena Kraków. Wiedźmin, muzyka kontynentu. Bilety dostępne na eventim.pl.
17: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
18: Lidl, to się opłaca.
19: The Final Countdown. Legenda rocka na żywo w Warszawie. 20 października, co z Torwar. Zespół wykona kultowy album The Final Countdown w całości. Gość specjalny The Damn Truth. Bilety na livenation.pl. Poleca Antyradio. Po reklamie.
20: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Unia może dziś zdecydować w sprawie zakazu wjazdu dla Rosjan. Zabójstwo pod Warszawą. Senior padł ofiarą seniora. Na uniwersytecie nauczysz się, jak uciec porywaczom. Takie atrakcje w Opolu.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 12. Mieszko Drescher, zapraszam. Zaostrzenie sankcji dla Rosji. Jednym z tematów startującego właśnie unijnego szczytu w Brukseli. Finlandia, państwa bałtyckie i Polska chcą zakazać wjazdu Rosjan do państw wspólnoty. Wizy masowo wydają jednak Włosi, Francuzi czy Hiszpanie, bo zarabiają na tamtejszych turystach. Jednym z takich turystów był zamachowiec, który próbował wysadzić samolot na lotnisku w niemieckim Lipsku. Wjechał na wizie wydanej przez Włochy. Tylko w zeszłym roku takich dokumentów wydano ponad 800 tysięcy.
1: Prawda Antyradia.
0: Senior miał zabić seniora w Żyrardowie na Mazowszu. Policja zatrzymała 77-latka podejrzanego o zabójstwo młodszego o 2 lata mężczyzny. Ciało ofiary znalazł syn w garażu. Podejrzany trafił do aresztu. Na razie ustalane są okoliczności zbrodni. Nie jest jasne dokładnie, jak zginął 75-latek.
1: Prawda Antyradia.
0: Jak uchronić się przed porwaniem? Tego będą uczyć się mieszkańcy Opola. W niedzielę na kampusie Uniwersytetu Opolskiego zaparkuje escape truck, w którym poprzez zabawę uczestnicy poznają metody porywaczy. Mówi Przemysław Kędzior z opolskiej policji.
2: Chcemy właśnie trafiać do studentów, do osób, które gdzieś w przerwie wakacyjnej planują zarobek za granicą. Na co zwracać uwagę? Jak tak naprawdę z takich prostych historii, że ktoś kogoś poznał za granicą, czy ktoś wyjechał do pracy, może się to przerodzić w poważną sytuację.
0: To już druga edycja akcji z escape truckiem. W zeszłym roku specjalny escape room na kołach przyciągnął dziesiątki chętnych.
1: Prawda Antyradia.
0: System, który pomaga ratować życie, powstał na Politechnice Wrocławskiej. Aplikacja na telefony Tower of Life namierza najbliższy defibrylator i prowadzi do niego, informując też przechodniów, że w pobliżu znajduje się osoba poszkodowana, do której trzeba dostarczyć urządzenie. Mówi pomysłodawca systemu Jarosław Sowizdarniuk z Politechniki Wrocławskiej.
3: Mamy tylko trzy ikony. Kiedy naciśniemy główną, włączamy alarm w najbliższej wieży. To nie my szukamy, nie myślimy, czy iść do galerii handlowej czy do straży miejskiej. W aplikacji pojawia się mapa. Nawigacja. Dodatkowo pojawiają się ratownicy, bo oni dostali SMS-a i wiedzą, że muszą włączyć się do akcji.
0: Na terenie uczelni dostępnych jest około 30 defibrylatorów.
1: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
0: Na termometrach od 5 stopni w Kłodzku do 13 w Gdańsku. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do góry 15. Na zachodzie może wyjść słońce, na wschodzie raczej pochmurno, niewykluczone przelotne opady. Jutro zdecydowanie więcej słońca i cieplej, prawie 20 stopni na północnym zachodzie.
1: Prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.
4: Sponsorem programu jest japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl

0: Wanty Radio.
1: Z pewnością, proszę Państwa, ostry dyżur w Antyradio jest 10 minut po godzinie 12. Rodaczki i rodacy, sztuczna inteligencja wypiera artystów stworzenia filmów. Podobno są już seriale stworzone przez AI. Zrobiony przez AI film może ubiegać się o nominację do Oscara. A właśnie, może dzięki temu nie powstanie żaden więcej kaszan, jak to nazwano w Killerze. I będzie lepiej. Proszę Państwa, rozdawnictwo. Mam dla Państwa na intencję tego, że mamy grunge'owy tydzień, płytę Soundgarden, Echo of Miles i biografię Chrisa Cornella. Osoby zainteresowane przygotowują mail pod adres ostry@antyradio.pl. W mailu proszę łaskawie zainstalować temat, a w temacie wpisać odpowiedź na pytanie, które zadam Państwu już bardzo, bardzo niedługo. Oczywiście na antenie Antyradia.

0: No i pięknie. Proszę Państwa, rozdawnictwo na intencję tego, że mamy grunge'owy tydzień w Antyradiu, płyta Soundgarden, Echo of Miles i biografia Chrisa Cornella do wygrania. Mam nadzieję, że przygotowali Państwo mail pod adres ostry@antyradio.pl. W tym mailu, w temacie tego maila proszę wpisać odpowiedź na pytanie, jak nazywa się urządzenie, które wykorzystuje zjawisko echa fali akustycznej w wodzie do wykrywania na przykład łodzi podwodnych. Jak nazywa się to urządzenie? Proszę to wpisać w temacie maila.
1: Hi, this is Connor from Nothing But Thieves.
2: Hey, what's up, it's Shannon.
3: And this is Sully from Godsmack.
4: Hey, this is Rob.
5: This is James from Metallica.
6: And I'm Lars, and you're listening to Antyradio.
7: Gwiazdy rocka w Antyradio.
8: Sponsorem programu był japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl.
7: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
9: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.
10: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
11: Bo nie mam żadnych objawów.
12: Bo nie mam czasu.
13: Bo boję się diagnozy.
14: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
15: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
10: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
16: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
17: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
18: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
19: Raz, dwa, trzy.
18: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
16: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
20: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
21: No ja. Właśnie otwieram firmę.
20: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
21: To tak się da?
20: No ba.
22: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
23: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
24: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
25: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
24: Mhm, dokładkę rabatu.
23: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
26: A cappuccino też za piątkę?
27: Też.
26: A flat white?
27: Też.
26: A...
27: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
28: Janie, skarpeta na pieniądze.
29: Się rozpadła.
28: Noż do 100.
29: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
30: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
31: Blik.
32: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
33: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
32: Od czwartku masło ekstra mazurski smak 2,99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. A ser Radamer Serenada z Lady 2,49 za 100 gramów. Kaufland.
34: U
0: nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Miałem dość pracy, która nie dawała mi satysfakcji. Chciałem robić coś ważnego. Pomagać, rozwijać się i mieć realny wpływ na bezpieczeństwo kraju i moich najbliższych. Dlatego wybrałem Wojsko Polskie. Tu zdobyłem konkretne umiejętności. Poznałem ludzi, na których zawsze mogę liczyć. Ty też możesz zostać jednym z nas. A jeśli właśnie kończysz szkołę podstawową, możesz rozpocząć swoją przygodę w klasie wojskowej. Wybierz swoją drogę. Wybierz Wojsko Polskie. Szczegóły na zostańżołnierzem.pl lub w wojskowych centrach rekrutacji.
6: Poczuj radość zimy w Altenmarkt Zauhensee. Dwie miejscowości, 210 km tras narciarskich i relaks w termach po dniu na stoku. Zaplanuj zimowy urlop już dziś. Więcej na austria.info/zima.
7: Po reklamie.
8: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

Państwa, jest grandowy tydzień w Antyradiu. Są nagrody. Jest płyta Soundgarden Echo of Miles i biografia Chrisa Cornella do wygrania. Zadałem Państwu pytanie, jak nazywa się urządzenie, które wykorzystuje zjawisko echa fali akustycznej w wodzie do wykrywania na przykład łodzi podwodnych. To urządzenie to sonar aktywny, albo po prostu sonar. Jest jeszcze parę określeń, ale najpopularniejsze jest właśnie to. Pan Dominik H. będzie właścicielem zestawu, o którym wspomniałem, płytowego zestawu. Zresztą tych zestawów trochę jeszcze mamy. Zatem proszę czujnie słuchać Antyradia i wygrywać. Jutro, proszę Państwa, dla odmiany będzie El Concurso, tuż po godzinie 11, ale będzie też rozdawnictwo. I to takie konkretne, w związku z powyższym proszę się szykować. To konkretne rozdawnictwo rozpocznę jutro.

0: Państwa, ja już teraz wiem, że za momencik pojawi się tutaj Tomek Kasprzyk i rozpocznie działania w swojej rokomotywie, a Aleksander Ostrowski mówi Państwu do usłyszenia. Rodaczki i oczywiście rodacy.
1: Hey, this is Tony from Papa Roach.
2: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
3: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
4: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama. Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: Netto przedstawia.
5: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
6: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
5: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź!
6: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
5: To może zapraszamy?
6: Dobre!
7: Z okazji urodzin Netto kaczka Pekin, sztuka mięsa, jedynie 9,99 za kilogram, aż o 45% taniej. A kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, tylko 27,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 27,99. Netto.

0: ważne od 7 do 20 października, tylko w sklepach stacjonarnych. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: W 29 urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a wino grona białe 33% taniej. 5,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Cena przed obniżką 8,99.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. DeVitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł i aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
6: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.

0: Swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz. Niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
2: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
3: Po reklamie.

0: osoby zginęły na przejściu dla pieszych w Białymstoku. Włos od tragedii na dwójce w Wielkopolsce. Trasa jest zablokowana. Starlinki znów działają na Ukrainie. Jest nieoficjalne potwierdzenie.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 13. Mieszko Drescher, zapraszam. Śmiertelny wypadek w Białymstoku. Na przejściu dla pieszych potrącone zostały dwie seniorki. Obie zginęły, mówi Tomasz Krupa z białostockiej policji.
2: One znajdowały się na przejściu dla pieszych i tam właśnie na tym przejściu dla pieszych zostały potrącone. To jest przejście dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej, co nie zmienia faktu, że pieszy, który się na tym przejściu znajduje, ma pierwszeństwo.
0: Kiedy doszło do wypadku, kilka minut po 6:00 w mieście padał deszcz i było jeszcze ciemno. Przesłuchanie kobiety, która doprowadziła do wypadku, najpewniej będzie dzisiaj. Na razie wiadomo, że była trzeźwa. Jedna z wersji zakłada, że być może kierująca nie dostosowała prędkości do warunków jazdy.
1: Prawda Antyradia.
0: Wypadek też na A2. Tu nietypowy, bo człowiek spadł z wiaduktu na jezdnię między węzłami Poznań Komorniki a Poznań Krzesiny. Jakimś cudem przeżył, jest mu udzielana pomoc. Trasa w kierunku Warszawy jest zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać około 3 godzin.
1: Prawda Antyradia.
0: System Star Shield znów działa. Ukraiński resort obrony nieoficjalnie potwierdził, że zostało zniesione ograniczenie działania Starlinków. Ono utrudniało obronę m.in. przed rosyjskimi dronami odrzutowymi.
1: Prawda Antyradia.
0: Zamiast zwiedzać domy sąsiadów w poszukiwaniu cukierków w Halloween, można spędzić je na poszukiwaniu dreszczyku na wyjeździe do miejsc ze straszną historią.
3: Plany na Halloween?
4: W formie zwykłej imprezy z zajowymi.
5: Będzie mrocznie, robimy stroje.
3: Zamiast kostiumu wiedźmy można założyć strój podróżny i ruszyć na zwiedzanie miejsc strasznych, mówi Katarzyna Houghton z SK.pl.
6: Meksyk oraz amerykańskie lokalizacje związane z procesami czarownic jak Salem czy duchy w Pałacu Wenecji.
3: Gwarancji objawienia duchów nie ma, ale atmosferka będzie.
6: W wielu przypadkach ich straszność nie wynika z samych legend. To przede wszystkim prawdziwa, często bardzo burzliwa historia.
3: Joanna Łuchowska, Antyradio.
0: 13:30 to była Prawda Antyradia. Za chwilę prognoza pogody.
1: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
0: Na termometrach od 7 stopni w Zakopanem do 14 w Łebie. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do góry 15. Na zachodzie może wyjść słońce, na wschodzie raczej pochmurno, niewykluczone przelotne opady. Jutro zdecydowanie więcej słońca i cieplej, prawie 20 stopni na północnym zachodzie.
1: Prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk. Sponsorem programu jest Streamsoft, producent systemów ERP dla firm. Streamsoft.pl.

0: Przypomnę, w przyszłym roku posłuchamy tego nagrania wspólnie na żywo.
1: Rokomotywa w Antyradiu.
0: Slash, Miles Kennedy, Conspirators wpadają oczywiście do letniej sceny progresji. Jeszcze będzie okazja, żeby nie raz i nie dwa o tym wspomnieć. Tymczasem, skoro mowa o nowej płycie Slasha, no to Guns N' Roses nadal mają przed sobą serię koncertów w Azji i Australii, ale potem grupa jednak zamierza na pewien czas zrezygnować z grania tras. Nie oznacza to jednak, że nic się nie będzie działo. No Slash, zapytany, co będą robić, powiedział tak: uporamy się z tymi koncertami i w przyszłym roku zrobimy sobie wolne. Guns N' Roses znaczy. Mamy sporo materiału do opracowania, ale mam nadzieję, że z tym właśnie się zajmiemy. Przeczesanie tego materiału i praca nad nim zajmie naprawdę dużo czasu i wysiłku, ale tego nie da się zrobić w trasie. Duff robi swoje, Axl robi swoje i ja także robię swoje. Tworzymy indywidualnie, ale zebranie nas podczas trasy jest raczej niemożliwe.
1: Rokomotywa w Antyradiu.
0: No dobra, to oczekując na nowe utwory z repertuaru Slasha i The Conspirators, także między innymi oczywiście zapraszam na dzisiejszą Rokomotywę. Tomasz Kasprzyk, kłaniam się. Zapraszam do 16:00.

0: cytując Bartka ze z mojej skrzynki prywatnego listonosza kasprolnopantyradio.pl. Kasprolu szanowny, czy to prawda, że dzisiaj będą u ciebie zaproszenia na koncert Europe? Ehe. Tak jak mówiłem wczoraj w Lokomotywie Wandy Radio. Dziś mam dla was kilka podwójnych wejściówek na warszawski Torwar 20 października, więc za 5 dni zameldują się panowie z grupy Europe, no i ktoś z was, więc jeżeli jesteście zainteresowani, fajnie, że jesteście, nie oddalajcie się od antyradia.
1: Greetings, all Earthlings. My name is Ville Valo, a.k.a. VV.
2: Is Slash.
3: Hi, this is Joe Bonamassa, and you're listening to Anti-Radio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Sponsorem programu był Streamsoft, producent systemów ERP dla firm. Streamsoft.pl. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Trwa granczowy tydzień w Antyradiu. Wyciągnij z szafy graciaste koszule, kardigany i przetarte dżinsy. A do tego słuchaj Antyradia i zgarnij płyty oraz kultowe granczowe koszulki. Szczegóły na antenie i w naszych mediach społecznościowych. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Idzie dym z głośników? Spokojnie, to nie awaria. To para z głośników w Antyradiu. Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn, czyli najgorętsza para w Antyradiu. Zaprasza codziennie po 16:00. Newsy nie z tej ziemi, zakręcone konkursy i najlepszy rok na świecie. Nie bądź sam, bądź w parze z Antyradiem. Autopromocja, nie hańbi. Reklama. Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.pl.
5: Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa. Papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na raz, dwa, trzy, drukuj.pl liczy się Twoje biuro.
6: Zapytaliśmy panią Cylinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
7: Oczywiście, że w Kauflandzie,
6: bo Kaufland jest fresh, fresh. Od czwartku pomarańcze tylko 3,99 za kilogram, a schab wieprzowy bez kości z Lady kilogram jedynie 9,99. 5 kilo na osobę. Kaufland.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
9: Skoda. Wszystko, czego dziś chcę.
10: To kawa mielona Edusho Family 500 gramów za pół ceny. Tylko 18,99. A pomidor malinowy kilogram 5,99 z kartą Moje Intermarché.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
13: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
14: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagraso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
15: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
16: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
17: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
18: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
19: Tak, a co?
18: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
19: Już robię drugą.
18: Na komputer.
2: Już biorę pożyczkę.
18: Na co?
2: Na komputer. Moje ty szczęście.
19: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
20: Aliorbank albo nic.
19: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
21: Poczuj radość zimy w Altenmarkt Zauchensee. Dwie miejscowości, 210 km tras narciarskich i relaks w termach po dniu na stoku. Zaplanuj zimowy urlop już dziś. Więcej na austria.info/zima.
22: Na niektóre rzeczy warto czekać. Na BMW X3 już dłużej nie musisz. BMW X3 to SUV, który łączy ponadczasowy styl, komfort i technologię, dające prawdziwą radość z jazdy. Wybierz model dostępny od ręki i skorzystaj z promocyjnego leasingu 100%. Lub zamów BMW X3 w wymarzonej konfiguracji już za 2000 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
23: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
24: Po reklamie.
25: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

Pięknie się snuje ten kult dzisiejszej lokomotywie w Antyradiu. Hej, czy nie wiecie, sprzed lat. 22 minuty pozostały do 14. Przeglądając temu, co wydarzyło się 15 października, widzę, że w 65 roku niejaki Jimi Hendrix podpisał swój pierwszy kontrakt w Zjednoczonym Królestwie. I uwaga, co ciekawe, na mocy którego miał otrzymywać 1 dolara i 1% zysków z tytułów praw do każdego nagrania. To ciekawe.

Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: pozycyjnie zajrzeliśmy do drugiej połowy lat 80. nawet. No ale to już zdecydowanie nowsza wersja, interpretacja słynnego nagrania sprzed lat Nicka Kershawa, Placebo. Na koniec tej części Rokomotywy. Za moment Prawda Antyradia, a po 14 będzie szansa na zaproszenia na Europe.
1: Hey, this is Josh from Greta Van Fleet.
2: Hello, this is Stuart Copeland of Gizmodrome.
3: Hey, this is Doug McKagan and you are listening to Anti Radio.
4: Gwiazdy Roka w Antyradiu.

0: Reklama. Teraz w RTV Eura AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
6: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
5: Pewne zwycięstwo.
6: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
10: Panie Pascalu.
11: Tak?
10: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
11: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
10: A to pani zalecę, pa!
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert, taniej masz.
13: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
14: Dobrze.
13: 15 zł.
14: Lepiej.
13: 20 zł.
14: Najlepiej. Na Orlenie?
13: Ciepło.
14: Z kuponami?
13: Cieplej.
14: W Orlen witaj.
15: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
16: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Mamy niskie ceny.
18: Podgryzanie, próbowanie, podjadanie. Ech, konia z rzędem temu, kto nie skusi się, by spróbować dania, nim będzie gotowe.
19: Rozumiemy te pokusy, dlatego otwórz konto z rachunkiem Oszczędzam Plus w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji i przez 100 dni korzystaj z oprocentowania nawet 6,5% do 100 tysięcy złotych. A odsetki podjadaj co miesiąc. Bank Crédit Agricole.
20: Na start nawet 6,5% na rachunku Oszczędzam Plus. To promocja do konta dla Ciebie Max i Prime. Możesz dostać nawet 6,5% w skali roku. Oprocentowanie stałe na 100 dni do 100 tysięcy złotych. Jeśli do końca listopada otworzysz konto wraz z rachunkiem Oszczędzam Plus, zamówisz kartę do konta i dasz nam zgody marketingowe. Z promocji nie skorzystasz, jeśli miałaś u nas konto od 1 stycznia 2025 roku. Szczegóły w regulaminie promocji na stronie banku. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
0: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
21: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
22: Tak, a co?
21: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
22: Już robię drugą.
21: Na komputer.
22: Już biorę pożyczkę.
21: Na co?
22: Na komputer. Moje ty szczęście.
23: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
24: Aliorbank albo nic.
23: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
25: Po reklamie.
26: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
27: Jest wniosek o zatrzymanie Daniela Obajtka. W tle zaniżenie cen paliw przed wyborami. Europoseł PiS nie wybiera się za kratki. Jest jednoznaczny komentarz. Lekooporna padaczka jest już leczona w Poznaniu.
26: Prawda Antyradia.
27: Minęła 14. Mieszko Drescher, zapraszam. Daniel Obajtek może trafić za kratki. Jest wniosek o uchylenie mu immunitetu i wyrażenie zgody na zatrzymanie. Prokurator generalny skierował go do Parlamentu Europejskiego. Chodzi o zaniżanie cen paliw w 2023 roku. PiS, ręcznie sterując cenami według śledczych, przygotował kiełbasę wyborczą na potrzeby zbliżającego się głosowania. Kosztować to miało ponad 4 miliardy złotych, a wybory i tak przegrali. Za czyny objęte wnioskiem grozi do 25 lat więzienia.
26: Prawda Antyradia.
27: Sam zainteresowany zdążył już odpowiedzieć. Jeśli chcą mnie zatrzymać, to pod warunkiem, że w celi będzie też Donald Tusk, pisze w mediach społecznościowych Daniel Obajtek. Czyli z przytupem wchodzi na trajektorię, jaką wcześniej obrał Zbigniew Ziobro czy Marcin Romanowski.
26: Prawda Antyradia.
27: Będzie się dało wyleczyć lekooporną padaczkę. W poznańskim szpitalu klinicznym ruszyło wszczepianie implantów, stymulatorów nerwu błędnego. Dzięki nim mali pacjenci będą mieć co najmniej o połowę mniej napadów, a nawet żyć bez nich, mówi Natalia Redkowska-Tomaszewska, neurochirurg.
28: Zabieg operacyjny przebiegł bezproblemowo jeden i drugi, tak więc pacjenci bez żadnych problemów wypisani w drugiej dobie po zabiegu operacyjnym do domu.
27: Do tej pory żaden oddział pediatryczny w Wielkopolsce nie oferował takiej możliwości.
26: Prawda Antyradia.
27: Podglądanie ptaszków z rana oferuje skansen w Chorzowie. W niedzielę będą dwa spacery ornitologiczne.
29: Podczas wędrówki przez teren skansenu ornitolog będzie pokazywał ptaki i opowiadał, jak je rozpoznać, mówi dyrektorka muzeum Paulina Ciusgórska.
30: Niekoniecznie trzeba mieć aparat, niekoniecznie trzeba mieć lornetkę, ponieważ prowadząca wyposaża nas w narzędzia do obserwacji ptaków.
29: Spacery są dwa, o godzinie 8 i 10. Ptaki najlepiej obserwować rano, bo wtedy są najbardziej aktywne.
31: Mieszkałam na wsi, więc u mnie ptaki to było po prostu codzienność. Zawsze jak wstawałam, to słuchałam tego śpiewu. Tutaj mi trochę tego brakuje, bo jednak w mieście jest trochę mniej tej przyrody.
29: W skansenie będzie można zaobserwować m.in. dzięcioła zielonego, sójki, kowaliki oraz rudziki. Paulina Kozioł, Antyradio.
32: Sponsorem programu jest Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes.
27: Przejaśnienia głównie w centrum kraju, na termometrach w granicach 15 stopni, najcieplej na Pomorzu. Na razie bez deszczu, ale na wschodzie może przelotnie pokropić w ciągu dnia. Jutro więcej słońca, szczególnie na zachodzie, i cieplej do 19 stopni. W weekend podobna aura, choć miejscami możliwe przelotne opady.
32: Sponsorem programu był Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes.
26: Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.
33: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: prosto z zestawienia listy przebojów Turbo Top. Za każdy dzień Ira. Nowa Ira, ładna.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: Pięknie słychać dobre wzorce w nowej Irze. No i fajnie, że więcej odwagi, żeby przyłożyć trochę z tych gitar. Warto. Dobrze się tego słucha, mam nadzieję, że fantastycznie się także to gra. Za każdy dzień Ira. Tymczasem, z tego co widzę, Marilyn Manson przygotowuje specjalne wznowienie albumu Antichrist Superstar, który... No w tym roku, tak, w tym roku obchodzi 30. rocznicę premiery. Będzie wydanie kultowej płyty zremasteryzowane. I to wszystko ukaże się 15 stycznia. Kolekcjonerzy też będą mogli sięgnąć po wersje winylowe i kasetowe. O, jak pięknie. Wzbogacone też będzie o wszystko niepublikowane wcześniej materiały. Więc fani zespołu Marilyn Manson mogą już zacierać ręce. 15 stycznia perełeczka się ukaże. Wznowienie.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: A my powracamy do Lokomotywy. Tomasz Kasprzyk, witam ponownie.

0: wiadomo, gdzie to nagranie ma kulminację. Aż strach pomyśleć, co by było, jakby jeszcze trwało ze 4 minuty. Sweater Song Weezer dzisiaj w Rokomotywie w Antyradio. A przede mną kilka podwójnych wejściówek na koncert grupy Europe na warszawskim Torwarze. Za chwilę będzie szansa, żeby je zgarnąć.
1: Cześć, tutaj Artur Rojek.
2: Hey, this is Amy Lee.
3: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi.
5: Twój świat pełen jest chaosu i zakłóceń. Dlatego w Antyradiu stworzyliśmy unikalną technologię najczystszych intencji, rozrywki i dźwięków, zwaną Hi-Fi, którą codziennie w godzinach porannych prezentują Sandra Hajduk i Michał Filigurski. Hi-Fi. Najczystsze brzmienie poranka. Codziennie w Antyradiu. Dla wszystkich radiofili.
4: Jest już 10 i masz ochotę na coś ostrego? Włącz ostry dyżur w Antyradiu. Tu nikt nie owija w bawełnę. Tu nadajemy tempo dniu i tępimy prawdziwą głupotę. Bez użycia sztucznej inteligencji. Ostry dyżur w Antyradiu. Codziennie od 10. Bez znieczulenia. Zaprasza Aleksander Ostrowski. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.pl.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
6: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
12: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
11: Od czwartku w Kauflandzie parówki pakowane, kup dwa opakowania, trzecie najtańsze gratis. Nie dotyczy parówek naturalnie Tarczyński. A napój jogurtowy Actimel 5,39 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Na niektóre rzeczy warto czekać. Na BMW X3 już dłużej nie musisz. BMW X3 to SUV, który łączy ponadczasowy styl, komfort i technologię, dające prawdziwą radość z jazdy. Wybierz model dostępny od ręki i skorzystaj z promocyjnego leasingu 100%. Lub zamów BMW X3 w wymarzonej konfiguracji już za 2000 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
14: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty awokado 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk oraz cytryny na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
15: Codziennie niskie ceny.
16: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
17: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kiku. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
2: Ladies and gentlemen, szykuje się prawdziwa metalowa rebelia. Acid Drinkers w trasie Old Iron Biceps Tour, Are You a Rebel, Pump the Plastic Heart czy Poplin Twist w nowych odsłonach. Katowice, Gdynia, Wrocław, Warszawa. Widzimy się pod sceną. Bilety na visualproduction.pl. Poleca Antyradio.
18: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ser Gouda w plastrach Pilos XXL 500 gramów w nowej cenie regularnej 11,99. Cena przed obniżką 13,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Po reklamie.
21: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Tin Lizzy.

Podcast Rock Off on the radio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Rokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

nas mają do siebie chłopak. Rock and roll, Danko Jones. Tymczasem dzisiaj mija rocznica, kiedy w 83 roku płyta zatytułowana Genesis znalazła się na pierwszym miejscu brytyjskiego zestawienia. Album, przypomnę, stanowił punkt zwrotny w karierze zespołu Genesis, który porzucił progresywny rock na rzecz lżejszych, bardziej takich około popowych, około rockowych brzmień.

0: Ależ piękny kawał klasyki pojawił się na koniec drugiej części dzisiejszej Lokomotywy w Antyradiu, bo niespełna 7 minut pozostało do 15. No to nim zamkniemy tę część, błyskawiczne pytanie dla was, którzy chcą iść na koncert zespołu Europe 20 października na warszawskim Torwarze. Pytanie brzmi tak: czy płyta The Final Countdown zmieniła wasze życie? A jeżeli tak, to jak? Napiszcie mi, kasprol@antyradio.pl. Odwdzięczę się podwójnymi wejściówkami na koncert Europe na warszawskim Torwarze. Czekam.
1: Hi, this is Jack White.
2: Hello, this is Mark Moffley. Hey, we're Kings of Leon and you're listening to Antyradio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
11: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
12: Poczuj radość zimy w Altenmarkt Zauhensee. Dwie miejscowości, 210 km tras narciarskich i relaks w termach po dniu na stoku. Zaplanuj zimowy urlop już dziś. Więcej na austria.info/zima.
13: Psst, cześć, to Influencen, ten od Sen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
14: Znów dronowe incydenty na Morzu Czarnym, tym razem na wodach Rumunii. Ukraina wraca do ostrzału rosyjskich rafinerii. Elektroniczne kontrole w strefie płatnego parkowania organizuje sobie Kraków.
0: Prawda Antyradia.
14: Minęła 15. Mieszko Drescher, zapraszam. Dwa statki handlowe zostały trafione przez drony na rumuńskich wodach terytorialnych. Rumuński prezydent poinformował o tym podczas unijnego szczytu w Brukseli. Do incydentu doszło w nocy. Trwają poszukiwania 12 członków załogi jednego ze statków, 5 zostało uratowanych. Tylko od początku miesiąca na Morzu Czarnym na wodach NATO drony zaatakowały już 5 statków.
0: Prawda Antyradia.
14: Koniec taryfy ulgowej dla Rosjan. Po 4 dniach Ukraina wraca do ostrzałów rosyjskich rafinerii, bo ogłoszone przez Donalda Trumpa porozumienie funkcjonowało głównie w jego wyobrażeniach. Rosja strzelała w ukraińskie elektrownie, a potem drwiła, że w internetowym wpisie zabrakło szczegółów tegoż porozumienia. Ukraińcy zapowiadają, że jeszcze dziś wrócą do ataków.
0: Prawda Antyradia.
14: Więcej par oczu będzie miał Wielki Brat w Krakowie. Zarząd dróg szykuje przetarg na elektroniczną kontrolę opłat w strefie płatnego parkowania, mówi Michał Pyclik.
15: Chcielibyśmy, żeby prace kontrolerów strefy płatnego parkowania wspierały specjalne samochody z systemem kamer.
14: Jeśli postój nie został opłacony, to system automatycznie powiadomi o tym fakcie urzędników. System mógłby ruszyć w przyszłym roku.
0: Prawda Antyradia.
14: To, co dziś jest okej, okay, za ponad 3 lata już takiej nie będzie. Według nowych unijnych norm to, czym oddychają obecnie na Śląsku, nie będzie się nadawało w 2030.
9: Z raportu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska za ubiegły rok wynika, że w aglomeracji śląskiej stężenie dwutlenku azotu jest w normie. Mówi Marek Zaleski z GIOŚ.
16: Nie stwierdziliśmy przekroczeń obowiązujących norm dla dwutlenku azotu.
9: Jednak to, co dziś mieści się w normie, za ponad 3 lata nową unijną normę przekroczy, tłumaczy Miłosz Jakubowski z Fundacji Frank Bolt.
17: Jest ogromna skala przekroczeń tych nowych poziomów dopuszczalnych. Występują właściwie na całym obszarze aglomeracji górnośląskiej. Obszar przekroczeń zamieszkuje ponad 700 tysięcy ludzi. Jeżeli śląskie miasta nie zaczną działać już teraz, w 2030 roku będą występowały przekroczenia.
9: Magda Poddańczyk, Antyradio.
14: 2,5 minuty po 15:00. To była Prawda Antyradia. Za chwilę pełna kultura, a po niej prognoza pogody. Kultura. Zapraszam. Twórca Gęsiej Skórki znów będzie straszyć. Jest zapowiedź filmu The Babysitter na podstawie powieści Roberta Steina. Tego samego, który w latach 90. straszył dzieci gęsią skórką. Fabuła skupi się wokół 16-letniej opiekunki do dzieci, która przyjmuje pracę, pomimo że w okolicy ktoś prześladuje nastolatki. Wkrótce sama zaczyna odbierać telefony z pogróżkami. Premiera w 2027 roku. Jest zwiastun horroru River. To film o rodzeństwie, które płynie rozsypać prochy ojca, ale łódź się psuje, znika zasięg, a na brzegu czeka zamaskowany zabójca. To pełnometrażowy debiut Joshua Giuliano, który rozkręcił licytację w Toronto. Po premierze na tamtejszym festiwalu Universal i Blumhouse zapłaciły ponad 10 milionów dolarów za prawa do dystrybucji. Premiera w styczniu.
12: Sponsorem programu jest producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
14: Przejaśnienia głównie w centrum kraju, na termometrach do 15 stopni, najcieplej na Dolnym Śląsku. Na razie bez opadów, ale na wschodzie może przelotnie popadać w ciągu dnia. Jutro więcej słońca, szczególnie w zachodniej Polsce, i cieplej do 19 stopni. W weekend podobna aura, choć miejscami możliwe przelotne opady.
12: Sponsorem programu był producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
0: Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

0: Greta Van Fleet, Tear It Down.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: A jak tam płyta The Final Countdown zmieniła wasze życie? Witam. Jak The Final Countdown zmienił moje życie? Otóż, kiedyś poznałem przepiękną, młodziutką dziewczynę. Wtedy właśnie pojawił się na świecie utwór The Final Countdown, który jako jeden z niewielu z ostrzejszego grania pojawiał się w stacjach telewizyjnych i radiach. Poznaną dziewczynę zaprosiłem na dancing. Jakoś tak się złożyło, że The Final Countdown popłynął tam z głośników. Nikt nie wiedział, jak to tańczyć, a tym bardziej ja, więc zaprosiłem dziewczynę do tańca, ale jakoś przez to przebrnęliśmy. Ja miałem wtedy 27 lat i uchodziłem już za starszego kawalera, bo wszyscy mieli, moi rówieśnicy byli już żonaci. Tańcząc The Final Countdown zdecydowałem, że jest to już ostateczne odliczanie i albo teraz, albo nigdy. No i zdecydowałem. I ta dziewczyna jest już ponad 30 lat moją żoną i bardzo chętnie słuchamy The Final Countdown. Przy każdej okazji fajnie by było zaprosić żonę na koncert i posłuchać tego utworu na żywo. Irek, już możesz zapraszać, bo podwójne zaproszenie jest twoje. I na przykład jeszcze Dorota. O, dzień dobry. U mnie zmieniło się prawie wszystko, bo z grzecznej dziewczynki stałam się rokową dziewczyną pełną parą. Skromne ubrania wylądowały na dnie szafy. Szafy zastąpiły je ramoneska, dżinsy z przetarciami, ćwieki, luźne koszulki oraz wyrazisty makijaż z kreską na oku. Fiu, fiu, do tego burzliwa czupryna w stylu glam rocka. To wszystko dało mi pewność siebie, otworzyło drzwi do nowej grupy przyjaciół i poznałam mojego przyszłego męża. Więc Dorota, także zaproszenie podwójne jest twoje. Gratuluję.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: Ireneusz i Dorota, planujcie już pobyt na warszawskim Torwarze, bo podwójne wejściówki pofruną do was. Za chwil kilka powinniście dostać tajemne maile z zaproszeniami, biletami w formie PDF. Nie pokazujcie tego nikomu, żeby nikt waszych kodów kreskowych nie skanował. No i planujcie sobie już czas. 20 października, Warszawa, Torwar, Europe, The Final Countdown.

0: elegancki duecik, trzeba przyznać. John Lennon i Yoko Ono, Instant Karma. Natomiast sporo maili pojawiło się także do mojego prywatnego listonosza kasper@antyradio.pl z pytaniami, czy jeszcze będą w Lokomotywie zaproszenia na Europę. Nie tylko w Lokomotywie, w ogóle w Antyradiu. Będą. I dzisiaj? No dzisiaj nie wiem, ale jutro będą także w sobotę. Mogę wam zdradzić tajemnicę, że będą także i w niedzielę. Proszę słuchać uważnie.
1: My name is Tobias and I am from the band Ghost.
2: Hey, Paul Stanley here and this is Antyradio and I love Poland.
3: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Zadzwońcie po milicję! Rockowe koncerty w klimacie PRL-u. Zagrają Ira, Big Cyc, Sztywny Pal Azji, Chłopcy z Placu Broni, Róże Europy oraz Wanda i Banda. Największe gwiazdy rocka w towarzystwie unikalnych filmów i zdjęć z tamtych lat. Zadzwońcie po milicję w 7 miastach. Katowice, Łódź, Opole, Gorzów Wielkopolski, Wałbrzych, Wrocław i Warszawa. Bilety na visualproduction.pl.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
4: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
5: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
6: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
5: Twoja definicja dobrego snu.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi. Tylko złoty 49, kupując 6 sztuk. A kalafior drugi gratis.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Ach, znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
11: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
10: A co to znaczy CCD?
11: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
10: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D. Od Oleofarm.
12: Klub Stodoła zaprasza na rokową jesień koncertową. Legendarne zespoły polskiej sceny muzycznej. 15 października Happy Set, 5 listopada Hołk i Waluś Kraksa Kryzys, 6 i 7 listopada Kult, 12 listopada John Porter, 20 i 21 listopada Kult, 27 listopada Ira, 28 listopada Tila, 29 listopada Kasia Kowalska, 4 i 5 grudnia Jam, 11 grudnia Mysłowic, 15 grudnia Robucki i Normalni Ludzie. Bilety dostępne na ticketclub.pl. Rokową jesień w Klubie Stodoła. Poleca Antyradio.
13: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
14: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
15: Sponsorem programu jest grupa wydawnicza Filia, wydawca trylogii Marka Stellara, Przeprawa Archipelag i Horyzont.
0: To jest Rock News w Antyradiu.
16: Joanna Obuchowska, zapraszam. Stonsi zapowiadają nową wersję swojej najnowszej płyty, rozszerzoną o dokładnie 5 kawałków, między innymi Who You Calling Crazy czy Human Tide. Ten pierwszy kawałek jutro ma mieć swoją cyfrową premierę. A płyta Foreign Tanks, Loose Lips wyjdzie 27 listopada. Rock umiera, stwierdził w wywiadzie dla Polstar Brandon Flowers, wokalista The Killers. Może dlatego na solowym albumie zamiast rocka mamy country. A kolejne Rock Newsy za godzinę.
0: To był Rock News w Antyradiu.
15: Sponsorem programu była grupa wydawnicza Filia, wydawca trylogii Marka Stellara, Przeprawa Archipelag i Horyzont.
0: Rokomotywa w Antyradiu.

Massive Black Hole i Muse. Parę lat minęło od tego nagrania, od premiery tego utworu, co cały czas kopię i cały czas gdzieś tam łechocze o karku. I dobrze, i tak ma być. Tymczasem dziś miała rocznica, kiedy w 1988 roku, właśnie 15 października, grupa Bon Jovi świętowała pierwsze miejsce na amerykańskiej liście przebojów płytą New Jersey. Album dał grupie aż 5 hitów, które doszły do pierwszej dziesiątki. To jest rekord wśród rockowych wykonawców. A oto jeden z tych hitów.

0: ktoś miał wątpliwości, czy Pearl Jam potrafi grać beginę, no to już nie ma żadnych wątpliwości.
1: Co potrafi grać?
0: Beginę. Taki rytm. Beginka.
1: W sensie z tańcem skocznego begina. Orkiestra przygrywa.
0: Widzisz.
1: Tak, no potrafią.
0: A co się dzieje z Małgorzatą?
1: Małgorzata zatrzasnęła się w ubikatorze. Nie, żartuję. Małgorzata wyjechała na chwilę, bo coś...
0: Na koniu?
1: Kobieci nie... Może na koniu pojechała, nie wiadomo.
0: Tak, może na koniu.
1: To kawał drogi. To nie wiadomo, kiedy wróci. Znaczy, dzisiaj na pewno... To już dzisiaj na pewno nie będzie.
0: A co dzisiaj u ciebie?
1: No, dzisiaj między innymi pojawi się człowiek, którego imię i nazwisko brzmi, jakby je w latach 70. wymyślili scenarzyści Bonda, pracujący nad postacią z Walla, czyli umarł Kremlow.
0: No to zostajemy z Antyradiem.

0: Hey, Poland, this is Joe from Def Leppard.
1: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
2: Hello, everybody. Max Cavalera here, Soul Fly, and you listen to NT Radio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama. Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com. Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 20 października Rzeszów, 21 Warszawa, 22 Katowice, 23 października Poznań, 24 Lublin, 26 Gdańsk, 27 października Toruń, 28 Wrocław. Pink Floyd History na koncertach w Polsce. Europejska trasa Animal Farm. Więcej na klubkuźnia.pl.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
5: Od czwartku masło Ekstra Mazurski Smak 2,99 za opakowanie przy zakupie trzech z Kaufland Hard Extra. A ser Radamer Serenada z Lady 2,49 za 100 gramów. Kaufland.
7: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Wygenerowano z AI.

0: wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
0: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny. Wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
5: Z myślą o bliskich teraz w Biedronce wszystko na 1 listopada. Tradycyjnie w niskich cenach. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie znicze. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 32 sztuki. Maksymalnie 16 gratis na kartę. Biedronka.
6: Muzyka z gry Wiedźmin 3 Dziki Gon zabrzmi na żywo w widowisku Wiedźmin. Muzyka kontynentu. Koncertowa podróż przez świat Geralta z muzyką z kultowej gry, fragmentami rozgrywki, specjalną oprawą wizualną i brzmieniem, które znają miliony graczy. 5 listopada Ergo Arena Gdańsk-Sopot, 6 listopada Tauron Arena Kraków. Wiedźmin, muzyka kontynentu. Bilety dostępne na eventim.pl.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Niektóre firmy chcą robić świetne pierwsze wrażenie, inne potrzebują przewieźć cały biznes. Dla jednych i drugich mamy rozwiązanie z gamy Ford Pro. Ford Transit Custom. Gotowy, by reprezentować Twój biznes każdego dnia. Teraz z rabatem do 40 tysięcy złotych i 5-letnim pakietem ochrony gwarancyjnej. Potrzebujesz więcej przestrzeni i możliwości? Jest legenda. Ford Transit. Teraz od 99 tysięcy 900 złotych i w leasingu 102%. Ford Pro. Stworzone z pasji do działania. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl.
10: Po reklamie.
11: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
12: Falstart procesu za aferę w Collegium Humanum. Banki muszą oddać ukradzione pieniądze. TSUE stanął po stronie ofiar cyberoszustów. Wirus zachodniego Nilu atakuje na północy Belgii.
11: Prawda Antyradia.
12: Minęła 16. Mieszko Drescher, zapraszam. Karol Karski, Ryszard Czarnecki i Jacek Sutryk w jednym rzędzie ławy oskarżonych. Politycy PiSu i prezydent Wrocławia są wśród 23 osób, które mają odpowiedzieć za aferę w Collegium Humanum. Proces miał ruszyć dzisiaj, ale są problemy proceduralne. Wystarczy, że nie przyjdzie jeden z oskarżonych i klops.
13: Z uwagi na tę sytuację niepoinformowania i niedostarczenia przede wszystkim aktu oskarżenia jednemu z oskarżonych, no musiałem wnosić o odroczenie.
12: Mówi prokurator Piotr Żak i dodaje, że to jeden z tych oskarżonych, którzy początkowo chcieli się dobrowolnie poddać karze, ale się z tego wycofali. Tymczasem oskarżeni politycy przekonują, że sprawa ma charakter polityczny, a zarzuty są chybione.
11: Prawda Antyradia.
12: Banki muszą zwrócić skradzione pieniądze, jeśli zniknęły wam z konta, bo ktoś wykradł wcześniej do niego hasło. Tak orzekł Unijny Trybunał Sprawiedliwości. Co nie oznacza, że banki ochoczo ruszą do oddawania wam pieniędzy. Co to, to nie, mówi wiceprezes Związku Banków Polskich Agnieszka Wachnicka.
14: Wejdzie w życie rozporządzenie PSR, które pozwala na odstąpienie od takiego natychmiastowego zwrotu środków klientowi, jeżeli bank ma uzasadnione podejrzenie, że doszło do rażącego niedbalstwa.
12: Chodzi o niezabezpieczenie hasła i mówienie klientowi, że to jego wina, że został okradziony. Sprawa, którą rozstrzygał TSUE, dotyczyła kobiety z Polski. Cyberoszuści wysłali jej link przypominający do złudzenia logowanie do jej banku. Kiedy z niego skorzystała, dostali jej hasło i ukradli około 700 euro. Bank uznał, że to jej wina, nie chciał zwrócić środków i tak sprawa trafiła aż do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości.
11: Prawda Antyradia.
12: Wirus zachodniego Nilu atakuje w Belgii. Wykryto 14 zakażeń w ostatnim czasie, a dwie osoby zmarły. Władze mówią, że komary przenoszą wirusa. Sezon ich aktywności we Flandrii, gdzie doszło do incydentów, właśnie się kończy.
11: Prawda Antyradia.
12: 37 osób rannych, w tym dwie ciężko, po starciach z policją w centrum Porto. Portugalczycy wyszli na ulicę protestować przeciwko wysokim cenom mieszkań. Utworzyli miasteczko namiotowe i domagają się zmiany polityki rządu. 2,5 minuty po 16. To była Prawda Antyradia.
15: Sponsorem programu jest Streamsoft, producent systemów ERP dla firm. Streamsoft.pl.
12: Przejaśnienia głównie w centrum kraju, na termometrach w granicach 15 stopni, najcieplej na Dolnym Śląsku. Na razie bez opadów, ale na wschodzie może przelotnie pokropić w ciągu dnia. Jutro więcej słońca, szczególnie na zachodzie, i do 19 stopni. W weekend podobna aura, choć miejscami może przelotnie popadać.
15: Sponsorem programu był Streamsoft, producent systemów ERP dla firm. Streamsoft.pl.
16: Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.
17: Sponsorem programu jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.

0: para z głośników w Antyradiu.
1: Z Mexico City przywitali was nasi sąsiedzi z Odry, czyli Rammstein, a ze stolicy naszego narodu na żywo w Antyradiu. Witam was Tomasz Ambroż-Obertyn, czyli kapitan druga połówka. Dzisiaj bez Małgo Wierzejewskiej, która na swoim koniu pogalopowała nie wiadomo dokąd, ale wróci. Tak przynajmniej obiecała, wróci w poniedziałek. Ja będę natomiast w parze z głośników z wami do godziny 20. No i dzisiaj jeszcze między innymi o tym, dlaczego ruscy oligarchowie mają wyjątkowy work-life balance, jak mawiają anglosasi. Sprawdzimy, czy sztuczna inteligencja powinna dostać wszystkie nasze dane medyczne, w tym DNA. No i będzie pewne amazońskie plemię, które surfuje sobie w internetach, a także bój w hucie. A poza wszystkim, życie to tortura, zgaduj kalambura i wygrywaj satysfakcję. Kalambur w konkursie ostatni będą pierwszymi, również dzisiaj się pojawi i rzeczona satysfakcja będzie do wygrania. A teraz kawał polskiej historii muzyki. Kobranocka.

0: kapitalny kawałek Aerosmith, Dude Looks Like a Lady, czyli koleś wygląda jak dziewczyna i nikomu to nie szkodzi, prawda? Kalambur czy kalambura, to jest bez znaczenia grunt, że można wygrać satysfakcję i to właśnie będziemy teraz rozdawać w naszym konkursie.
1: Ostatni będą pierwszymi,
2: czyli Radio Kalambur Dźwiękowy.
0: Satysfakcja gwarantowana oraz płyty od Antyradia do wygrania. Warto słuchać parę z głośników do samego końca, do 20, no bo wtedy pojawi się numer, którego tytuł już teraz odgadujemy. A komu się to uda, ten może zgarnąć satysfakcję. To może być satysfakcja finansowa, bądź walkowie, a do tego jeszcze płytę Antyradia. Chodzi o to, żeby posłuchać kalambura i zgadnąć, o jaką piosenkę chodzi, jaki tytuł dziś zaklęty jest w kalamburze. Proszę bardzo, uwaga, oto zagadka.
3: Zawsze sikasz przez zapięte rozpory?
4: Zawsze.
5: W moim magicznym domu siedzę i siedzę, myślę i myślę.
0: Polska Beyoncé. No dobrze, ale o jaką piosenkę chodzi? Jaki dziś tytuł ukrywa się w kalamburze? To jest pytanie do was. Jeśli już wiecie, to od razu dzwońcie 321-321-600. A jeśli macie jakieś wątpliwości, to na wszelki wypadek kalambur pojawia się raz jeszcze.
3: Zawsze sikasz przez zapięte rozpory?
4: Zawsze.
5: W moim magicznym domu siedzę i siedzę.
0: Satysfakcja czeka, dzwonicie 321-321-600, to jest telefon do Antyradia, a już za chwilę koma i daleka droga do domu.
6: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
7: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
8: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antyradio.
9: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
10: Sponsorem programu był właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.
9: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
11: SUV, który pasuje do twojego stylu? SUVy Forda. Dla miejskich indywidualistów Puma. Wyróżnia się w tłumie, a za kierownicą zachwyca zwinnością. Wolisz klasę, przestrzeń i moc? Wybierz elegancką Kugę. Teraz dostępne od ręki w doskonałej ofercie wyprzedażowej rocznika 2026. W prawdziwym kredycie 0% Ford Drive 50/50. Stylowa Puma już od 42 800 zł, a rodzinna Kuga od 59 900 zł. Dwa SUVy, dwa charaktery. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
12: Panie Pascalu,
13: tak?
12: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
13: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
12: A to pędzę, lecę, pa!
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz

0: Się PRL-u. Zagrają Ira, Big Cyc, Sztywny Pal Azji, Chłopcy z Placu Broni, Róże Europy oraz Wanda i Banda. Największe gwiazdy rocka w towarzystwie unikalnych filmów i zdjęć z tamtych lat. Zadzwońcie po milicję w 7 miastach. Katowice, Łódź, Opole, Gorzów Wielkopolski, Wałbrzych, Wrocław i Warszawa. Bilety na visualproduction.pl.
1: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
2: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
3: W 29. urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz, więc

0: nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
1: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
2: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
1: Twoja definicja dobrego snu.
3: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
4: W ten piątek i sobotę tylko z aplikacją. Pomarańcze deserowe na wagę

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert
2: taniej masz. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszynę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
7: Z Lady tradycyjnej Biedronki do soboty łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. A także szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
6: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
8: Po reklamie.
9: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. To jest Rock News w Antyradio.
10: Joanna Obuchowska, zapraszam. Uważajcie na wzrost. Paul McCartney zwrócił uwagę reżyserowi filmów biograficznych o The Beatles, bo na zdjęciu z planu aktor grający Paula wygląda na niższego niż ten grający Lennona, a w rzeczywistości muzycy byli podobnego wzrostu. Ian Hill w wywiadzie dla Metal Pilgrim opowiedział, czemu odszedł z Judas Priest. Chodzi o jego problemy zdrowotne. Już w czasie ostatniej trasy miał problemy z kciukiem i barkiem. Bał się, że nie da rady grać już pełnych tras, stąd decyzja o odejściu. W zespole zastąpił go Davey Reamer z Uriah Heep. Rock umiera, stwierdził w wywiadzie dla Polestar Brandon Flowers, wokalista The Killers. Może dlatego na solowym albumie zamiast rocka mamy country. A kolejne rock newsy za godzinę.
9: To był Rock News w Antyradio. Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.

0: AC/DC. Ci to potrafią człowieka nieźle wyłatoszyć. You Shook Me All Night Long w parze z głośników. 22 minuty do godziny 17. Mam nadzieję, że zmierzacie już w stronę Fajrantu. Ja będę miał dla was już wkrótce bilety na Pink Floyd History. No a teraz czas na wiadomość z przedostatniej chwili. Przywódca, słuchajcie, samozwańczej, nieuznawanej w wolnym świecie Donieckiej Republiki Ludowej, niejaki Denis Puszylin, wydał, nie wiem czy o tym słyszeliście, zarządzenie zakazujące zamieniać miejscami pierwsze litery jego imienia i nazwiska, no bo wychodzi ewidentnie penis Duszylin. No cóż, w ogóle mam wrażenie, że Rosja to taki jeden wielki bój w hucie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
0: The Middle. Już teraz w parze z głośników. Za chwilę znowu wrócimy do kalambura. Przypomnę wam zagadkę dźwiękową, dzięki której można wygrać satysfakcję.

0: Trzymajmy się, ramy, to się nie damy. Hold the line, Toto w pasach głośników, niezawodna klasyka rocka. Tomasz Ambrozio Bertyn na posterunku. Po 17:00 powiemy o Chińczykach, którzy kopią dziurę w ziemi, a czego chcą się dokopać, tego dowiecie się wkrótce. Wkrótce również Prawda Antyradia. No a teraz komu, bo idę do domu. W konkursie ostatni będą pierwszymi, czyli w naszym kalamburze rozdawana jest satysfakcja. Chodzi o to, żebyście odgadli tytuł piosenki, który ukrywa się w kalamburze dźwiękowym uleputanym z dźwięków znalezionych na YouTubie. Jak wam się to uda, to od razu dzwonicie pod 321-321-600. Przypomnijmy sobie kalambur.
1: Zawsze sikasz przez zapięte rozpory?
2: Zawsze.
3: W moim magicznym domu siedzę i siedzę.
0: Myślcie i dzwońcie. Co to za piosenka dzisiaj ukrywa się w kalamburze? 321-321-600?
4: Ta piosenka to Zamki na piasku Ladybone. Dziękuję i pozdrawiam.
0: No dziękuję i pozdrawiam. Bardzo fajna propozycja. Może ktoś ma jakieś odrębne zdanie w tej sprawie? Halo?
4: Według mnie to piosenka zespołu Queen, która ma tytuł Killer Queen.
0: No, fajna propozycja, wszystkie są pyszne, ale niestety to nie jest dzisiejsza odpowiedź na kalambur, także wciąż można kombinować i walczyć o satysfakcję. Zastanówcie się i dzwońcie. 321-321-600.
5: Mówi dla państwa Lech Janerka.
6: Hey guys, this is Sharon from Williams Station.
7: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age and you're listening to Antiradio, the best rock station in Poland.
8: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Trwa granczowy tydzień w Antyradiu. Wyciągnij z szafy kraciaste koszule, kardigany i przetarte dżinsy. A do tego słuchaj Antyradia i zgarnij płyty oraz kultowe granczowe koszulki. Szczegóły na antenie i w naszych mediach społecznościowych. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Jest już 10:00 i masz ochotę na coś ostrego? Włącz ostry dyżur w Antyradio. Tu nikt nie owija w bawełnę. Tu nadajemy tempo dniu i tępimy prawdziwą głupotę. Bez użycia sztucznej inteligencji. Ostry dyżur w Antyradio. Codziennie od 10:00. Bez znieczulenia. Zaprasza Aleksander Ostrowski. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
9: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
10: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
9: O, pieskie życie ma smak!
10: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
11: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
12: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
13: Skoda.
14: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
15: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
16: Już to czytałyśmy?
15: Już to wymyśliłam.
17: Czytanie procentuje wyobraźnię. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
18: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na Ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
13: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej.

0: przed obniżką 1649 zł. Teraz za 1499 zł. Słuchawki bezprzewodowe Philips. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 339 zł. MediaMarkt.
1: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
2: Tak, a co?
1: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
2: Już robię drugą.
1: Na komputer.
2: Już biorę pożyczkę.
1: Na co?
2: Na komputer. Moje ty szczęście.
3: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
4: Aliorbank albo nic.
3: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.

0: Lidl, to się opłaca.
1: Europe, the final countdown. Legenda rocka na żywo w Warszawie. 20 października, co z Torwar. Zespół wykona kultowy album The Final Countdown w całości. Gość specjalny The Damn Truth. Bilety na LiveNation.pl. Poleca Antyradio. Po reklamie.
2: Antyradio. Gramy najlepszy rock. Florence and the Machine.

0: Hity Radio. Najlepszy rok na świecie.
1: Prokuratura z nowymi ustaleniami na temat nożownika z klasztoru na Podkarpaciu. Nie ma winnych po zakłóceniach w działaniu Starlingów na Ukrainie. Łyżwiarskie widowisko w Katowicach. Trwają międzynarodowe zawody.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła 17. Mieszko Drescher, zapraszam. Nożownik z klasztoru w Jarosławiu był trzeźwy. Badania krwi na obecność substancji psychoaktywnych dały wynik negatywny, jak informuje prokuratura. Ihorem jest podejrzany o zabójstwo księdza i usiłowanie zabójstwa czterech innych osób. Do tragedii doszło pod koniec września. Obywatel Ukrainy ma ostre, wielopostaciowe zaburzenia psychotyczne. Udało się go przesłuchać dopiero w zeszłym tygodniu. Przyznał się do całości stawianych mu zarzutów, ale odmówił składania wyjaśnień. Dopiero teraz biegli będą ustalać jego poczytalność w chwili zbrodni.
0: Prawda Antyradia.
1: Biały Dom i Elon Musk wzajemnie przerzucają się odpowiedzialnością za zakłócenia Starlinków na Ukrainie. Zdaniem szefa firmy SpaceX, kluczowe na wojnie systemy Starshield, których prędkość spadła w ostatnich dniach, należą do rządu USA. Waszyngton temu zaprzecza. Przekonuje, że system jest poza jego kontrolą i podlega Muskowi, podaje portal Axios. To pokazuje, że nie możemy pokładać wielkich nadziei w Amerykanach, mówi wicepremier Krzysztof Gawkowski.
2: To, że mamy do czynienia z taką manipulacją związaną ze wskaźnikami i prędkością internetu, to jest oczywiście tak jakby kibicowanie Rosjanom, to i dawanie im większej szansy. I trzeba o tym głośno mówić i w Polsce, i na świecie, bo to jest dla Polski też sygnał, że musimy walczyć o swoją suwerenność technologiczną.
1: Funkcjonowanie Starlinków nieoficjalnie wróciło już do normy.
0: Prawda Antyradia.
1: Myślę, że świat się z niego śmieje, mówi tymczasem o Donaldzie Trumpie laureatka tegorocznej pokojowej Nagrody Nobla. Navi Pillay krytykuje ataki amerykańskiego prezydenta na Norwegię i Komitet Noblowski po ogłoszeniu, kto został wyróżniony. Trump wielokrotnie zgłaszał pretensje do tej nagrody.
0: Prawda Antyradia.
1: Kręcenie piruetów na zawodowym poziomie. W Katowicach wystartowały międzynarodowe zawody łyżwiarskie figurowe Diamond Spin 2026.
3: Na lodowisku Jantor zaprezentują się łyżwiarze w kategoriach solowych oraz parach sportowych. Do udziału zgłosiło się 270 zawodników reprezentujących 30 krajów. Dla mieszkańców Katowic to okazja, by na własne oczy zobaczyć profesjonalne skoki, piruety i sekwencje choreograficzne. Wstęp dla widzów jest bezpłatny. Impreza potrwa do niedzieli.
4: Sponsorem programu jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.
1: 11 stopni w Rzeszowie, 13 w Warszawie, 14 w Poznaniu. Cieplej raczej dziś nie będzie. W nocy temperatura spadnie w okolice 4-6. Jutro w ciągu dnia nieco cieplej niż dziś, nawet 19. Najcieplej na zachodzie, tam też najwięcej słońca, ale szansa na przejaśnienia w większości kraju.
4: Sponsorem programu był właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.
0: Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.
5: Sponsorem programu są militaria.pl.

0: Wieczora z głośników w Antyradiu.
1: Martwe stokrotki, The Dead Daisies pojawili się w bazie z głośników, więc jeśli chciała wasza dziewczyna, żebyście podarowali jej bukiet jakichś kwiatków, to technicznie rzecz biorąc można powiedzieć, że to już macie ogarnięte. Tomasz Ambroży, Obertyn prowadzący drugiej klasy, ja wciąż na posterunku. Teraz najnowsze doniesienia z państwa środka, nomen omen, nie mylić ze Śródziemiem. Chiński program głębokich wierceń i eksploracji skorupy ziemskiej, słuchajcie, znany jako Deep Earth, dynamicznie przyspiesza. Inicjatywa ta, wspierana bezpośrednio przez prezydenta, który wygląda jak Kubuś Puchatek, czyli Xi Jinpinga, stanowi jeden z kluczowych filarów bezpieczeństwa energetycznego Chin. W lutym 2025 roku dokopali się na 10 tysięcy metrów, no ale docelowo chińscy komuniści mają zamiar dokopać się do 15 tysięcy metrów. No, nie wiem, do czego się tam dokopią, ale może najwyższy czas zwrócić się z prośbą o pomoc do Castel Gandolfo. Red Hot Chili Peppers ze słonecznej Kalifornii teraz na poprawę nastroju. Dani Kalifornia. No a za chwilę będę miał dla was i będę rozdawał, nie zawaham się ich użyć, bilety na Pink Floyd History.

0: podczas kiedy nad światem zawisła jedna wielka pomroczność, jasna, właściwie ciemna, my tańczymy sobie i niczym się nie przejmujemy. Na wszystkie troski, na wszystkie bóle lejemy najlepszego rocka na świecie prosto do waszych uszu. Dancing in the Dark to oczywiście Bruce Springsteen w parze z głośników na antenie Antyradia. Już za chwilę pojawi się u nas Metallica, a ja mam dla was 3 podwójne bilety na Pink Floyd History. Ten koncert odbędzie się 20 w Rzeszowie. Idealna okazja, żeby posłuchać sobie genialnej muzy na żywo. No a jakie jest dzisiaj zadanie konkursowe? No kochani, dzisiaj jest coś dla prawdziwych Polaków. Narodowy Dzień z Rzędy. To mogłaby być nasza olimpijska specjalność. Najbardziej zrzędliwe maile, te tylko mają szansę, żeby powalczyć o podwójne bilety na Pink Floyd History. Piszcie paramaupaantyradio.pl. Można zrzędzić na wszystko, byle robić to jak najlepiej. paramaupaantyradio.pl.
1: Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
2: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
3: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters and you are listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradio. Sponsorem programu były Militaria.pl.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Promocja. Nie hańbi. Twój świat pełen jest chaosu i zakłóceń. Dlatego w Antyradiu stworzyliśmy unikalną technologię najczystszych intencji, rozrywki i dźwięków, zwaną Hi-Fi, którą codziennie w godzinach porannych prezentują Sandra Hajduk i Michał Figurski. Hi-Fi. Najczystsze brzmienie poranka. Codziennie w Antyradiu. Dla wszystkich radiofili. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
2: Bo nie mam żadnych objawów.
3: Bo nie mam czasu.
4: Bo boję się diagnozy.
5: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
6: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę, bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
1: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa. Papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na raz, dwa, trzy, drukuj.pl liczy się twoje biuro. Netto przedstawia.
8: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
9: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
8: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
9: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
8: To może zapraszamy?
9: Dobre!
7: Z okazji urodzin Netto kaczka Pekin, sztuka mięsa, jedynie 9,99 za kilogram, aż o 45% taniej. A kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, tylko 27,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 27,99. Netto, dużo dobrego.
10: Za mniej.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
12: Skoda. Panie Pascalu.
13: Tak?
12: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
13: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
12: A to pędzę, lecę, pa!
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
15: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
16: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
17: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać

0: obniżką 5699 zł. Teraz za 5399 zł. Odkurzacz bezprzewodowy Bosch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999 zł. Teraz za 499 zł. MediaMarkt. Po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. To jest Rock News w Antyradio.
2: Joanna Obuchowska, zapraszam. Led Zeppelin w zwiastunie, a to zdarza się prawie nigdy. Zespół zgodził się na wykorzystanie piosenki Stairway to Heaven w zwiastunie filmu Narnia, siostrzenica czarodzieja. Bo film Grety Gerwig miał im się spodobać. Zwiastun już w sieci, premiera filmu 2 lutego. Stonsi zapowiadają nową wersję swojej najnowszej płyty, rozszerzoną o 5 kawałków, między innymi Who You Calling Crazy czy Humantide. Ten pierwszy jutro ma mieć swoją cyfrową premierę. Płyta wyjdzie 27 listopada. Dziś w warszawskim Stodole zagra Happy Set. To koncert ku czci. Zespół obchodzi bowiem 25-lecie. Otwarcie bram za pół godziny. Publiczność rozgrzeją Psycho Beats i Set Smiles. A kolejne Rock Newsy jutro.
1: To był Rock News w Antyradiu. Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.

Antyradio. Przede mną trzeci i zarazem ostatni album studyjny Jimi Hendrix Experience i ostatni album wydany za życia Hendrixa przed jego śmiercią w 1970 roku. Było to najbardziej udane komercyjnie wydawnictwo i ich jedyny album numer jeden. Zadebiutował na szóstym miejscu w Wielkiej Brytanii, gdzie spędził 12 tygodni na liście przebojów. Ta płyta zresztą zawierała cover Boba Dylana All Along the Watchtower, który stał się chyba najlepiej sprzedającym singlem zespołu Experience. I chociaż w 1968 roku album wprawił w zakłopotanie krytyków, od tamtej pory jest uważany za najlepsze dzieło Hendrixa i jedną z największych płyt rockowych wszechczasów. Nowa edycja z okazji 50.

0: tej rocznicy została wydana w listopadzie 2018 roku. Była dostępna w pudełku, jest w zasadzie dostępna w pudełku z płytą Blu-ray i trzema płytami kompaktowymi lub Blu-rayem i sześcioma płytami winylowymi. A co ważne, Blu-ray zawiera mix 5.1 Surround autorstwa Ediego Kramera oraz wersję remasteru albumu naprawdę wysokiej rozdzielczości. Mowa o płycie Electric Ladyland i tego krążka fragmentu teraz posłuchamy.
1: Blok z wielkiej płyty w Antyradiu.

0: I taka jest prawda. Jedyne, czego wam tak naprawdę potrzeba, to miłości. Beatlesi z płyty Love, wydanej w kolaboracji z Cirque du Soleil. All you need is love. Parze z głośników w Antyradiu. No, to skoro już pozytywny przekaz odhaczyliśmy, to teraz czas na pozrzędzenie sobie. Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Zrzędy, a ja mam dla was 3 podwójne bilety na Pink Floyd History. A wasze zadanie jest proste. Piszcie do mnie maile najbardziej zrzędliwe, jak tylko się da, no, mają szansę powalczyć. No i człowiek chciałby sobie kulturalnie na koncert Pink Floyd History pójść, a tu same problemy, pisze Tomasz. Bilety drogie, miejsc brak, a jak już coś znajdę, to na drugim końcu Polski. Człowiek całe życie pracuje, żeby na starość trochę muzyki posłuchać, a tu nawet na koncert nie można się dostać. Za moich czasów to człowiek włączał radio i Pink Floyd leciało. Znaczy, u nas leci. A teraz trzeba bilety. Na bilety polować jak na dziką zwierzynę. No i po co mi te wszystkie nowoczesne technologie, skoro biletu kupić nie potrafię? Człowiek chce tylko posłuchać The Wall, a życie znowu stawia mu mur. No nie idzie, panie, żyć. No, takie właśnie maile mają być. Czekam na kolejne paramaupa@antyradio.pl, a za chwilę Smash Mouth, wcześniej Prawda Antyradia.
1: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
2: Hey yo, this is Moleskine.
3: Cześć, tu Grabasze, piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu.

0: promocja Nie hańbi. Trwa Grunchowy tydzień w Antyradiu. Wyciągnij z szafy graciaste koszule, kardigany i przetarte dżinsy. A do tego słuchaj Antyradia i zgarnij płyty oraz kultowe grunchowe koszulki. Szczegóły na antenie i w naszych mediach społecznościowych. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: SUV, który pasuje do twojego stylu? SUVy Forda. Dla miejskich indywidualistów Puma. Wyróżnia się w tłumie, a za kierownicą zachwyca zwinnością. Wolisz klasę, przestrzeń i moc? Wybierz elegancką Kugę. Teraz dostępne od ręki w doskonałej ofercie wyprzedażowej rocznika 2026. W prawdziwym kredycie 0% Ford Drive 50/50. Stylowa Puma już od 42 800 zł, a rodzinna Kuga od 59 900 zł. Dwa SUVy, dwa charaktery. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
11: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
12: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
13: 28 lat MediaMarkt. Łap urodzinowe okazje. Ekspres ciśnieniowy Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za 1249 zł. MediaMarkt.
14: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz eleganckie i prestiżowe Audi A6 z ratą już od 1390 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
0: Po reklamie.

0: Obajtek w kazamaty. Wniosek o zatrzymanie trafił do Parlamentu Europejskiego. Spotkanie Tusk-Zełenski jeszcze dziś wieczorem. Zajęcia z obrony przed porwaniem będą na Opolskim Uniwersytecie.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 18. Mieszko Drescher, zapraszam. Jest wniosek o zatrzymanie europosła Daniela Obajtka. Dokument został wysłany do Parlamentu Europejskiego. Sprawa dotyczy bezprawnego zaniżania cen paliw jesienią 2023 roku. To było przedwyborcze zlecenie, podkreślał wielokrotnie minister Żurek.
2: Pan Obajtek żył w takim państwie, kiedy prezes dzwonił do prezesa i jak w czasach komunizmu mówił, widzicie, rozumicie, od jutra cena ma być taka. I później już się działo.
0: Śledczy zarzucają Danielowi Obajtkowi m.in. przekroczenie uprawnień, niegospodarność czy niedopełnienie obowiązków. Może mu grozić nawet do 25 lat więzienia, o ile uda się go złapać. Bo jak pisał sam zainteresowany w internecie, jeśli chcą go zatrzymać za to, że Polacy tankowali poniżej 6 zł, to pod warunkiem, że w celi będzie siedzieć także Donald Tusk.
1: Prawda Antyradia.
0: Spotkanie Tusk-Zełenski jeszcze dziś wieczorem. Szef polskiego rządu i ukraiński prezydent będą rozmawiać na marginesie szczytu Unii w Brukseli. Nie wiadomo dokładnie o czym, ale można się spodziewać, że o wojnie.
1: Prawda Antyradia.
0: Dwóch mężczyzn zatrzymanych w związku z produkcją narkotyku zombie. 23 i 27-latek usłyszeli już zarzuty i trafili do aresztu. Fabrykę substancji Alfa PVP urządzili w jednym z mieszkań w Warszawie, mówi Jakub Pacyniak ze stołecznej policji.
3: W tym mieszkaniu funkcjonariusze zabezpieczyli specjalistyczny sprzęt służący do wytwarzania właśnie tej substancji oraz samą tą substancję.
0: Za produkcję narkotyków może im grozić do 20 lat więzienia. Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań w tej sprawie.
1: Prawda Antyradia.
0: Jak uchronić się przed porwaniem? Tego będą się uczyć mieszkańcy Opola. W niedzielę na kampusie Uniwersytetu Opolskiego zaparkuje escape truck, w którym poprzez zabawę uczestnicy poznają metody porywaczy, mówi Przemysław Kędzior z opolskiej policji.
4: Chcemy właśnie trafiać do studentów, do osób, które gdzieś w przerwie wakacyjnej planują zarobek za granicą. Na co zwracać uwagę? Jak tak naprawdę z takich prostych historii, że ktoś kogoś poznał za granicą, czy ktoś wyjechał do pracy, może się to przerodzić w poważną sytuację.
0: To będzie już druga edycja akcji z escape trackiem. W zeszłym roku specjalny escape room na kółkach przyciągnął dziesiątki chętnych.
5: Pełna kultura, zapraszam. Narnia zaczyna od początku. Jest pierwszy zwiastun siostrzeńca czarodzieja Grety Gerwig, twórczyni Barbie. Film pokaże narodziny magicznego świata na długo przed wydarzeniami związanymi z lwem, czarownicą i starą szafą. W obsadzie Daniel Craig i Emma McKee. Głosu Aslanowi udziela Meryl Streep, a w zwiastunie... Premiera w kinach 12 lutego, na Netflixie 2 kwietnia. Słoneczny Patrol wraca. Jest zwiastun serialu po nowemu. Steven Amell, znany z Arrow, gra dorosłego Hobiego, syna Mitcha, granego dawniej przez Davida Hasselhoffa. Teraz sam dowodzi ratownikami, a do pracy zgłasza się jego córka, z której istnienia nie zdawał sobie sprawy. Na początek 12 odcinków, premiera w styczniu.
1: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
0: 11 stopni w Rzeszowie, 13 w Warszawie, 14 w Poznaniu. Cieplej już diś nie będzie, w nocy około 4-6 stopni. Jutro w ciągu dnia cieplej niż dziś, nawet do 19. Najcieplej na zachodzie, tam najwięcej słońca, ale szansa na przejaśnienia w większości kraju.
1: Prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.
7: Sponsorem programu jest japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl.

0: ostatni będą pierwszy.
1: Czyli Radio Kalambur Dźwiękowy.
2: Polskie Aerosmith, czyli zespół Irak. Za każdy dzień przed chwilą w parze z głośników, a teraz komu, bo idę do domu. Czas przypomnieć sobie zagadkę dźwiękową, czyli nasz kalambur. W konkursie ostatni będą pierwszymi. W tym kalamburze, ulepudanym z dźwięków znalezionych na YouTubie, zaklęty jest tytuł piosenki, która zagra na koniec pary z głośników, a waszym zadaniem jest odgadnąć, co to za kawałek i zadzwonić. 321-321-600. Na wszelki wypadek przypominamy sobie kalambur, oto on.
3: Zawsze sikasz przez zapięty rozporek?
4: Zawsze.
5: W moim magicznym domu siedzę i siedzę, myślę i myślę.
2: Nie ma co myśleć, trzeba dzwonić. 321-321-600. Co jest dzisiaj odpowiedzią na kalambur?
6: Odpowiedź na zagadkę to będzie Debil,
2: nie,
6: piosenka Kibel. Albo Debil, piosenka Kibel 2.
2: O, to też nie. 321-321-600, może jakaś jeszcze propozycja?
7: Dzień dobry, a propos kalambura to myślę, że Bon Jovi Always. Pozdrawiam.
2: Pozdrawiam. Anna Patrycy, Always. Ale nie, to nie to. 321-321-600.
8: No witaj.
2: No witaj.
8: Pewnie byłoby witajcie, ale dzisiaj jest witaj, bo jesteś sam.
2: Tak.
8: Moja propozycja na kalambur to Always look on the bright side of life.
2: No blisko, z tym Always to no, coś tam dzwoni, ale jeszcze nie to. Także satysfakcja wciąż stygnie i wciąż czeka w kalamburze. 321-321-600, dzwońcie, a teraz I Stand Alone i kapitalny kawałek

0: Wyciągarka z głośników w Antyradiu.
1: No, musicie przyznać, że być może sztuczna inteligencja przejmie władzę nad światem. Będzie jakiś Armagedon, ale nie możecie powiedzieć, że nie przyszło nam żyć w ciekawych czasach i wkoło wciąż jest wesoło. Tomasz Ambroży Obertyn, prowadzący drugiej klasy, kapitan druga połówka, ja wciąż na posterunku, za chwilę między innymi No Doubt i wrócimy do zrzędzenia, ponieważ dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Zrzędy, a ja mam bilety na Pink Floyd History. No a tymczasem jeszcze wiadomości sprzed ostatniej chwili. Człowiek, którego imię i nazwisko brzmi, jakby je w latach 60. wymyślali scenarzyści Bonda, pracując nad postacią Złola z Kremla, czyli Umar Kremlow. Jakiś czas temu zapłacił za imprezę z okazji ślubu Donalda Trumpa Juniora. To słyszeliście na pewno. Stary odciął się od kontaktów syna, ale trzeba jednak zwrócić uwagę, iż sam w dalszym ciągu handluje tak zwanymi złotymi kartami Trumpa. Pozwalają one na zdobycie obywatelstwa. Koszt to 5 milionów dolarów. Pytany, czy z oferty mogą korzystać ruscy oligarchowie, Trump senior stwierdził, że to możliwe. Znam trochę rosyjskich oligarchów i są to bardzo mili ludzie, powiedział. No, tak, i mają też wyjątkowy work-life balance. Większość amerykańskich przedsiębiorców na przykład żałuje przed śmiercią, że za dużo pracowali. Ostatnia myśl ruskiego oligarchy to towarzysze, nie strzelać.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
2: Hi, we're Guano Apes.
3: Hi, this is John Bon Jovi.
2: Hey, everybody, this is Lizzie Hale from Hailstorm, and right now you're listening to Antyradio.
0: Gwiazdy roka w Antyradio.
4: Sponsorem programu był japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
4: Reklama.
0: Teraz w RTV Eura JD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
8: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
9: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
10: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
9: Czyli frosty kupiłeś?
10: Prościej się nie da.
11: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
12: Dużo dobrego.
13: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto, dużo dobrego.
14: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
15: Panie Pascalu.
16: Tak?
15: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
16: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
15: A to pędzę, lecę, pa!
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
18: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
12: by ktoś powiedział pyszne.pl.
19: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności, bez zbędnego stresu.
20: Muzyka z gry Wiedźmin 3 Dziki Gon zabrzmi na żywo w widowisku Wiedźmin Muzyka Kontynentu. Koncertowa podróż przez świat Geralta z muzyką z kultowej gry, fragmentami rozgrywki, specjalną oprawą wizualną i brzmieniem, które znają miliony graczy. 5 listopada Ergo Arena Gdańsk Sopot, 6 listopada Tauron Arena Kraków. Wiedźmin, Muzyka Kontynentu. Bilety dostępne na eventim.pl.
21: 28 lat MediaMarkt. Laptop HyperX Omen z procesorem Intel Core i7. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5499 zł. Teraz za 4999 zł. MediaMarkt.
22: Poczuj radość zimy w Altenmarkt Zauchensee. Dwie miejscowości, 210 km tras narciarskich i relaks w termach po dniu na stoku. Zaplanuj zimę. Nowy urlop już dziś. Więcej na austria.info/zima.
23: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ser Gouda w plastrach Pilos XXL 500 gramów. W nowej cenie regularnej 11,99. Cena przed obniżką 13,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
24: Lidl, to się opłaca.
25: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 129 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
26: Po reklamie.
27: Gwiazdy rocka w Antyradiu.

0: Ζήτας The Rock of on the radio. On the radio. Najlepszy rock na świecie. Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.
1: I to chcę słyszeć. I pracujemy.

Jeśli takie numery zabieracie ze sobą w drogę, to nawet auto w rozsądnej cenie zamienia się w klasyczny krążownik. Richard Ashcroft i Heavy News w parze z głośników w Antyradiu. Ja mam dla was trzy podwójne bilety na

0: Pink Floyd History. Ten koncert odbędzie się 20 w Rzeszowie. No a ponieważ dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Zrzędy, to można się zamienić w te postaci Waldorfa i Statlera z Muppetów i troszkę sobie pozrzędzić, albowiem najbardziej zrzędliwe maile, tylko te mają szansę wygrać dzisiaj w konkursie. Ja tam nie wierzę w te konkursy. To jest ściema. Szybciej mi kaktus na czole urośnie, niż coś wygram. Poza tym, co to jest za Pink Floyd, jak Pink Floyd dawno się skończyli. I w taką pogodę w kratkę jechać na koncert. Raz pada, raz nie. Zabiorę kurtkę, będzie mi za gorąco. A jak nie zabiorę, to mogę się przeziębić. I tyle. Leki drogie, kolejki do lekarza. Dajcie spokój, jeszcze trzeba dojechać, a to jest wydatek, bo paliwo miało być za 5,19, a nie jest. I o tyle powiem, to powiem, nie mam już słów na to wszystko, pisze do nas Dawid.
1: A szkoda, kurwa, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
0: Tak jest. No i bardzo mi się to podoba. I czekam na kolejne. Jeśli chcecie powalczyć o bilety na Pink Floyd History, to piszcie. Międzynarodowy Dzień Zrzędy, czyli nasza olimpijska dyscyplina. A teraz Joan Jett.

0: Tak można sobie zrobić. A co, nie żałujcie sobie, najlepszy rok na świecie leci z głośników i aplikacji Antyradia. Już za chwilę The Verve, przypomnimy, nasz kalambur w konkursie ostatni, będą pierwszymi oraz będzie pewne amazońskie plemię.
1: Hey, this is Mike from Royal Blood.
2: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
3: Hi, I'm Jack White.
4: And I'm Brendan Benson.
5: We're the Raconteurs and you're listening to Antyradio.
6: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi.
7: Twój świat pełen jest chaosu i zakłóceń. Dlatego w Antyradiu stworzyliśmy unikalną technologię najczystszych intencji, rozrywki i dźwięków, zwaną Hi-Fi, którą codziennie w godzinach porannych prezentują Sandra Hajduk i Michał Figurski. Hi-Fi. Najczystsze brzmienie poranka. Codziennie w Antyradiu. Dla wszystkich radiofili.
6: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
8: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz imponującego i komfortowego SUV-a Audi Q5 z ratą już od 990 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
9: Zadzwońcie po milicję! Rockowe koncerty w klimacie PRL-u. Zagrają Ira, Big Cyc, Sztywny Pal Azji, Chłopcy z Placu Broni, Róże Europy oraz Wanda i Banda. Największe gwiazdy rocka w towarzystwie unikalnych filmów i zdjęć z tamtych lat. Zadzwońcie po milicję w 7 miastach. Katowice, Łódź, Opole, Gorzów Wielkopolski, Wałbrzych, Wrocław i Warszawa. Bilety na visualproduction.pl.
10: Nie mamy już papieru do drukarki, kończą się tonery i jeszcze zabrakło kawy.
11: Typowy poniedziałek, ale spokojnie, już zamówiłem.
10: Super, to ja dokupię jeszcze segregatory i zszywki.
11: Nie trzeba, zamówiłem już wszystko na raz2trzydrukuj.pl. Wziąłem też mydło i worki na śmieci.
10: Ale w jednym miejscu, na jednej fakturze?
11: Dokładnie, bo na raz2trzydrukuj.pl liczy się twoje biuro.
12: Netto przedstawia.
13: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
14: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
13: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
14: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
13: To może zapraszamy?
14: Dobre!
15: Z okazji urodzin Netto, kaczka Pekin, sztuka mięsa, jedynie 9,99 za kilogram, aż o 45% taniej. A kawa mielona Jakob z Kronung 500 gramów, tylko 27,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 27,99. Netto, dużo dobrego.
16: Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 20 października Rzeszów, 21 Warszawa, 22 Katowice, 23 października Poznań, 24 Lublin, 26 Gdańsk, 27 października Toruń, 28 Wrocław. Pink Floyd History na koncertach w Polsce. Europejska trasa Animal Farm. Więcej na klubkuźnia.pl.
17: W 29 urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. Wszystkie serki wiejskie, twarogi i serki do smarowania marki Łaciaty 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Carrefour, w sumie najlepszy.
18: Poczuj radość zimy w Altenmarkt Zauhensee. Dwie miejscowości, 210 km tras narciarskich i relaks w termach po dniu na stoku. Zaplanuj zimowy urlop już dziś. Więcej na austria.info/zima.
19: Podgryzanie, próbowanie, podjadanie. Ech, konia z rzędem temu, kto nie skusi się, by spróbować dania, nim będzie gotowe.
20: Rozumiemy te pokusy, dlatego otwórz konto z rachunkiem Oszczędzam Plus w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji i przez 100 dni korzystaj z oprocentowania nawet 6,5% do 100 tysięcy złotych. A odsetki podjadaj co miesiąc. Bank Crédit Agricole.
21: Na start nawet 6,5% na rachunku Oszczędzam Plus. To promocja do konta dla Ciebie Max i Prime. Możesz dostać nawet 6,5% w skali roku. Oprocentowanie stałe na 100 dni do 100 tysięcy złotych. Jeśli do końca listopada otworzysz konto wraz z rachunkiem Oszczędzam Plus, zamówisz kartę do konta i dasz nam zgody marketingowe. Z promocji nie skorzystasz, jeśli miałaś u nas konto od 1 stycznia 2025 roku. Szczegóły w regulaminie promocji na stronie banku. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
4: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
12: Volkswagen.
22: Ladies and gentlemen, szykuje się prawdziwa metalowa rebelia. Acid Drinkers w trasie Old Iron Biceps Tour. Are You a Rebel? Pump the Plastic Heart. Czy Poplin Twist w nowych odsłonach. Katowice, Gdynia, Wrocław, Warszawa. Widzimy się pod sceną? Bilety na visualproduction.pl. Poleca Antyradio.
23: Tato, z czego były pierwsze książki?
24: Z glinianych tabliczek?
23: To jak wtedy zaginali rogi?
25: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie, codziennie.
26: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
27: Lidl. To się opłaca.
28: Europe. The Final Countdown. Legenda rocka na żywo w Warszawie. 20 października, co z Torwar. Zespół wykona kultowy album The Final Countdown w całości. Gość specjalny The Damn Truth. Bilety na LiveNation.pl. Poleca Antyradio.
29: Po reklamie.
30: Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.
31: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Para zgłośników w Antyradiu.
1: Bardzo dobry nowy kawałek YouTube. Silencio na antenie Antyradia w parze zgłośników. 8 minut po 19. Mam nadzieję, że już jesteście, zmierzacie przynajmniej w stronę fajrantu. Odrobina odpoczynku wam się po prostu należy. Dobrze też zrobić sobie detoks od różnych nowoczesnych technologii, mediów społecznościowych i tak dalej, i tak dalej. A my w Antyradiu trzymamy oko i ucho na pulsie spraw również w kwestii nowych technologii. Wiadomość z przedostatniej chwili, słuchajcie. Nie wiem, czy słyszeliście, ale amazońskie plemię Marubo, które od wieków żyło odizolowane od świata, uzyskało jakiś czas temu dostęp do internetów. Stało się tak dzięki usłudze Starlink, dostarczonej przez Ilona Muska. W wiosce nie pojawiły się anteny satelitarne. No cóż, ta prymitywna społeczność, poświęcająca czas pierwotnym formom aktywności, jak tańce, zabobony czy walki plemienne, to coś nowego dla Marubo, które dopiero zaczęło oglądać TikToki.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Nie ma co się gapić w to czarne zwierciadło. Lepiej spojrzeć jej w oczy. Fire in your eyes to Guano Apes już teraz.

0: Czas do dechy i wypuszczam czad z aparatury, co ma 1000 W, śpiewał mój ukochany Franek Kimono, a tu też dym unosi się nad wodą i jest czad. Smoke on the Water, Deep Purple, to za nami, przed nami Nirvana, In Bloom, takie rzeczy tylko w Antyradiu i tylko u nas. To jest jedyne miejsce w eterze, gdzie pojawia się on, jedyny, niepowtarzalny kalambur dźwiękowy, w którym zaklęty jest tytuł piosenki. Wasze zadanie, ten tytuł rozszyfrować i zadzwonić 321-321-600, a do wygrania jest oczywiście satysfakcja, do tego jeszcze płyty od Antyradia. No to dobrze, przypomnijmy sobie może w takim razie kalambur. Uwaga, oto on.
1: Zawsze sikasz przez zapięty rozpory.
2: Zawsze.
3: W moim magicznym domu siedzę i siedzę.
0: Nie trzeba tu myśleć, trzeba dzwonić. 321-321-600, ponieważ satysfakcja stygnie. Co to może być za piosenka ukryta dzisiaj w kalamburze?
4: Odpowiedź w konkursie to albo Always Bon Jovi, albo Zawsze tam, gdzie Tyle D-Punk.
0: O!
4: Dzięki, pozdro.
0: Dzięki, fajna propozycja, ale nie. No to może jeszcze jakaś inna, halo?
5: Witajcie, paru zgłośników.
0: Witajcie.
5: Odnośnie dzisiejszego kalambura, kanału tej strony. Może chodzi po prostu o House of the Rising Sun, The Animals.
0: A, otóż nie. Także wciąż satysfakcja czeka na tego, kto rozszyfruje kalambur, o jaką piosenkę chodzi. 321-321-600. Na wszelki wypadek jeszcze raz kalambur wam pokażę. Zaprezentuję, znaczy się.
1: Zawsze sikasz przez zapięty rozpory.
2: Zawsze.
3: W moim magicznym domu siedzę i siedzę. Myślę i myślę.
0: No to kombinujcie, dzwońcie. 321-321-600.
6: Hi, this is Brian from AC/DC.
7: Hey, you guys, it's Beth Hart.
8: Hi, everybody, this is your metal god Rob Halford from Judas Priest, and you're listening to the one and only Antyradio.
9: Gwiazdy rocka w Antyradio. Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

Sprawa jest tylko jedna. Edyta Bartosiewicz, lata 90., czasy mojej młodości. No a co jeśli chodzi o nowości? Jak będzie wyglądała sytuacja na dzisiejszym Turbotopie? Tego dowiecie się wkrótce. Po godzinie 24 przejmuje Piotr Frank Marciniak i zaserwuje wam kolejne notowanie tejże listy przebojów. No a teraz wracamy znów do klasyki. Lady Punk, kryzysowa narzeczona.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Ostatni będą pierwszymi. Czas na rozwiązanie naszego konkursu. Przypominamy, kalambur dźwiękowy.
2: Zawsze sikasz przez zapięte rozpory?
3: Zawsze.
4: W moim magicznym domu siedzę i siedzę, myślę i myślę.
1: A oto rozwiązanie.
5: Baby, I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could

0: Till Lindemann na zakończenie parę z głośników. Always on my mind. Jego wersja tego nieśmiertelnego klasyka jest dzisiaj odpowiedzią na pytanie, co ukrywało się w kalamburze. W konkursie ostatni będą pierwszymi i każdy, kto tak odpowiedział, nawet jeśli nie zadzwonił, tylko powiedział to sobie w środku, na emigracji wewnętrznej, w środku, w słuchaczu, ten zgarnia satysfakcję i to może być satysfakcja na odcinku prywatnym w pracy czy Walkowie. Gratulacje, kolejna szansa będzie jutro w parze z głośników. Tomasz Ambroży, Obertyn, ja się odmeldowuję, ale po mnie oczywiście Antyradio nie przestaje grać. Kolejne notowanie Turbotopu, no i stery przejmie Piotr Frank Marciniak, także wy również nie oddalajcie się, słuchajcie Antyradia. Miłego wieczoru, buźka, do usłyszenia.
1: Hey, it's Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
2: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
3: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Reklama.
5: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
12: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neurotypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
13: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
14: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
15: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
16: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
17: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne, jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk. A lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
18: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
19: Adamet. Z pasji do rozwoju. Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
20: Mówią na mnie teci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
21: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
22: Skoczymy razem do delikatesów centrum po łopatkę pychotkę na niedzielę?
23: Aha, ale z nikim się nie dzielę.
24: Do soboty łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do środy winogrona bezpestkowe 7,99 kilo. Cena przed obniżką 13,99. Limit 3 kilo na delikatę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
25: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda JQ. Omoda 7 Super Hybrid. Futurystyczna, komfortowa i oszczędna. Z zyskaj ponad 25 tysięcy złotych. Niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj też ofertę JQ7 z różnymi rodzajami napędu, dopasowanymi do Twoich potrzeb. Szczegóły w salonach i na omoda.jq.pl.
0: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład bionapój owsiany Wymondor 1 litr w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bezpromocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
10: Chyba rurka.
4: A, no faktycznie.
10: No.
26: I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto, także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
27: Po reklamie.
28: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak.
29: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.
30: Servus, mam nadzieję, że przeszkadzam. Jest 20, odpalamy Turbo Topic, notowanie 2812. Jest czwartek i w dodatku 15 dzień października. Ależ to zasuwa. Jeszcze niedawno pamiętam, jak słońce prażyło i można było przesuwać powietrze jak bloki skalne. A tu teraz taka zawierucha, taka tandeta, taka słaba grafika, ale trzeba jakoś żyć i bujać się, bujać ciągle. Do przodu i do przodu. Spirit Box Morning za chwileczkę na 20 to pierwsza z dwóch nowości, a poza tym 9 w niebie i 9 w piekle dziś na remis, ale zaczniemy od kanadyjskiej kapeli, która lubi przygrzać heavy metalem i niech nam się też zrobi teraz delikatnie ciepło. Nowość numer 1 i Spirit Box
28: 20.

0: Nickelback i Leave Me Behind, 19 na Turbo Topie 4 do piekła, zaledwie piąty raz w zestawieniu i już są na czerwono. Kanadyjczycy jako nowość, Spirit Box, Nickelback na 19. Nie, trzeciej kapeli z Kanady nie będzie, uprzedzam fakty. No ale nie mam też dobrych informacji, jeżeli chodzi o Ligę Europy. 63. minuta, Lech Poznań podejmuje Bayer Leverkusen. Lech 0, Bayer 3. Taka niezręczna sytuacja o tej porze. A jeszcze do tego dorzucimy teraz, może to komuś osłodzi życie, kiedy usłyszał te wszystkie newsy kanadyjsko-niemieckie, że teraz prosto z patery zaatakuje was Piotr Cugowski. No i oczywiście razem z nim jest Syzyf.
1: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

0: topie, ależ tu też jest zacięta walka, żeby się utrzymać na liście. Dziś po raz 14 w zestawieniu, jeden obrót w górę. Nic nie ugrali, to też ciekawostka z tym numerem. No po prostu za chwilę mogą zniknąć, tak jak za chwilę może zniknąć Lech Poznań. Jak dostanie jeszcze jednego gola, będzie 0-4 i wtedy już ręce same zaczną składać się do modlitwy. 71 minut za nami, Lech 0, Bayer Leverkusen 3. Na razie nie ma tu żadnej gry. Proszę Państwa, cóż ja mogę powiedzieć? Za moment Kuba Folwarczny z utworem Nie powiesz nic. Jak u niego? Czy coś na plus? Nie. Też spada. 1 do piekła. Mój Boże.
1: 17. 17.

0: Reklama. 20 lat na scenie i nadal uderzają z pełną mocą. Five Finger Death Punch na żywo razem z Lamb of God i Bleed From Within. Five Finger Death Punch 29 stycznia 2027 Atlas Arena Łódź. 20 lat Five Finger Death Punch. Bilety dostępne na livenation.pl. Poleca Antyradio.
1: Twoja misja. Sprawdź promocję o Moto Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę o Moto 7 i Jayku 7. Szczegóły w salonach i na omotojayku.pl.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Miałem dość pracy, która nie dawała mi satysfakcji. Chciałem robić coś ważnego. Pomagać, rozwijać się i mieć realny wpływ na bezpieczeństwo kraju i moich najbliższych. Dlatego wybrałem Wojsko Polskie. Tu zdobyłem konkretne umiejętności. Poznałem ludzi, na których zawsze mogę liczyć. Ty też możesz zostać jednym z nas. A jeśli właśnie kończysz szkołę podstawową, możesz rozpocząć swoją przygodę w klasie wojskowej. Wybierz swoją drogę. Wybierz Wojsko Polskie. Szczegóły na zostańżołnierzem.pl lub w wojskowych centrach rekrutacji.
6: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca. Bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć twoje schorzenia. Ty jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: Na niektóre rzeczy warto czekać. Na BMW X3 już dłużej nie musisz. BMW X3 to SUV, który łączy ponadczasowy styl, komfort i technologię, dające prawdziwą radość z jazdy. Wybierz model dostępny od ręki i skorzystaj z promocyjnego leasingu 100%. Lub zamów BMW X3 w wymarzonej konfiguracji już za 2000 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak. Piętnaście.

0: Misia Furtak, gdzie mój rytm? 15 na turbotopie po raz drugi w zestawieniu i cyk, 3 obroty w górę. No a tu akcja Bayeru, ależ to rozegrali. 4. Dajcie spokój. 89 minuta spotkania. Lech 0, Leverkusen 4. Trudno. Co robić? Proszę Państwa, przed nami już tylko i wyłącznie miejsce 14, 13, 12, 11. Potem propozycja, więc jeszcze jest parę ciekawych i interesujących akcji zaczepnych na turbotopie. A za chwileczkę do gry wskoczy Johnny Marr. It's time. Lubię ten numer. Nie będę ukrywał, no ale dziś przejdź do piekła i od razu minkami zrzedła.
1: 14.

Grzegorz Kupczyk naznaczony, dziś jest naznaczony i dostaje jeden obrót w górę 20-40. Sędzia szybko zakończył ten meczek. Lech przegrywa w drugiej kolejce Ligi Europy 0-4 z Bayerem Leverkusen. Czekamy na starcie Jagiellonii z Araratem Erewań. To o 21:00. Może tu będzie jakiś promyk, coś, słońce sypnie jakimś ogniem, czymkolwiek, coś się wydarzy spektakularnego, bo przecież nie można cały czas przegrywać w Lidze Europy. Catch the Elephant, Dying in Reverse na 12:00 i to za chwilę objawi się w waszych radioodbiorniczkach, po raz 13 w zestawieniu. No i oczywiście jak ta 13, to zawsze ten diabeł musi przyjść i się upomnieć. 2 do piekła spada ten świetny numer. 2

0: Social Distortion. Walk Away, jedenastka na Turbo Topie, jeden obrót w górę, wreszcie jakiś ruch do przodu, 20:49, notowanie 2812, czwartkowy wieczór, 15 dzień października. Byłem na zewnątrz, nikomu nie polecam. To jak wyprawa do Mordoru, a najgorsze jest to, że nawet nie miałem pierścionka, żeby go gdzieś cisnąć w tę mroczną toń. Proszę Państwa, Spirit Box, Morning oraz Royal Blood, Swallow the Bomb. Na 16 to dwie absolutne nowości na Turbo Topie. Wszystko już jest wiadomo, ale jeszcze nie wiadomo, kto zgarnął dziś złoto i tym zajmiemy się po godzinie 21, kiedy do gry wjedzie pierwsza dyszka Turbo Topu. Ale mamy tu jeszcze śmiałków, którzy chcieliby się dostać i z mojej patery za chwileczkę wjadą Lost in Translation. Palaje Royale. Znam ten zespół. Już byli na liście, ale czy trafią tu podobnie? Kto wie, ja.
1: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

0: Reklama. Muzyka z gry Wiedźmin 3 Dziki Gon zabrzmi na żywo w widowisku Wiedźmin Muzyka Kontynentu. Koncertowa podróż przez świat Geralta z muzyką z kultowej gry, fragmentami rozgrywki, specjalną oprawą wizualną i brzmieniem, które znają miliony graczy. 5 listopada Ergo Arena Gdańsk-Sopot, 6 listopada Tauron Arena Kraków. Wiedźmin Muzyka Kontynentu. Bilety dostępne na eventim.pl.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 20 października Rzeszów, 21 Warszawa, 22 Katowice, 23 października Poznań, 24 Lublin, 26 Gdańsk, 27 października Toruń, 28 Wrocław. Pink Floyd History na koncertach w Polsce. Europejska trasa Animal Farm. Więcej na klubkuźnia.pl.
0: Po reklamie.
3: Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak.
4: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
5: I bank! Jesteśmy już w Białymstoku. Za chwileczkę Jaga rozpocznie meczek w drugiej serii jej Ligi Europy z Araratem Erewań. Zobaczymy, co tu się wydarzy, bo na razie po tych poznańskich przygodach to mam w głowie mętlik. 21 na liczniku, turbotopik, notowanie 2812, czwartkowy wieczór, dwie nowości, 9 w niebie, 9 w piekle i teraz czas na tę pierwszą dyszkę. A pierwszą dyszkę otworzą dziewczyny z Meksyku, ile pamiętam, nazywają się Velasquez. The Warning. Jak tam u nich? Czy ten Meksyk sprawił, że czują powiew słońca, oceanu i ogólnie są na fali? Prawie że, a prawie zawsze robi Różnik. Szósty raz w zestawieniu i cyk, jeden obrót w dół. Nie zaczyna się to najlepiej, ale może dobrze się skończy.
3: 10.

0: Alex Kennedy, Flying Blind. Oni pokazali, jak się lata na turbotopie wysoko. 21.08 dziś po raz trzeci w zestawieniu. I jakiż cudowny lot. 8 obrotów do Archanioła Gabriela. Już dawno nie było takiego odlotu na liście. Proszę Państwa, przesuwamy się za chwileczkę na pozycji. O, to jeszcze nie ten moment, ale kto wie, bo przecież grupa Antidotum co jakiś czas trafia na Turbo Top i dostarcza nam bardzo interesujące nagrania. Soczysty rok. I za chwilę się przekonacie, co tym razem zmajstrowali Wilki i Antidotum. 356 prosto z mojej czarodziejskiej patery. A co wydarzy się potem? Kto to wie?
1: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

Zbliża się noc i dziwna wiosna, jeden obrót w dół, kwadrans po 21. Zobaczymy, czy dziwna wiosna złapie jeszcze oddech i pofrunie w okolice podium. Proszę Państwa, w 11 minucie Jaga dostała dzwona, przegrywała 0-1, ale w 13 przeprowadzili akcję taką, na jaką ich stać. Powinni robić takie akcje co 2-3 minuty i nie byłoby kłopotów. Jóźwiak strzela i jest 1-1 po 13 minutach. Teraz mamy już kwadrans, no ale lekko nie jest. Kto by się spodziewał, że tam w tym Erewaniu tak potrafią grać. A tymczasem siódemeczka wzywa. Trzeci raz w zestawieniu i ładny lot. A kto go zalicza? YouTube z tym świetnym numerem Silencio. 7.

0: Hi, this is Jack White.
1: Hello, this is Martin Murphy.
2: Hey, we're Kings of Leon, and you're listening to Anti-Radio.
3: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Kiciu,
2: a?
1: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
1: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: The Final Countdown. Legenda rocka na żywo w Warszawie. 20 października, co z Torwar. Zespół wykona kultowy album The Final Countdown w całości. Gość specjalny The Damn Truth. Bilety na livenation.pl. Poleca Antyradio.
0: Po reklamie.
6: Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak. Pięć.

Hearts of Tender i Saxon, ależ ten numer jest leniwy, a teraz Imaz uderzyła. Co tu się wydarzyło? Czy bramkarz to przerzucił nad poprzeczką? Chyba dotknął, będzie korner dla Jagi? Nie. Nie, jednak nie dotknął, dajcie spokój. Jaga Ararat 1-1, 33 minuty za nami. Przesuwamy się także na Turbotopie. A gdyby ktoś z Państwa szukał rozrywki, to mam kapitalną propozycję. Podwójne bileciki czekają na Pink Floyd. History zagrają w progresji 21 października. Turbotop@antyradio.pl. Imię i nazwisko, poproszę numer telefonu i wkleić maila. I kto wie, co tam się wydarzy. Na bank przeniesiecie się w czasie. Ira za każdy dzień, czwórka na Turbotopie. Dziś Ira po raz 9 w zestawieniu dostają 2 obroty do piekła. 4.

Kasabian, Silver Apple Eyes. To jest ostatnia propozycja do Turbo Topu. A tu Jaga prowadzi 2-1 za Laratem Erewań. 42 minuty za chwilę będą już za nami. Rzut wolny, pośredni dla Jagi. Dorzuci. Dorzuć. Ojej, ale dorzucił. Ja bym lepiej kopnął w kroksie. Proszę Państwa, trudno. Takie są na ten moment realia polskiego futbolu, że nawet trener głową kiwa, że nie wierzy w to, co się dzieje na murawie, ale trzeba jakoś dotrwać do pierwszej połowy i dać reprymendę w przerwie. Tymczasem zostały nam tylko trzy numery, jeżeli chodzi o notowanie 2-8-1-2 w czwartkowy wieczór. Za chwileczkę to wszystko zacznie się rozjaśniać i wyjaśniać. The Offspring, I Wanna Be Sedated, to jest numer 3. Oni dziś dostają 2 do piekła. Wczoraj cieszyli się z złota, ale dziś mają brąz i chyba nawet zgarnęli po drodze srebro, a więc cały pakiet zaliczony. I co, to wszystko, co byli w stanie z siebie wykrzesać?

na Turbotopie dziś dostaje od Was 3 obroty w górę. Bardzo poważny kandydat do piątkowego złota, ale to jeszcze musi się wypełnić. Ostatni meldunek z meczyku. Jaga Ararat 2 dla pszczół z Podlasia, 1 dla gości. Za chwilę skończy się pierwsza połowa, a druga już z makakiem. Dziś w makakofonii odwiedzi go Olga Sokal i porozmawiają sobie o 13. Poznań Design Festival. A co to za tajemnicza nazwa, to już wszystko wyjdzie w praniu po 22 w makakofonii. No i wjeżdża, proszę Państwa, numer 1. 8 raz w zestawieniu, 3 w górę, 2 złoto w reklamówce. I kto to zgarnia? Stare asy, starzy wyjadacze, oni wiedzą, jak Was podejść. Motley Crue rządzi w antyra.

0: reklama. Zadzwońcie po milicję! Rockowe koncerty w klimacie PRL-u. Zagrają Ira, Big Cyc, Sztywny Pal Azji, Chłopcy z Placu Broni, Róże Europy oraz Wanda i Banda. Największe gwiazdy rocka w towarzystwie unikalnych filmów i zdjęć z tamtych lat. Zadzwońcie po milicję w 7 miastach. Katowice, Łódź, Opole, Gorzów Wielkopolski, Wałbrzych, Wrocław i Warszawa. Bilety na visualproduction.pl.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.

0: Cała kakofonia w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Makak-Szarłacki.
1: Sponsorem programu jest Streamsoft, producent systemów ERP dla firm. Streamsoft.pl.
2: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak seks, wulgaryzmy, przemoc lub narkotyki.
3: This is Dave Lombardo and you're listening to Macacophonia and I'm seeing a nipple with some writing on it. It says Macacophony, baby have fun.

0: Dobry wieczór Państwu. Ja jestem ten drugi, co za radiowego speakera robi. Dobrze. Piotr Majak-Szarłowski, witam Państwa bardzo serdecznie w makakofonii Baby Have Fun. Olga Sokal jest z nami w Poznaniu. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór z Jeżyc. Właściwie to jesteśmy całkiem blisko, bo kamienica, w której mieszkam, jest bardzo blisko dworca Poznań Główny. Więc no, czuję prawie jakbym była w pociągu i
0: wjechała do, tutaj, do Warsaw by Night, tak? Cudownie.
1: Warsaw by Night, to by dopiero była przygoda.
0: Kiedy wy zaczynacie ten 13 imieniny u cioci? Tam w Poznaniu?
1: Zaczynamy już niedługo, bo w przyszłym tygodniu, w piątek, i będziemy świętować 13. edycję naszego festiwalu przez praktycznie cały tydzień, bo kończymy dopiero 29 października. Więc zapraszamy już teraz.
0: A którego to się rozpoczyna?
1: 23 w piątek.
0: 23 w piątek. Dobrze, zaraz do tego wrócimy, ale najpierw, moi drodzy, makakofonia Baby Have Fun. Dobry wieczór, Reniu.
2: Ja z tej strony makaku, zgadłeś?
0: Ja wiedziałem o tym, że to ty. Ucałuj i pozdrów tatusia ode mnie, bardzo cię
2: dobrze,
0: proszę.
2: Dobrze, ciebie też pozdrawiam, tatusia, mojego kolego Karola.
0: A to pozdrawiamy osadzonych.
2: Matkę.
0: A właśnie, wróć, poczekaj. Pozdrawiam całe kółka antyróżańcowe i peleton skryto słuchaczy. Ponownie zapomniałem, ale nieważne. Wcześniej też zapomniałem, dzisiaj, ale to później wam wyjaśnię.
2: Makakuś, bo ja chciałam ci powiedzieć naprzód, bo dzisiaj dostałam list od Karola i mi Karol napisał, bo nie może słuchać makakofonii w czwartki, bo mi się zepsuło radio i nie może słuchać.
0: Czyli nie musisz czytać mu wiersza, bo nie będzie i tak tego słyszał.
2: Ale mu obiecałam, że będę mówić. To będzie duchem.
0: Przecież to jest jakaś paranoja. Ty wiesz o tym, że on nie słucha, ale jak sobie odsłucha potem? Przecież ja...
2: Ale mu obiecałam, że będę o nim mówić czwartki.
0: Rozumiem, dobrze, dobrze. Może zmieńcie ten dzień nadawania, jak ten podłączenia radia, czy coś. Czy się
2: to
0: nie da?
2: To mówię pierwszy i dwa. Karolek jest jako dzwonek, który do mnie dzwoni, bo wszelkie złe sprawy przegoni, by do mnie dzwonić, aby mnie pozdrowić. Drugie, dzisiaj to jest wierszyk o dzisiejszej audycji. Poznań Dancing Festival to jak długowieczność, czym jest dla makakusia miłość. Miłość to wzajemne uczucie, jak uczucie do muzyki rockowej, bo wciąż szukam do tworzenia inspiracji na napisanie wiersza nowej.
0: Coś pięknego, dobrze, cudownie. Stosunkowo udanej nocy, moja
2: życzę
0: droga.
2: Dobrego, to pa.
0: Tak, no dobrze, proszę bardzo. Pani została wywołana tutaj wiersem do tablicy. Proszę mnie.
1: Jestem poruszona.
0: Tak, nie możesz dojść do siebie cały czas, tak? Nie. Słuchaj, mnie interesuje na przykład, co to jest miasto w ruchu z Krzysztofem K. Nazwisko znane redakcji, znajdziecie Państwo w informacji na temat tegoż Poznań Design Festival.
1: No, miasto w ruchu to oczywiście jedno z naszych festiwalowych wydarzeń, ale ich jest naprawdę bardzo dużo, bo mamy kilka festiwalowych bloków, a wszystkie niczym planety krążą wokół tegorocznego hasła, a tym hasłem jest długowieczność.
0: Ale kto chce żyć wiecznie? No, weź mnie, powiedz mnie.
1: No, wiesz, patrząc na to, że na przykład są szampony w takiej linii długowieczność, są sprzedawane u fryzjerów Longevity, taka linia szamponów do włosów i odżywek.
0: Spis na wodowo to montaż, to chyba się orientują, czy nie?
1: Słuchaj, nawet chcąc, nie chcąc, myślę, że dane GUS-u są bezlitosne, bo okazuje się,
0: że chcemy być długowieczni, tak?
1: Że jesteśmy. Nawet jeśli nie chcemy, to jesteśmy coraz częściej, tak? Dlatego, że w zeszłym roku po raz pierwszy liczba osób w naszym kraju, które przekroczyły setkę, ukończyły setkę, po raz pierwszy w historii wyniosła ponad 10 tysięcy i tak będzie już tych osób coraz więcej, dlatego, że do 2040 roku, to są prognozy Ministerstwa Finansów, ta liczba może się podwoić, a jeszcze dalej idąc i patrząc w przyszłość do 2060, tych stulatków może być siedmiokrotnie więcej niż teraz. Więc temat jest poważny.
0: No, poczekaj, 2060, a teraz mamy 2026.
1: Tak.
0: Być może nie doczła, kuźwa, chociaż właśnie nie wiadomo. Ja nie mogę w to mówić. Czyli co, jest coraz gorzej. W sensie, jak chcą umierać, to tylko rower i śmieciarka.
1: No, jest temat naprawdę, kurczę, poważny. Nawet Lego o tym już wie, dlatego że Lego na swoich opakowaniach, nie wiem, czy kojarzycie, zawsze jest taki kwadracik z napisem 99+, to znaczy, że klocki może układać każdy. A teraz, kiedy Sir David Attenborough skończył setkę, ukończył 100 lat, no to ten napis się już zmienił i jest 100+, więc Lego też bierze sobie do serca te prognozy i te statystyki. No i my tutaj w Poznaniu też postanowiliśmy się ukłonić temu tematowi. No bo tak naprawdę to nie jest temat tylko medycyny, wiecie, leków, czy w ogóle genów, no ale to jest też temat dla projektantów, którzy będą musieli w tych kolejnych latach
0: myśleć o tych dziadersach.
1: Pokus, tak, i myśleć o dziadersach i o tych kolejnych pokoleniach. Dzisiaj byłam w studenckim radiu tutaj w Poznaniu i chłopak, który rozmawiał ze mną w studio radiowym na ten temat, trochę tak widziałam, że nie wziął sobie tego do serca, ale kiedy powiedziałam mu, że za chwilę będzie to dotyczyło też jego i jego znajomych, no to widziałam, że tam lampka mu się z tyłu głowy zapaliła, bo naprawdę to będę też ja.
0: Kochanie, wrócimy do tego już za moment. Teraz jeden z utworów, który wybrałaś dla Państwa. Moja mama, mam nadzieję, że ma włączone, pomimo tego, że jest chora. Mamo, zachwycisz się, bo to przez to ulubiony Twój utwór tego wykonawcy. Queen przed Państwem.

0: To wszystko, moi drodzy, przez Olgę. To ona ten time wybrała Pink Floydów.
1: Ale jest moc, prawda? W ogóle nie, no, po, dawno nie
0: tak,
1: słyszałam.
0: Tak, pomimo tego, że to 1973, nawet tak, 22 minuty po 22 brzmi świetnie. Zdobywając pierwszą koszulkę lidera w dzisiejszym programie, antyfan jazzu jest w niebo wzięty, zapewne porwał szydełko do tańca, dziecię im przygrywało. No było pięknie, cudownie. Dobrze, słuchaj, ale co, wy zaczynacie zmieniać podczas tej edycji Poznań, czy też rzucicie się na inne miasta w Polsce, żeby dziadersom jakoś ułatwić życie w przyszłości?
1: Chcemy zmieniać Poznań i chcemy zmieniać też inne polskie miasta i dlatego chcemy przygotować taką srebrną mapę. To będzie taka lista rekomendacji dla samorządowców, dla urbanistów, dla architektów. Właściwie każdy, kto będzie chciał, będzie mógł z tego skorzystać. I to ma być lista takich pomysłów na to, co zrobić, żeby faktycznie miasto było dobre w przyszłości nie tylko dla 90-latka, ale też dla rodzica z wózkiem, dla kogoś, kto jest po kontuzji albo...
0: No to jest bardzo blisko wszystko, ja to odkryłem. Tak, jak jedziesz z wózkiem, to zupełnie jakbyś tak. Na wózku. W związku z tym
1: ten... Ja na przykład jestem teraz podwójną mamą i...
0: Podwójną mamą już, zupełnie... no moje gratulacje. Tak. Co cię skłoniło, moja droga?
1: Ale muszę powiedzieć, że właśnie od teraz, kiedy chodzę z podwójnym wózkiem, to te osoby w wieku 70+, naprawdę stały mi się bliższe, bo po prostu
0: jeszcze bliższe,
1: zdecydowanie
0: tak.
1: Lepiej rozumiem ich potrzeby. A co mnie skłoniło? No na pierwsze dziecko czekałam bardzo długo, a drugie jest wielką niespodzianką, więc...
0: W ten sposób,
1: to tak,
0: rozumiem.
1: Tak, na marginesie historia mojego życia.
0: Dobrze, nie jedźcie do Londynu, to jest straszne. Na miejsce dla ludzi z małymi dziećmi, z wózkami.
1: Tam no się... właśnie, Hiszpania na przykład jest bardzo pro senioralna i pro dziecięca też, bo spędziłam tam w Maladze 2 miesiące i byłam w szoku, jak to cudownie widzieć w ogóle starych ludzi, którzy siedzą nad morzem, gdzieś tam na murkach, rozmawiają ze sobą. Właśnie tak powinno być, bo okazuje się, że te punkty na mapie świata, które najmocniej słyną z długowieczności, no to jest też temat mocno skomercjalizowany, ale faktycznie są takie niebieskie strefy, blue zones, to się nazywa z angielska. Czyli takie kilka takich miejsc, gdzie faktycznie ten odsetek osób powyżej setki długowiecznych jest dużo, dużo wyższy niż w pozostałych częściach świata. Głównie to są wyspy, na przykład Sardynia albo japońska Okinawa. No i okazuje się, że oprócz tych wszystkich oczywistości, o których wiemy już od dawna, czyli że żeby długo żyć, to musimy dobrze jeść, musimy się wysypiać, nie możemy się stresować, a jeśli się stresujemy, to powinniśmy sobie dobrze z tym stresem radzić i tak dalej. To są takie oczywiste rzeczy. To, co jest turbo ważne, to jest właśnie to, żebyśmy mieli więzi z innymi ludźmi. I najlepiej takie więzi, które trwają przez całe życie, co w dzisiejszych czasach jest dosyć trudne.
0: A przepraszam najmocniej, muszę się teraz wciąć właśnie a propos więzi. Dzwonię do mojego przyjaciela dzisiaj, pozdrawiam bardzo serdecznie, bo obchodzi urodziny. Znamy się od dziecka w zasadzie. Znaczy jak... on nagrał tę płytę, to potem jakoś w międzyczasie, zanim się chyba jeszcze, stał się tym perkusistą Lady Punk, to trafił do radia, w którym ja już pracowałem i ja go uczyłem konsolety. Był przez chwilę DJ-em, cudownie mu szło, ale rzucił to dla perkusji. Kuba Jabłoński obchodzi dzisiaj swoje urodziny, od Kazika na żywo zaczynał, a teraz w Lady Punk, moi drodzy. No i co? Dziecko, małżonka. A, tak, plany na przyszłość. Wszystko jest okej. I oczywiście zadzwoniłem do niego po raz drugi, bo zapomniałem. Tam co się urodziło? Kochany, zdrowia powinienem ci życzyć jeszcze od całego kółka antyróżańcowego i peletonu skrytosłuchaczy. Poważnie? Tak. Ucieszył się bardzo, pozdrawia Państwa bardzo serdecznie. Kuba, specjalnie dla Ciebie.

0: Cześć, tutaj Artur Rojek.
1: Hey, this is Amy Lee.
2: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Sponsorem programu był Streamsoft, producent systemów ERP dla firm. Streamsoft.pl. Autopromocja. Nie hańbi. Włączamy turbo. Turbo Top w Antyradiu. Czyli rockową listę przebojów pełną ostrych zakrętów i długich prostych. Wrzuć wyższy bieg i zagłosuj na swój ulubiony zespół na antyradio.pl. 20 najlepszych rockowych numerów w morderczym wyścigu na szczyt listy. Od wtorku do piątku po 20:00 prezentuje Piotr Frank Marciniak. Crazy Train Ozziego? A może lokomotywa z ogłoszenia Perfektu? Nieważne, którym torem jedziesz, wagony najlepszego rockowego towaru codziennie dowodzi Rokomotywa Antyradia. Nad jej ruchem czuwają najlepsze rockowe składy, a dyżur pełni Tomasz Kasprzyk. Rokomotywa w Antyradiu. Codziennie po 13:00. Przestaw się na rockowe tory. Autopromocja. Nie hańbi.
4: Reklama. 20 lat na scenie i nadal uderzają z pełną mocą. Five Finger Death Punch na żywo razem z Lamb of God i Bleed From Within. Five Finger Death Punch 29 stycznia 2027, Atlas Arena Łódź. 20 lat Five Finger Death Punch. Bilety dostępne na LiveNation.pl. Poleca Antyradio.
5: Ladies and gentlemen, szykuje się prawdziwa metalowa rebelia. Acid Drinkers w trasie Old Iron Biceps Tour. Are You a Rebel? Pump the Plastic Heart. Czy Poplin Twist w nowych odsłonach? Katowice, Gdynia, Wrocław, Warszawa. Widzimy się pod sceną? Bilety na visualproduction.pl. Poleca Antyradio.
6: Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 20 października Rzeszów, 21 Warszawa, 22 Katowice, 23 października Poznań, 24 Lublin, 26 Gdańsk, 27 października Toruń, 28 Wrocław. Pink Floyd History na koncertach w Polsce. Europejska trasa Animal Farm. Więcej na klubkuźnia.pl.
7: Po reklamie.
3: Antyradio. Gramy najlepszy rock.

0: Hity Radio. Najlepszy rok na świecie.
1: Hej, mówi Patty Young. Słuchacie Makakofonii. Baby, have fun. Przeczytałam to. Przeczytałam to prosto z piersi samego makaka.

0: Drodzy Państwo, Olga uznała, że zaciągnie nas do 1974 roku. Wtedy objawił się album...
1: Bob Dylan.
0: Tak, Planet Waves wydało się Bobu Dylanu właśnie. I z tego pochodził
1: 85
0: ten...
1: lat ma teraz, więc coś też może już powoli powiedzieć o długowieczności.
0: I o tym, czy się przenieść do Hiszpanii, czy nie, tak?
1: Ale poczekaj, bo już ustaliliśmy, że ale, do Londynu to nie bardzo.
0: Tak, ale poczekaj, przyszło mi do głowy, że a nie zauważyłaś tam będąc, że mają problemy z wodą na przykład?
1: No jasne, że mają w ogóle.
0: Czyli to będzie jeszcze pogłębiało się, czyli dobrze.
1: Problemów, tak, ale no...
0: Pomimo plusów są również minusy, tak? To minusy. Zawsze jest.
1: Minusy dodatnie i plusy.
0: No dobrze. I co dalej z tą długowiecznością u was tam w Poznaniu?
1: Chciałam zagadnić, powiedzieć o tym, że Bob Dylan to ma 85 lat, a nie wiem, czy wiecie, ile ma najstarsza Polka lat i ma 111 i żyje sobie na Podkarpaciu. Anna Winiarska z Huty Gogołowskiej. Ma się dobrze.
0: Pozdrawiam serdecznie.
1: Może...
0: Ale to jest gra na gitarze, tak, i śpiewa również wciąż?
1: A, tego nie wiem, ale ma już miano, tytuł super stulatki, bo stulatka to już za mało. Dla pani Anny została okrzyknięta mianem super stulatki. To jest super, super kobieta. Super stulatka. No i w ogóle tak zaglądałam jeszcze, wiecie, z ciekawostek do świata zwierząt, do świata natury, no i okazuje się, że
0: makaki nie żyją
1: na
0: długo.
1: Na naszej planecie rekin polarny i ono żyje około 400 lat, a dorosły staje się dopiero około 150 roku życia, no to sobie wyobraźcie. No i jeszcze fenomenem jest jeden z rodzajów meduzy, która jest nazywana nieśmiertelną, bo potrafi w którymś momencie cyklu swojego życia cofnąć się do stadium polipa i zacząć życie od nowa, więc to takie ciekawostki, które podgarnęłam dla was.
0: Jak będziecie się cofać do stadium polipa, zredukujcie rejestr przyjaciół.
1: A jeszcze sosna,
0: bajka
1: jeszcze
0: dla
1: sosna
0: państwa.
1: Ma 5000 lat.
0: Kto ma?
1: Sosna? Matuzalem w Kalifornii, czyli jest starsza niż piramidę, nieźle, co?
0: O sośnie nic nie mam, mam o rejestr przyjaciół.

0: 1969. Kuźwa, coś poleciało teraz, dziewczyno.
1: Ale wiesz co, wydaje mi się, że w ogóle ja podsyłałam tobie inną piosenkę, ale niesamowite to jest, bo ze 100 lat nomen omen nie słyszałam tego utworu i przypomniałam sobie cudowne tłumaczenie chyba Macieja Zębatego na polski tego tekstu. Uczyłam się go chyba w gimnazjum na pamięć i tam jest taki piękny fragment. Ty kochałaś powoli, ja skakałem jak pchełka, dzisiaj jestem za cienki, a twa miłość za wielka. W ogóle no bardzo dużą radość mi sprawiłeś, puszczając właśnie ten utwór. Dzięki.
0: Ależ cała przyjemność po naszej stronie. To cudowne. Dobrze, kochana, powiedz, a za to się w ogóle coś płaci, czy to jest wszystko za free?
1: Nie. Za free. I za free jest też pierwszy festiwalowy wieczór, na który myślę, że już czas najwyższy przed 23 was zaprosić. Bo zaczynamy w piątek 23 o 19 w Starym Browarze, to będzie takie nasze główne festiwalowe miejsce i tam będzie można zobaczyć 7 wystaw w piątek, ich wernisaże wieczorem, no ale będzie można je oglądać za darmo codziennie od 12 do 20 i taka nasza sztandarowa główna wystawa nosi nazwę całkiem niespodziewanie Długowieczność. Zrobiliśmy open call, czyli taki otwarty konkurs i zapytaliśmy wszystkich, nie tylko artystów, ale też naukowców, badaczy, czym dla nich jest długie życie. I 14 prac wybraliśmy, które będzie można obejrzeć. Jednym z moich faworytów jest praca Soft Tissue Alicji Kozłowskiej i Dawida Herdy. Może dlatego, że no jest taka symboliczna, sztandarowa, powiedziałabym, bo w sterylnej szpitalnej komorze artyści umieścili w niej ludzkie serce, które uszyli z patchworku i haftu i no, podłączyli to serce do przewodów, pomp i rurek, do tego wszystkiego, co nam się kojarzy zwykle ze szpitalem. I każdy, kto przyjdzie na wystawę, będzie mógł się do serca podłączyć. Serce zacznie bić w rytm każdego z widzów i każdej z widzek oczywiście. No i można też to bicie serca zatrzymać. No, tutaj pada pytanie, czy technologia, która nam przedłuża życie, nie odbiera nam czegoś bardzo ludzkiego. Ale też bardzo mi bliską pracą, może właśnie przez to, że zostałam mamą i moje ciało też się zmieniło, jest praca Mateusza Jagodzińskiego, który pokaże kolekcję ubrań inspirowaną kintsugi. Jeśli nie wiecie, co to jest, a ja do niedawna nie wiedziałam, to jest japońska sztuka naprawiania porcelany złotem. I w tej sztuce pęknięć się nie ukrywa, tylko je podkreśla, bo są śladem historii przedmiotu. I Mateusz uszył kolekcję z materiałów drugiej ręki, czyli też jakby w kontekście długowieczności materiału to jest ważne. I uszył ubrania, które odsłaniają plecy. Plecy często zakrywamy. Była chyba ten film, o którym mam na myśli, Pillow Book, tam się dużo działo też na plecach, ale teraz mi się przypomniał. Ale rzeczywiście plecy jako zapis historii naszych doświadczeń, naszego życia są dla tego projektanta bardzo ważne i on mówi, pyta właściwie, dlaczego nasze starzejące się ciało ma być niewidoczne. Przecież też może być piękne, nie musi być wadą, tylko śladem czegoś ważnego. I w ten sposób no, daje nam taki drogowskaz do tego, żebyśmy w ten sposób patrzyli też na swoje zmarszczki.
0: To ja mam taką propozycję, przepraszam, chciałbym się cofnąć do serca, żeby tam słuchaweczki podłożyć, na maksa rozkręcić ten utwór.

0: dzisiaj, drogie dzieci, w sensie 15 października, ale 1996 objawił się drugi album zespołu Korn, Life is Pity. I co? Przeniósł im znajomość na salonach, dzięki temu utworowi, który przed chwilą. Tak. Tomaszu H., nazwisko znane redakcji. Czy ty przypadkiem kochasz Korna? Bo ja bym cię chętnie podłączył, bo tam pisałeś, że możesz nie dotrwać do muzy, bo ty wcześniej idziesz spać niż my wszyscy dookoła. Ja wiem o tym, bo taki przewidziałem po polsku jeszcze, ale on będzie później. Więc gdybyś nie doczekał, mój drogi, to ten Korn był ode mnie też dla ciebie i to było zaproszenie na balkon z lat 90.
1: Hej, tu Hiob Dylan. Zapraszam słuchaczy Makakofonii. Baby, have fun na przedtulacz.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak seks, wulgaryzmy, przemoc lub narkotyki.
1: Makakofonia w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Makak-Szarłacki.
2: Makakofonia, baby have fun. I'm looking at your nipple, because it's tattooed on your chest. This is Sully from Godsmack.

0: Dobry wieczór, witamy Państwa bardzo serdecznie w drugiej godzinie makakofonii Baby Have Fun. Olga utuliła Państwa z tej okazji nietypowo, bo kawerem Tula, zresztą rozpisanym na smyczki i tak dalej. Małpa była już trenowana wcześniej w tym kierunku, w związku z tym nie jest zaskoczona. Śpiewała pani Robin Adele Anderson. To jest nagranie z przed 3 lat. Ta pani również zrobiła cover System of a Down. Gdyby ktoś był zainteresowany, polecam z całego serca, naprawdę. Pani chciałaby coś dorzucić?
1: Ale widziałam na Facebooku, że są głosy takie na nie. Nie wszystkim wam przypadło to do gustu. No, kontrowersja, ale widzę, że ktoś napisał niezły ten cover Tool, no to może nie było aż tak źle, co uszy wam do końca nie zgadzło. Mnie osobiście bardzo się spodobało.
0: Przestań czytać, co oni tam piszą, bo będziesz się niepotrzebnie załamywała, a tym nie należy się absolutnie przejmować. Zwłaszcza tymi, którzy narzekają, że jest niedobrze. Ciekaw jestem, jak zostanie rozwiązana kwestia kotów, bo tutaj nie... Lecą. Dobrze, cudownie. Czyli mimo wszystko te po kwasie i te po grzybach się załapały. Bardzo dobrze. Nie, to tutaj od... czołowych gifiarzy chyba masz 5 z plusem.
1: Ta. Może 7 z plusem.
0: Uspokój się. Aha, bo ty jesteś ten z długowieczność. A ty myślałaś o tym, ile byś chciała żyć?
1: Nie, ale myślałam o tym, jak bym chciała żyć i do czego bym chciała dożyć i myślę, że to są chyba takie wyznaczniki na mojej osi czasu, jeśli chodzi o moje fantazjowanie o mojej długowieczności. Chciałabym dożyć do samych szczęśliwych momentów w życiu moich dzieci No i w ogóle nie chciałabym dożywać na pewno momentu, kiedy będę sama, samotna, smutna, kiedy będzie mi źle. To wiem chyba, kiedy już nie chciałabym żyć. Tak sobie myślałam o tym rzeczywiście już wcześniej i spodziewałam się, że kiedyś takie pytanie podczas wywiadów o festiwalu padnie i jesteś pierwszy. Nikt wcześniej go nie zadał, ale... A ty? Myślałeś o tym?
0: Jak to będzie wyglądać? Nie, jestem przerażony tym, co widzę i obawiam się, że... Znaczy tak, młodzież 13-letnia, mówię o moim synu.
1: Widziałam.
0: To jest peron, na którym możemy się spotkać, ale ja nie wiem, jak będzie wyglądała jego przyszłość. To jest jakieś przerażające. On nie jest w stanie sobie ugotować jajka, więc jakby zacznijmy od tego, tak? A co będzie dalej, to wiesz. Tak, ja próbuję go nauczyć, ale on jakoś jest oporny na wiedzę. Niestety. Ciekawe, jak to ten... A czy będzie...
1: To może jajecznica, wiesz?
0: Ale...
1: Jajecznica jest prostsza.
0: Ale to trzeba nadal przełamać strach przed kuchenką. I ją odpalić, wiesz, jakoś tak, no, zadziałać.
1: No.
0: Coś takiego. Tak. No, to tyle.
1: To my rozmawialiśmy teraz
0: o dzieciach.
1: O dzieciach, a ja powiem wam trochę może teraz o tym, co zaobserwowała Roxana Janiak, projektując laskę, obserwowała własnych dziadków. Tak chciałam nawiązać, że wiesz, tu rodzice,
0: a jak ta laska wygląda?
1: No, widzisz, zastanawiałam się, czy o tym mówić, bo to wszystko takie mało popularne jest. To jest ta twarz długowieczności już nie dotycząca szamponów czy linii odżywek, o której wspominałam na samym początku naszej rozmowy, tylko ta mniej atrakcyjna. Bo kto właściwie chciałby rozmawiać o jakiejś tam lasce dla starych ludzi? A okazuje się, że Roxana Jania chce rozmawiać i chce projektować i chce ją pokazywać po to przede wszystkim, żeby jej dziadkom żyło się łatwiej i my jej pracę chcemy pokazać. A odpowiadając na twoje pytanie, ma wysuwany haczyk w rączce, bardzo sprytnie, bo jak podnosisz coś z podłogi bez schylania się, to ułatwia sprawę. Ma też płaskie boki, dzięki którym da się tę laskę oprzeć o stół i ona wtedy nie spada. Rączka jest sprytnie pochylona pod kątem 10 stopni, żeby nadgarstek był prosty. No, każdy, kto ma dziadków albo rodziców z laską, wie, ile razy dziennie trzeba ją podnosić, więc na festiwalu chcemy też mówić o tych, no, takich mało
0: chwytliwych. Końcówkę ma jednonożną czy trójnożną?
1: Nie, no jedno.
0: Okay, bo ja ostatnio widziałem w użyciu trójnogą laskę.
1: Aha, nie widzisz.
0: A nie wiesz nic na temat tego, różnicy między laską a balkonem, bo to jakoś mnie balkon bardziej pociąga niż laska, jakoś chyba wyobrażam sobie.
1: Jest pewnie bardziej taki stabilny, ale z kolei...
0: Można usiąść na nim czasem.
1: No tak, to prawda, widziałam rzeczywiście, panie czasem nawet mają radyjka ze sobą, noszą gdzieś tam na pasach, jak czekają, to sobie włączają. To
0: ja tam
1: fajne,
0: je widuję często, w tym miejscu, o którym Hiob Dylan śpiewał, i tam one się spotykają, czytają sobie i tak dalej. Tam też się zjawiają często niezbyt zadowoleni z życia dziadersi, i moi drodzy, o takim niezadowolonym do końca z życia dziadersie jest ten utwór. Czekam na więcej. Human przed państwem.

Pamiętacie, drogie dzieci, że 15 października 1996 roku Korn wydał drugi album, A Corrosion of Conformity, piąty. I gdzie jest ta Kanadyjka po repolonizacji? Czemu ona nie wyczuła, że tutaj, był już piąty album, to mogli sobie pozwolić na ściągnięcie Jamesa Hetfielda. Men or Ash, The Wise Blood z 1996, Corrosion of Conformity. No to dobrze, teraz Olgo, a co tam jeszcze?

0: mamy w opowieściach o tym starzeniu się.
1: Jeszcze.
0: Właśnie, czy jest jakaś rozmowa na temat godnego i niegodnego starzenia się?
1: Nie, ale na pewno te przedmioty, które będziemy pokazywać na naszych wystawach, pomagają w tym, żeby godnie się starzeć i mogą w tym na przykład pomóc ceramiczne naczynia, które łatwo chwycić, przenieść i z nich jeść, nawet kiedy zaczynają się starszym ludziom trząść ręce. I to są naczynia, które nie wyglądają jakby były na przykład ze szpitala. Nikt nie chce jeść przecież z czegoś, co krzyczy "jestem dla chorego". Dlatego będziemy pokazywać też taką linię specjalną, która ma też rozbroić takie myślenie właśnie o naczyniach w ten sposób. Będzie też takie specjalne...
0: Ale poczekaj, są sztućce też dla hiperdziadersów?
1: Nie, właśnie nie sztućce. Tak jakby ci hiperdziadersi, jak ich nazywasz, czy super stulatkowie, raczej powracają do takiego rodzaju jedzenia, stylu jedzenia, w jakim to jedzą dzieciaki, czyli do jedzenia bardzo takiego, no...
0: Rozgniecionego, rozgniecionego, płynnego...
1: Jakby te naczynia też są trochę...
0: Rozumiem, lepiej wlewać niż gryźć, tak, bo nie ma czym gryźć. Tak. Ale poczekaj, makakofonia, no. Baby Have Fun, dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
2: No ja się właśnie chciałem nie zgodzić, jakby można było.
0: Ale a propos czego? Ucałuj pieska i ten, tak, wiesz...
2: Tak. No, jak zwykle, tak. Będziemy się tulić jak za jakieś pół godzinki, jak wrócimy ze spaceru, to piesek wskoczy i będziemy sobie leżeć. Ale chciałem się nie zgodzić z tym, że jakiś taki niepokój jest z tym, że ludzie w wieku 13-14 lat mają nieokreśloną przyszłość, bo no nie wiem, ja jak miałem 13-14 lat, to też miałem nieokreśloną przyszłość, to jest chyba normalne. Wydaje mi się, że moja córka nie wyraża zainteresowania, nie mówiąc o gotowaniu, ale o jedzeniu rzeczy, które powinna jeść. Je to, co chce i zwykle są to jakieś schabowe, steki i jakieś inne tego typu rzeczy, a nie warzywa czy coś. Przychodzi na to czas, człowiek się jakby do tego adaptuje, przychodzi moment, w którym zaczyna gotować. Ja na przykład nigdy nie pytałem mamy, jak ugotować, jak zrobić placek i tak dalej, a teraz sobie w wolnej chwili, co się zdarza nieczęsto, ale potrafię upiec jakiś drożdżowiec, albo tak jak pani tu mówiła, łatwiejsza jest jajecznica, to też można zrobić. Jakby no, potrzeba czyni mistrza, no, w tym momencie tak delikatnie się wygłupiając, nie? Musisz zjeść, musisz się zrobić, no. No co można powiedzieć? Nie ma się co przejmować, ale ja mam taką zasadę, nie wiem, czy kiedykolwiek mówiłem.
0: Nie, dobrze, ale... przepraszam, że się wcinam, ale olśniło tak? mnie. On znajdzie wiedzę w buraku, po prostu wpisze, jak się robi jajecznicę i
2: no właśnie,
0: burak
2: tak
0: mu odpowie, co trzeba zrobić, tak.
2: No, na przykład nie będę robił reklamy.
0: Nie, już jestem spokojniejszy. Dobra, dziękuję ci bardzo, naprawdę. Stosunkowo udanej nocy.
2: Ale jeszcze tylko jedno zdanie, jak mogę powiedzieć, to nie wyłączaj mnie tak. No bo jakby pani tutaj ma jeszcze jedną cechę, o której chciałem powiedzieć. No, naprawdę zazdroszczę, bo zawsze chciałem mieć taki... umieć osiągnąć stan... jak to powiedzieć? Takiego... nie uniesienia, taki stan życiowy, w którym jakby martwisz się o innych ludzi, nie martwiąc się jakby o siebie, bo to w konsekwencji jest też martwienie się o siebie, jeżeli martwisz się o innych, tak? Jeżeli urządzisz świat dla ludzi w wieku 80-90 lat, to jest szansa, że z tego skorzystasz bez problemów, w odróżnieniu od tych ludzi, którzy teraz mają 80 czy 90 lat, nie? I ja naprawdę bardzo pani gratuluję i chciałbym poznać receptę na to, jak się wchodzi w taki stan ducha, bo ja całe życie miałem coś takiego, że goniłem za kasą, żeby wyżyć, żeby coś, a tutaj nigdy człowiek nie myśli o tym, że a kurczę, tu jest źle, tu jest coś, tu jest tamto, nie? Żeby pomóc komuś innemu, żeby, no nie wiem, no ja uwielbiam takich ludzi, po prostu nie wiem skąd oni biorą pomysły, siłę, nie wiem, żeby zaangażować się w coś takiego, czy pani ma jakąś normalną pracę, czy ja to robi przy okazji, czy to jest pani jakby...
0: Czy bogata z domu, tak?
1: To nie, chcia... ja tylko nienormalną, nie, ja tylko nie. Nienormalną pracę.
2: Czyli jakby zajmuje się pani tym, co jakby o czym rozmawiamy w tej audycji teraz?
1: No nie tylko ja, tylko cały sztab ludzi, grupa ludzi, którzy chcą sprostać temu wyzwaniu, o którym mówiłam na samym początku.
2: Nie, ale
1: czyli
2: ja mówię o tak,
1: o stanie ducha.
2: Ja rozumiem, no, o stanie ducha. Ja też bym się, kurczę, chciał zająć stanem ducha, tylko pytanie, co ze stanem jakby fizycznym tutaj, tu i teraz, tak? Jak to się robi, że może pani się zająć tym, czym pani chce się zająć, a nie tym, co musi pani robić, żeby przeżyć, nie? No to jest dla mnie jakby jakoś takie... Ja uwielbiam takich ludzi, którzy mają ideę, mają i dążą za tym, tworzą coś, jakby funkcjonują w naszym szarym świecie jako te promyczki słońca i no nie wiem, no ja tego nie umiem. Ja chodzę do roboty od rana do nocy, kurde, nie mam czasu
1: ja
2: na to, żeby
1: ja właściwie nie muszę chodzić do roboty,
2: pobawić,
1: bo
2: nie?
1: Ja mam robotę u siebie w domu, mam dwoje dzieci, które nie skończyły jeszcze 3 lat, więc myślę też o nich i pracując przy tym festiwalu, myślę o tym, jak będzie wyglądało ich życie za kilkadziesiąt lat.
2: No tak, tylko że z tego nie ma jakby no, na życie, nie?
1: Tego nie ma.
2: Funduszy, no właśnie, no pani się zajmuje domem, to jest całkiem super i fajne, ale żeby się zajmować domem, to prozaicznie trzeba mieć też jakieś środki na te rzeczy, które są potrzebne do zajmowania się domem.
1: Nie wiem, co mogę tutaj więcej jeszcze dodać na temat mojego stanu.
2: Ja przepraszam, nie ciągnę pani za język, ale naprawdę uwielbiam. No chciałbym, bo to jest dla mnie tak wspaniałe, tak lekkie, tak dające spokój w życiu, że no chciałbym tak umieć. No nie umiem...
0: Taka nirwana, nie?
2: Tak, no trochę taka życiowa nirwana, tak? No mogę zajmować się domem, mogę, nie wiem, gotować, opiekować się dziećmi, mogę, nie wiem, iść na spacer, mogę zająć się pomaganiem innym ludziom. Chciałbym, naprawdę chciałbym mieć taki stan ducha. Ja to nie to, że mam jakieś pretensje, żeby pani mnie dobrze zrozumiała, ale od początku audycji słucham i dla mnie to jest po prostu taki stan nie do osiągnięcia. No po prostu, nie wiem, czy ja jestem jakiś... Czy po prostu, no nie wiem, nie zauważam, nie wychowali mnie, ciężko mi powiedzieć, ale no chciałbym się tym wszystkim zająć, żyć w sposób lżejszy, tak jak żyją
0: gniezno, głowa do góry, nie przejmuj się, naprawdę, no szukaj
2: fajnie,
0: pieska,
2: ja
0: przytul go i ten, stosunkowo...
2: O, i to jest ten najbliższy
0: wtedy...
2: stan nirwany, który osiągam, tak, z pieskiem, tak.
0: Gratulacje.
2: Nie chciałem, osiągam.
0: Jeszcze zanucisz mi utwór, który ci teraz zagram, proszę uprzejmie, stosunkowo udanej nocy ci życzę.
2: I dziękuję
0: jemu
2: bardzo,
0: też.
2: Pozdrawiam panią i
0: pa.
2: Życzę samych sukcesów.
1: Dziękuję.

0: Tam gniezno, Olga dla ciebie przy okazji utwór wybrała People Have the Power z takiego albumu Dream of Life z 1988. Tak? Jak będziesz umiał przełożyć ten swój power, to marzenia się spełnią. Czy coś bredzę, moja droga?
1: Nie, no, jak najbardziej. Podpisuję się pod tym. Patti Smith, 79 lat. Niedługo przyjedzie też do Polski. Kurczę,
0: znowu? To super. Ona bardzo fajne koncerty gra.
1: Tak? No nigdy nie byłam, ale...
0: Ale polecam z całego serca, tylko że teraz to masz inne zajęcia niestety.
1: Tak jest, dosyć ich sporo. I może... Myślę, że z chęcią usiadłabym z Patti Smith.

0: w jakiejś ławce i porozmawiała. A dlaczego o ławce akurat wspomniałam? Bo ławka będzie tematem też dwóch właściwie naszych wystaw na festiwalu. Po pierwsze, Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej zajął się ławką, bo okazało się, że to jest klucz do tego, żeby seniorzy chcieli zacząć wychodzić z domów. I okazuje się, że stworzyli taką aplikację, a właściwie dwie aplikacje. Jedną na smartwatcha, a drugą aplikację dla urzędników. Aplikacja na smartwatcha ma służyć przede wszystkim seniorom, żeby mogli sobie zaznaczać, gdzie ich zdaniem taka ławka powinna w ogóle się w mieście pojawić, gdzie mogliby sobie odłożyć siatki z zakupami itd., itd. A druga aplikacja jest dla urzędników, żeby mogli te informacje przyjąć i potem sobie skalkulować, czy w ogóle miasto stać na to, żeby takie nowe się pojawiły. No i oprócz tego faktycznie w tej przestrzeni wystawienniczej pojawi się prawdziwa ławka, na której będzie można usiąść, ale w tym specjalnym symulatorze starości GERD, czyli nie wiem, czy kojarzycie, jak to wygląda, ale to jest kamizelka mega ciężka, takie ograniczniki ruchu na nadgarstkach, na kostkach, które mają spowodować, że faktycznie osoba, która to ubierze, poczuje się jak osoba, no, która musi się borykać z tą starością, z tym, że jej ciało jest już niedoskonałe. Będzie można też przejść na tej wystawie na taki krótki spacer jedną z ulic Poznania. Ale oprócz tego Uniwersytet Przyrodniczy też zajął się ławkami, tyle tylko, że w 6 krajach nad Bałtykiem, i zadał pytania, co seniorzy tamtejsi sądzą na temat tego, jak te ławki funkcjonują. Okazuje się, że tylko co trzeci senior był zadowolony z tego, jak można odpocząć w przestrzeni miasta. Nawet Duńczycy byli bardzo surowi pod tym względem, chociaż Dania przecież słynie z dobrego designu, z tego, że wszystko jest dobrze dopasowane do siebie, hula gdzieś tam w mieście, a okazuje się, że i były za wąskie te ławki, i nie było podłokietników, i wiecie, no my na co dzień nie myślimy o tym, ale okazuje się, że to jest naprawdę spora bariera. Kolejną barierą są toalety publiczne, które też powodują, że seniorzy no nie chcą wychodzić, bo po prostu jest, wiąże się to pewnie z jakiegoś rodzaju strachem i lękiem. Czy mam jeszcze chwilę, żeby coś powiedzieć?
1: Tak.
0: Tak?
1: Tak.
0: No to chciałam wam też opowiedzieć o tym, o czym będziemy mówić na sobotniej konferencji, a oprócz tych błękitnych stref, o których mówiłam na początku, czyli tych wysp, na których żyje się długo i o których mówią badacze, będziemy też dotykać dwóch koncepcji miasta. Z jednej strony miasta 15-minutowego, i tutaj do Poznania przyjedzie badaczka z paryskiej Sorbony, bo w jednym z tamtejszych laboratoriów powstawała ta idea miasta 15-minutowego, czyli pewnie kojarzycie takiego, gdzie wszędzie jest blisko na piechotę albo rowerem. I tutaj w Wielkopolsce mamy plewiska, które reklamują się właśnie jako takie miasto kompaktowe, które spełnia właśnie te warunki. Ale z drugiej strony przyjdzie do nas David Sim Scott, który od lat już jest zakorzeniony w Skandynawii, i on z kolei mówi o soft cities, czyli takich miękkich miastach, czy innymi słowy miastach życzliwych. Czyli dla niego nie liczy się ten czas, o którym myślą Francuzi, tylko bardziej rodzaj zabudowy otwarty na więzi, czyli to, żeby balkony były skierowane też na inne balkony, żeby te ławki były przed wejściami do budynków, żeby budynki nie były wysokie, nawet jeśli będą gęsto osadzone, to żeby po prostu były niskie, żeby ta zabudowa nas nie przytłaczała, żeby nie powodowała dodatkowych barier. I między innymi o tym będziemy rozmawiać na tej konferencji. Będziemy też rozmawiać o ludności, która mieszka w Andach.
1: To do ludności andyjskiej wrócimy za moment.
0: I że to są problemy związane właśnie z tym, że brakuje im ludzi, z którymi mogliby porozmawiać, bo z jednej strony są to ludzie bardzo sprawni, którzy dużo chodzą po górach, ale z drugiej strony ze względu na to, że młode pokolenie ucieka z gór do niższych miejsc, niższych lokalizacji, no to młodzi zwiewają, starzy zostają sami, nie mają z kim rozmawiać, no i pojawia się problem, bo okazuje się, że właśnie wcale nie są długowieczni. Więc dużo takich tematów do dyskusji i rozkminek na temat tego, co zrobić, żeby żyło nam się nie tylko długo, ale też długo i szczęśliwie.
1: Tomaszu, mój drogi, to ten obiecany powrót do twoich urodzin, mam nadzieję, wciąż radosnych. Ach, cieszymy się, że jesteś z makakofonią. Cieszymy się, że zaglądasz do kółka antyróżańcowego. Nie porób się za bardzo. Specjalnie dla ciebie, mój drogi.

Żygam na wasze brunatne plemię, żygam na waszą epidemię, żygam na waszą socjotechnikę i waszą parcianą retorykę. Na hipokrytę, co był hipisem, na dyżurnego przy długopisie, na wasze broszki, na wasze plusy, na

0: takie prawie wymyśliłem sobie na zakończenie pani Tracy Chapman z albumu sprzed 24 lat pod tytułem Let It Rain Almost na antenie Antyradia. No i co?
1: Tak mi się spodobało, że nie znałam tego utworu, googlowałam i na pewno sobie puszczę jutro.
0: Na pewno to umarł Kopernik. Kopernik była kobietą.
1: Ja jestem z Torunia, więc wiem o tym bardzo dobrze, że była kobietą.
0: Cudownie. Makakofonia, baby, have fun. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
2: To jeszcze taki suplement,
0: nie znam. Nie możesz to
2: uwierzyć. Nie, chodzi o to, że jakby, no to mnie trochę gryzie, bo jakby nie chciałem pani cisnąć o źródło dochodu i takie inne rzeczy, także chciałem przeprosić, no bo jakby to tak głupio wyszło, nie?
1: No dzięki, bo byłam skonfundowana, trochę nie wiedziałam, no właśnie, co właśnie mam tak odpowiedzieć myślałem, bo... i tak no. Nie
0: dlaczego,
1: wiedziałam, jak mam.
0: Dlaczego nie mogłeś przyjąć tej starożytnej prawdy małpiatych makaków, że wąskonosych, że bogata z domu, no co? Co ci przeszkadza?
2: Ale nie, to nie chodzi o to, nie chciałem wypytywać o źródło dochodu. Bardziej mi chodziło o to, jakby jak się osiąga taki stan umysłu, taki stan życia.
1: Ja później myślałam o tym, co mogłam odpowiedzieć i pomyślałam sobie o tym, że to chodzi po prostu o oksytocynę, o to, że jestem blisko moich dzieci i może dlatego to brzmi trochę jak
2: nirwana. No takie szczęście wewnętrzne, o to mi chodzi, a no. Mi tego brakuje, dlatego o to ja pytałem, nie chodziło mi o źródła dochodu. Jakby.
0: No to jak nie wiesz, co masz robić, to rób dzieci, no to ty teraz się wyjaśniło
1: to,
0: wszystko.
1: Taka jest odpowiedź, dokładnie, to pasuje do tego, żeby życzyć znaczy, sobie
2: mam dwie sztuki, z czego jakby z jedną nie mam zupełnie kontaktu, no to jest jakby osiągnięcie mojego życia negatywne i nie wiem, co ja z tym zrobię jeszcze do śmierci, ale z drugim dzieckiem mam super kontakt i wydaje mi się, że to mi wynagradza trochę tą szarość życia, tak?
1: Czyli ta oksytocynka gdzieś tam jest, się pojawia, no
2: oczywiście. Oczywiście, no to bardzo dobrze. I ja chciałem...
0: Poza tym do swojego Brytana się tuli co jakiś czas, bo ja go o to proszę, to...
2: Codziennie się tulę. To jest co wieczór, on przychodzi wtedy, gdy ja
0: przy psach też to działa, Olga, jak to jest? Czy pies może zastąpić dziecko momentami?
1: Mam jedno... I drugie, i nie, to nie to samo,
2: to jest zupełnie inny poziom, inny level, to jakby, nie.
1: No wszyscy wszyscy jesteśmy dzieciaci.
2: Tak, no ja na przykład mam 25 lat max, nie? Umysłowo, w sensie, nie fizycznie, ale jeszcze jedno chciałem powiedzieć. Dzisiaj w jednej ze stacji radiowych, które jedna z niewielu mogę odbierać, która nie siepie mi disco polo albo jakimś innym miałką treścią inną. Zadano pytanie takie, żeby ludzie dzwonili w ogóle, czy pies, czy kot, nie? I śmieszne było jedno...
0: Że wyszło, że makak, tak, jednak.
2: Nie, no aż tak wiesz, ludzie nie mają takiego szerokiego spektrum postrzegania świata.
0: Zero. Zdobyłem drugą w dzisiejszym programie koszulkę lidera, bo tej drugiej to byłem przygotowany, ale jej nie odznaczyłem.
2: No. I to pytanie brzmiało, pies czy kot, nie?
0: I oni makak.
2: Tak, nie, nikt nie powiedział makak, ale jeden gość, co mnie rozwaliło, powiedział, no on bardzo lubi koty, bo żaden kot go jeszcze nie obszczekał. I po prostu, no każdy ma swoje jakieś, jakoś tak jak mówiłeś, nirwane, nie? Jak kot cię nie obszczeka,
1: to jeszcze powiem. Ja na przykład miałam taką nirwanę, że miałam psa, który miał na imię kota. I był... rozejm, remis.
2: No i trzeba sobie jakoś ułożyć życie, no krótko mówiąc, nie? Także ja pani bardzo dziękuję za te pozytywne, że tak powiem, jak to się mówi?
0: Wibracje.
2: Wibracje, influencje po zagranicznemu. Ja bardzo, bardzo lubię ludzi, którzy mi stawiają, znaczy to nie jest tak, to mnie denerwuje trochę, że nie mogę osiągnąć takiego stanu.
0: Olga cię na pewno już nie lubi, bo to był przewidziany czas dla niej na podsumowanie naszego spotkania dzisiejszego, a ty jej ten czas odbierasz cały czas.
2: A to jest zupełnie, nie, to jest
0: nie przyszło ci to do głowy, prawda?
2: Nie, w ogóle i to mało tego, to nie ma zupełnie miejsca, pani Olgo, jeżeli mogę tak powiedzieć.
0: Bo jesteśmy w makakofonii po godzinach, już nie ma się czym przejmować.
2: I makak może pstryknąć w lewo albo w prawo i czy to będzie trwało do 21.30, czy, nie, przepraszam, do 1.30, czy do 2.30, czy do 7.30, to jest makak. Makak decyzja. I tutaj jakby nie ma co, że ja coś odbieram. No to jest tylko decyzja makaka. Także generalnie...
0: Przegiąłeś naprawdę teraz to tak przegiąłeś. Tak.
2: Spuściłem się na makaka w tym momencie. Na decyzję, no, której...
0: Stosunkowo udanej nocy, nie mniej się życzę.
2: Dziękuję uprzejmie i wzajemnie. Dziękuję pani Olga.
1: Ja dołączam.
2: Pozytywne wibracje. Dziękuję.
1: Dzięki.
0: Olga, wywalczyłem to dla ciebie. Nie dziękuję.
1: Dobra, no to słuchajcie, to już nie powiem o tym co-housingu senioralnym, o którym chciałam jeszcze wspomnieć.
0: Dlaczego nie?
1: Doczytać.
0: Proszę.
1: Dobra, no to mogę. No to słuchajcie, jest coś takiego jak co-housing senioralny. Ja na przykład o tym nie wiedziałam i zaczęłam googlować i okazało się, że w 87 roku pierwszy powstał w Danii. A my w Polsce na razie mamy tylko takie dwa, z czego jeden jest komercyjny i za pieniądze. O co chodzi w tym co-housingu? O to, że seniorzy mają swoje takie jakby mieszkania, kawalerki, ale mają też części wspólne, coś na zasadzie może trochę akademika. I to powoduje, że chce im się żyć, że są cały czas ze sobą, są aktywni, pomagają sobie, gotują dla siebie obiady, pielą razem swój wspólny ogródek i tak dalej, i tak dalej. Na razie w Polsce jest jeden taki projekt w Rybniku i tam trzy kobiety powyżej 85 roku życia ze sobą zamieszkały i mają się świetnie, są uśmiechnięte od ucha do ucha właśnie dzięki temu, że nie są same, nie są samotne. A drugi, już komercyjny, jest w Lublinie. No i pytanie, dlaczego Dania może już sobie z takimi przestrzeniami śmigać i radzić od 4 dekad prawie, a my cały czas jesteśmy w powijakach. Może to się zmieni, będziemy o tym też rozmawiać na naszym festiwalu. O czym nie powiedziałam, nie mówiłam w ogóle o warsztatach, które będą, warsztaty z haftowania, z sitodruku, będzie można przyjść, nadrukować swoje koszulki, torby, co to tam każdy sobie wymyśli, z czym przyjdzie do nas.
0: Jak to wydrukujecie, to potem będziecie mogli to sobie przepięknie wyhaftować jeszcze. Dodatkowo.
1: O, na przykład oprócz tego mamy jeszcze warsztaty dla dzieciaków, które mogą przyjść na nie ze swoimi dziadkami, to właśnie po to, żeby łączyć pokolenia i dużo.
0: Ale poczekaj, twoje są za młode, żeby dziadków zaciągnąć.
1: No nie, moje akurat nie, dlatego, że warsztaty są dla dzieciaków od 5 do 12 roku życia, więc
0: tak,
1: moje jeszcze się nie łapią.
0: Tak.
1: Piosenek jeszcze nie zaczął mówić, więc nie za wiele by tam skórał, pewnie bardziej by coś napsuł po drodze, także jeszcze musi poczekać na kolejne edycje.
0: Uspokój się, dzieci nie tylko wszystko psują. Też czasem...
1: Też czasem dużo naprawiają.
0: Znaczy tak mi się marzy, że tak będzie. Olga Sokal była naszym gościem, poprowadził, przygotował, zrealizował Piotr Majak-Szerłacki. To była makakofonia Baby Have Fun. Zapraszam Państwa na poniedziałek. Przy okazji Olga, Tobie życzę stosunkowo udanego weekendu i Państwu również. Tylko zanim się rozstaniemy, to mam do Ciebie prośbę taką. Znaczy Państwo tym razem tego nie usłyszycie, bo wiecie, że jest rozrzut czasowy. Rozmawiamy z Olgą w Poznaniu, znaczy koło Poznania przez Zoom i to by się nie zgodziło nigdy w życiu. Ale mam nadzieję, że będziesz śpiewała wraz z nami pieśń kończącą, która ma bardzo łatwy do zapamiętania, bo krótki tekst, brzmi on następująco. Maciek Maleńczuk jest moim idolem. Śpiewamy to jednak na nutę. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Wszystko jasne?
1: Dobra.
0: Świetnie. Proszę Państwa, liczę do 3 i lecimy z flagą na kasku. Proszę bardzo. I raz, i dwa, i 3. Maciek Maleńczuk jest moim idolem. Stosunkowo udanej nocy, stosunkowo